Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś

0: Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy: albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. W tym zdaniu widzimy niesamowitą troskę Boga o nas. Bóg chce naszego dobra. Bóg nigdy nas nie odtrąca. Bóg nigdy nas nie potępia. Ale jeśli na Jego miłość nie odpowiadam, jeśli w moim życiu kieruję się decyzjami, które w ogóle są antyboskie i sprzeciwiają się Bogu, wtedy sam siebie potępiam. Bogu nigdy nie zależy na moim potępieniu, ale poprzez moje wybory, poprzez mój brak miłości, sam mogę się potępić i dokonać samozniszczenia.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

0: wieki wieków.
1: 31 maja 1800 roku zmarł Michał Kazimierz Ogiński, hetman wielki litewski, poeta, kompozytor i budowniczy kanału Ogińskiego, łączącego do rzeczy Dniepru i Niemna. Tego dnia przed 100 laty Józef Piłsudski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta RP, jednak odmówił przyjęcia stanowiska. Dziś obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej, a jeśli ktoś na mapie Polski szuka jedynego sanktuarium pod wezwaniem Boga Trójjedynego, to zapraszam do Prostyni. Święty Jan Paweł II przekazał tam kielich, który otrzymał z okazji 50-lecia swoich święceń kapłańskich. Benedykt XVI zdecydował, że kościół będzie podniesiony do rangi bazyliki mniejszej, a papież Franciszek pobłogosławił korony i nimb, które są na słynącej łaskami statule. Z diecezji drohiczyńskiej przenieśmy się około 7 km od Jerozolimy, gdzie doszło do słynnego spotkania Maryi, która była w stanie błogosławionym, z jej krewną Elżbietą, która także spodziewała się dziecka, choć uchodziła za niepłodną. Było to jednocześnie pierwsze spotkanie Jezusa ze świętym Janem, stąd słynne słowa Elżbiety: skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Święty Ambroży tak pięknie napisał o tym wydarzeniu: namaszczony został Jan i w łonie matki, przygotowany jak atleta do swojej misji proroka.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Na początku tej Najświętszej Eucharystii pragnę wszystkich kapłanów pozdrowić, a także was, bracia i siostry, którzy tutaj jesteście, a także tych, którzy się z nami duchowo łączą poprzez media. Dzisiaj przeżywamy w Kościele uroczystość Trójcy Przynajświętszej. Trójca jest jednym z najważniejszych charakterystycznych elementów chrześcijaństwa. Stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które mnie oświeca. Świadomi naszych słabości, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli jak najpiękniej oddać chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, bracia i siostry, przeprosiłem, to mogą czynić jakie zaniedbania. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, nas, bracia i siostry, sensatnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, opuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan stąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. To jest wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem. Oto słowo Boże.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

0: Drodzy Chrystusie, bracia, siostry, umiłowani pielgrzymi jasnogórscy, znakiem Krzyża Świętego rozpoczęliśmy tę najświętszą ofiarę. Znakiem tym wyrażamy naszą wiarę i miłość do trzech osób Bożych: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Całe nasze życie to chodzenie przed obliczem Pana. Kiedy rano budzimy się, kiedy wstajemy, uświadamiamy sobie, że wszelkie nasze poczynania dzieją się pod wnikliwym okiem Boga Wszechmogącego. A kiedy idziemy spać, dziękujemy Mu za wszelkie dobro, które uczyniliśmy, wsparcie Jego łaską. A więc w imię Boże zaczynamy każdy dzień i go kończymy. Ten znak czynimy w ramach liturgii, poza nią. Od wczesnego dzieciństwa aż do naszej starości. Kończąc nasze życie, chcemy mieć tyle siły i mocy, żeby własną ręką ten znak uczynić i tak pożegnać się z tym światem. Bracia i siostry, kiedy czytamy dzisiejsze pierwsze czytanie, słyszymy słowa Mojżesza: jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, nie pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o otwartym karku, ale przebaczysz mu winy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. Mojżesz prosi Pana, aby był łaskawy dla ludu i go prowadził, otaczając płaszczem swojej opieki. Uświadamiamy sobie w tym momencie, że wszystko zawdzięczamy właśnie Bogu, który idzie przed nami przez życie, idzie pośrodku nas. Dlatego dzisiejszą uroczystość chcemy wołać: Ty jesteś Bogiem wiecznym, jedynym, niestworzonym. Trójstość święta w Ojcu, Synu i Duchu, Stwórco stworzenia widzialnego i niewidzialnego. Ty jesteś Panem i Władcą. Uwiodłeś mnie swą pięknością. Miłością Twoją mnie zraniłeś. Całego mnie przemieniłeś. Moi drodzy, niech nas przemieni miłość Boża i uczyni prawdziwą wspólnotą chrześcijan. Od tego nam dzisiaj życzy święty Paweł Apostoł w liście do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jednomyślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Kiedy dzisiaj wspominamy Trójcę Świętą, wracamy myślą do początku naszego życia, kiedy to kapłan, a potem nasi rodzice po raz pierwszy nakreślili na naszym czole znak krzyża. Odtąd z tym znakiem idziemy przez życie. Krzyż jest dla nas sztandarem tożsamości chrześcijańskiej. On mówi nam, że nie jesteśmy sami w naszych codziennych zmaganiach. On zawsze prowadzi nas do zmartwychwstania. Idąc z Nim, nie musimy się lękać, że nas przygniecie, bo razem z nami jest Trójca Święta, która pomaga nam w Jego dźwiganiu. Jest z nami Bóg Ojciec, który nas stworzył i nieustannie towarzyszy naszym wspinaniu się na wyżyn świętości. On tłumaczy nam nasze jestem, pełne napięcia i lęku. Bracia i siostry, człowiek jest zdolny do wielkich rzeczy. Może spiąć się na najbardziej zawrotne wyżyny entuzjazmu i radości, ale wiemy też, że w każdej chwili może spaść na dno zniechęcenia i rozpaczy. Stanie się tak, jeśli odrzuci ster swojego życia, którym jest krzyż Jezusa Chrystusa. To właśnie Syn Boga pierwszy otrzymał ten krzyż dla siebie, ucałował go i na nim zawiesz jako zbawiciel świata. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego dzisiaj Aniołów chce nam powiedzieć: posłał mnie mój Ojciec na drogę Twego życia. Nie bój się, nie lękaj, zaufaj mi, bo nie ma takiej burzy, która by cię pochłonęła. Nie ma takiego krzyża, aby cię przygniótł. Jestem twoim bratem i nie pozwolę ci zginąć. Jest taka piękna postać w historii chrześcijaństwa. Gladia Ayar była misjonarką, która działała w Chinach. Nakręcono o niej film. I w tym filmie jest taka piękna scena, kiedy ona przeprowadza grupę dzieci, to jest setka sierot, którymi się opiekuje, ucieka przed Japończykami, którzy zaatakowali Chiny. Ucieka z dziećmi, żeby uchronić je przed śmiercią i musi przedrzeć się przez pasmo górskie. Niesamowicie wyczerpująca wyprawa. Ona już traci nadzieję, wpada w rozpacz. Pewnego razu po nieprzespanej nocy jest całkowicie załamana i nie wie, czy da radę iść dalej. Wtedy podchodzi do niej jedna dziewczynka, jedno z tych dzieci, 13-letnia dziewczynka, i przypomina postać Mojżesza i mówi: proszę pani, Mojżesz też nie miał łatwo, kiedy prowadził Izraelitów przez pustynię, kiedy musiał przejść z nimi przez Morze Czerwone. Ale przeszedł. Pan Bóg mu pomógł. Załamana misjonarka mówi: tak, ale ja nie jestem Mojżeszem. Na to dziewczynka: owszem, ale Jahwe nadal jest Bogiem. Pan Bóg nadal jest Bogiem. Jesteś Mojżeszem, jesteś Abrahamem, ja też nie jestem. Jestem słabym człowiekiem. Daleko mi do tych postaci. Natomiast Pan Bóg jest nadal Bogiem. Zaufaj Mu. Bracia i siostry, Trójca Święta to nie obiekt do wierzenia w tym sensie, że chcemy intelektualnie poznać, jak te trzy osoby boskie Trójcy są jednym Bogiem. Ale Trójca Święta to Bóg, który kocha nas nieskończoną miłością, któremu warto zaufać. Tak na całego. On nadal jest Bogiem. I w Jezusie jest z nami zawsze. Jest towarzyszem naszej drogi i na wszelkie sposoby, na wszelkie słabości naszej duszy posyła nam Ducha Świętego, który nas pociesza, umacnia, podnosi i uświęca. Nie ma takiej chwili w życiu człowieka, w którym człowiek byłby sam. Chwili, nawet wtedy, kiedy brakuje nam wiary, gdy nie wiemy, jak żyć, jak się modlić, dokąd iść, gdy myślimy, że to już koniec. Pamiętajmy, że jest z nami Duch Święty. On nas uskrzydla, wskazuje drogę i każe nam zacząć od nowa. On nieustannie w nas się modli, dlatego jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Duch Święty zaprasza nas do modlitwy ze sobą, a kiedy nie wiemy, jak się modlić, uskrzydla nasze przyziemne, bezsilne słowa, bo jest światłością oświecającą każdego człowieka. Tajemnica Trójcy Świętej zawsze będzie dla nas, bracia i siostry, nieskłębiona, bo Boga nikt nigdy nie widział. Ważne jest nie tyle zrozumienie, co trwanie przy Bogu. Między naszą wyobraźnią a majestatem Boga istnieje ogromna przepaść. Jezus mówi: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tajemnicę życia Trójcy Świętej możemy, bracia i siostry, zrozumieć tylko na kolanach. Bo kiedy klękam, jestem jak kapliczka, przy której przysiada anioł i motyl, a w której mieszkasz ty, a ja podobnie do drżącego płomyka opowiadam ci radości, kłopoty, a może i łzy. A więc, bracia i siostry, zawierzmy siebie, nasze życie, naszą wspólnotę w działaniu Trójcy Świętej. Niech Trójca Święta będzie dla nas wzorem budowania wspólnoty miłości. Bóg nie jest egoistą, ale objawił się we wspólnocie osób, tworząc jedną rodzinę Bożą. Na kolanach, patrząc się w jej oblicze, nie widząc jej, ale głęboko wierząc, że jest z nami, prowadząc nas swoimi drogami, powierzmy jej wszystko, bracie, siostry, co dla nas trudne i zawiłe, to, co leży nam głęboko na sercu. Bo pragniemy dzisiaj, nawiedzając to szczególne miejsce, Jasną Górę, odejść umocnieni w miłości, wierze i nadziei. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, rzeczy widziane i niewidziane, jednorodzonego, z Ojca jest rodzony, przez wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, Twój istotny Ojcu, przez Niego wszystko się stało. On dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, otoczyłszem piwatem, umęczony i pokrzepany, i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy, i przyjdzie Pan, sądzi drzewo i umarły, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, do Ojca i Syna pochodzi, gdyż Ojca i Syna wspólnie uwielbia. Wyznaję jeden przez na opuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do pełnego miłości Boga, Trójjedynego, wznieśmy teraz nasze wspólne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie strzegł fundamentalnej prawdy o Bogu Trójjedynym. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby zawsze pamiętali, że władza jest służbą dla dobra obywateli. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich uczestników nabożeństw maryjnych, aby ta droga modlitwy budowała ich głęboką wiarę. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Bóg wprowadził ich do społeczności świętych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich uczestniczących w tej mszy świętej, abyśmy doświadczali bliskości Boga już tu na ziemi. Ciebie prosimy.
0: Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych błagań i w naszym życiu objawia się Twoja potęga i miłość przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia i przez te ofiary uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa.

zaprawdę godne, to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty jesteś jednorodzonym Synem Twoim, Duchem Świętym. Jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem. Nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. Cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie jednym głosem wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie się sławi wszelkie stworzenie. Bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadź lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie wiarę czystą. Dlatego staję przed Tobą zjednoczeniem z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: przypominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród nieoczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Sprawa, byśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem, błogosławionym Eusebiuszem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Wzywam nas, Panie, od Was wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni grzechu, bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoją apostołą, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prośmy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie

0: Oto Baranek Boży, który gładził grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia.

Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiara w wiekuistą świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa Pana naszego. Wszystkie intencje, wszystkie sprawy, z którymi dzisiaj przybyliśmy tutaj do Matki Bożej na Jasną Górę, pragniemy zawierzyć, także i tę troskę o naszą wiarę, byśmy zawsze, ufając Bogu, Trójcy Jedynemu, podążali odważnie drogą wiary do domu naszego Ojca w niebie. Pod Twoją obronę uciekamy, Święta Boża, Rodzicielko, przyjmij prośbę, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich wyższych, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nas, orędowniczko nas, pośredniczko nas, pocieszycielko nas, bądź nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas polecaj. Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo Polski, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

To była transmisja mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Ford napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus. 8:00 czytanie.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w tę ostatnią majową niedzielę, niedzielę Świętej Trójcy. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi Państwa gośćmi, a są to jak zwykle profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, a także profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i wykładowca Uniwersytetu Civitas, na co dzień także dyrektor Instytutu Witosa. Zanim powiemy o fragmencie Ewangelii, który dzisiaj w Kościele usłyszymy lub usłyszeliśmy, to chciałbym na chwilę, byśmy zatrzymali się na fragmencie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. To jest dzisiaj drugie czytanie i perykopa, zdanie, które słyszymy na każdej mszy świętej, pod każdą szerokością geograficzną i przy każdej okazji.
2: No tak, bo dzisiaj w drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Koryntian, no usłyszymy, że pozdrawiajcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi i wszystkim pewnie w Kościele by chcieli powiedzieć i z Duchem Twoim. No bo przecież też tak jesteśmy pozdrawiani w Kościele, dokładnie tymi słowami wyjętymi z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Co to oznacza? No to oznacza przede wszystkim, że liturgia jest osadzona, szanowni Państwo, na Biblii. Tak, liturgia w Kościele jest wynikiem współpracy Kościoła, biskupów, dykasterii, soborów, synodów. To nie jest tak, szanowni Państwo, że sobie ktoś tam usiadł, ustalił i powiedział. Zresztą mamy liturgię, która ma swoje koloryty, ma swoje specjalne pozwolenia. Ona oczywiście co do samego jądra wygląda wszędzie na świecie dokładnie tak samo, tak? Ale mamy pewne małe odstępstwa, mamy pewne ryty, które pozwalają nam w trochę inny sposób. Na przykład właśnie pocałunek, święty pocałunek pokoju, na przykład w rycie, który pozwala na która komisja liturgiczna pozwala wykorzystywać na przykład w małych wspólnotach neokatechumenalnych. Tam mamy znak pokoju właśnie jako święty pocałunek w policzek, ale mamy także element tańca na przykład w liturgii, który jest wpisany, jest on w Afryce, tak? I papież teraz, kiedy był ostatnio w przepięknej pielgrzymce do krajów afrykańskich, no widzieliśmy, prawda, liturgię, widzieliśmy ofiarowanie i tam był element sakralnego tańca, szanowni Państwo.
3: No u nas, my też wstajemy, klękamy, no to jak zależy, jak zdefiniujemy, no też wykonujemy jakieś ruchy, no my mówimy, ale bo to nie jest taniec, no ale moment, no to są ruchy, no to już jest sprawa, prawda, jest, my też w jakimś stopniu uczestniczymy całym ciałem w liturgii, ale zobacz, jeszcze jest ciekawa, przy okazji chciałbym tutaj dodać, bo cały czas odkrywam ten przedziwny zupełnie, znaczy przedziwny, no fantastyczny dokument, jakim jest list namiestnika Bityni Pliniusza Młodszego do cesarza Trajana. Pewnie z 111, 112 ale roku, czyli 111, zupełnie zewnętrzne źródło. On mówi, jak tam no, przesłuchuje dosyć brutalnie chrześcijan, bo są problemy z nimi, ma tam problemy. Jako namiestnik. To jest zupełnie pozachrześcijańskie źródło i on i one przesłuchiwane diakonisy przesłuchuje i one powiedziały, że one nic złego nie robią, tylko ich zwyczajem jest ante lucem convenire carmenque Christo quasi Deo dicere i śpiewać pieśń Chrystusa jako Bogu. Czyli wschodzą się przed wschodem słońca o zmroku i śpiewają pieśń Chrystusowi jako Bogu. I co jest rdzeniem? I tutaj pewną rzecz, bo to, że oni przechodzą przed wschodem słońca, to jest oczywiście Jezus zmartwychwstaje w nocy głęboko. I to jestem najgłębiej, a to jest Dzień Pański, to jest Dzień Zmartwychwstania. Widzę tutaj zupełną spójność z Ewangeliami, prawda? Czyli jest to celebracja Zmartwychwstania Pańskiego. No, nie odkrywam Ameryki w konserwach, że w centrum niedzieli jest, prawda, że dlatego w niedzielę idziemy do kościoła, najświętszą ofiarę sprawujemy, bo tego dnia Jezus zmartwychwstał i Boga czcimy, i Chrystusa czcimy jako Boga. I to jest taki rdzeń, też taki zupełnie z zewnątrz, prawda, opis, to jest, gdybyśmy mieli zredukować gdzieś do, no, jedna propozycja redukcji tych do rzeczy najistotniejszych.
2: A no właśnie, wrócę jeszcze tylko do tych biblijnych aspektów w liturgii. Mamy ich mnóstwo, szanowni państwo, bo posługujemy się językiem w ogóle, strojami, które są związane nie tylko z czasami biblijnymi Starego czy Nowego Testamentu, ale choćby na przykład szat liturgicznych, tak? Czyli jak państwo dzisiaj patrzą na księdza ubranego w ornat czy w dalmatykę diakon, no to byśmy się przenieśli do czasów rzymskich i zobaczyli tak ubranych urzędników cesarstwa rzymskiego. Więc liturgia pokazuje nam w ogóle historia liturgii, bo liturgia się zmieniała, szanowni państwo. Zresztą ci z nas, którzy są najstarsi, którzy pamiętają jeszcze liturgię przedsoborową albo dzisiaj uczestniczą też w rycie nadzwyczajnym, to widzą, że ta liturgia miała swoje zmiany. I jest żywa, bo żywy jest człowiek, więc liturgia ma służyć człowiekowi. To nie jest też tak, że ona jest nadrzędna nad człowiekiem, tak? Nadrzędny jest Bóg. I skoro Bóg zechciał się zostawić w Kościele, to od tego, szanowni państwo, jest Kościół, żeby ustalać te reguły. Ja tutaj się zwracam w szczególności do tych, którzy bardzo często, a jest taka grupa, która tutaj jest bardzo rygorystyczna, prawda, i próbuje patrzeć na to tak, że tutaj nie, prawda, to tak, to na klęcząco, to na stojąco, tutaj za dużo, za mało. Słuchajmy papieża. Papież jest od tego, papież posługuje się swoją mądrością Ducha Świętego, która została mu dana, swoim mandatem, od tego ma dykasterię, bo właśnie z tej braku pokory bardzo często dochodziło do schizm właśnie. Ktoś wiedział lepiej, prawda, od papieża. No i takie rzeczy niestety trwają też do dnia dzisiejszego. Więc tyle o tym pozdrowieniu. Jest absolutnie biblijne, pochodzące właśnie z Nowego Testamentu, z list Pawłowych. Ale chciałbym pozostać w tym styku Biblii, ponieważ dzisiaj mamy wielką uroczystość. Zaraz niedziela po zesłaniu Ducha Świętego to uroczystość Trójcy Świętej. No przepięknie znowu ułożona w kalendarzu liturgicznym. I tu jest ta mądrość Kościoła, tak? Który jest wychowawcą, który jest naszą matką. Ona nas prowadzi trochę za rękę, tak? Czyli Jezus wstępuje do nieba, zsyła Ducha Świętego i objawia się w Trójcy Świętej w pełni. Dlatego te niedziele po sobie następują, tak? I dzisiejsza uroczystość Trójcy Świętej jest jakby dopełnieniem tej tajemnicy w niebo wstąpienia, zesłania Ducha Świętego, a więc Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. No i to jest największa tajemnica wiary, szanowni państwo. My możemy tylko przed nią uklęknąć i powiedzieć albo wierzę, no albo ktoś może powiedzieć, że nie wierzy. Czy da się ją logicznie wytłumaczyć? Nie. Czy da się ją wyjaśnić w jakiś sposób? No teologia się stara od wieków to robić, ale w sposób nieudolny. Stąd widzimy przepiękną legendę związaną ze świętym Augustynem, z tym chłopcem, który próbował morze do dołka sobie przelać i słyszy od Augustyna, słyszy ten chłopiec, prawda, od tajemniczej osoby, która była w tej legendzie utożsamiana za Jezusem. Ten mały chłopiec był Augustynem w tym śnie, czy w tej wizji jakiejś, która w tej legendzie jest powtarzana od wieków w Kościele, że prędzej, Augustynie, przelejesz te morze do tego dołka, niż zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej. Prawda? Widzimy wielkiego Tomasza z Akwiną, który napisał sumę teologiczną, no, wielki traktat, w którym jest także traktat o Duchu Świętym, który, kiedy miał tą wizję taką metafizyczną, mistyczną bycia w niebie, kiedy się obudził, mówi: wszystko, co napisałem, to słoma, słoma, słoma. Ale nie spalił, nie kazał spalić swoich dzieł, tak? Te dzieła są wykładane do dzisiaj na najlepszych uniwersytetach świata, więc no wiemy tyle, ile ludzki umysł jest w stanie ogarnąć, dokonać pewnej refleksji. Całej tajemnicy nie jesteśmy w stanie rozłożyć, bo tu jest wiara, a wiara jest wiarą, tak? Ona jest rozumna, potrzebuje nauki, ale ma w sobie też ten aspekt wiary i taka po prostu jest. A ja bym chciał się skupić teraz na tym, że biblijnie, tak jak zesłanie Ducha Świętego było w Starym Testamencie, tak, to nie jest tak, że Trójca Święta się nagle pojawia w momencie, kiedy się narodził Jezus Chrystus, czyli druga osoba Trójcy Świętej, prawda? No tak nie jest. Trójca Święta jest obecna od samego początku. jest obecna bardzo subtelnie, bardzo sobie wiadomy sposób w pewnej tajemnicy. No bo przecież dzisiaj pierwsze czytanie nam też bardzo pięknie pokazuje, prawda, że Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablicę, prawda, i wtedy Mojżesz rozmawia z Panem. Mówimy o duchu, który tam przebywa, prawda, duchu pańskim, czyli Ruach Jahwe. Ale przecież ktoś powie, no ale gdzie w Starym Testamencie jest Jezus Chrystus? No ja pamiętam wykłady jako młody student teologii, wykłady z księdzem Warzeszakiem. I pamiętam, jak bardzo mocno wtedy mnie jako młodym studencie uderzyła taka piękna figura, która jest bardzo tajemnicza w Starym Testamencie. Anioł Pański. Malak Jahwe. Malak Adonai. Anioł Pański powiedział. I Anioł Pański powiedział, i on jest bardzo często w Starym Testamencie zamiennie stosowany, Bóg powiedział, prawda? No i w Starym Testamencie my widzimy w tym Malak Jahwe, w Aniele Pańskim, obecność Jezusa Chrystusa, który ratuje na przykład Hagar przed śmiercią na pustyni i jej syna Izmaela. Anioł Pański, który jest...
1: Ratuje Izraela przed Egipcjanami.
2: Który ratuje Izraela przed Egipcjanami, tak, który jest jakąś emanacją Jahwe. Nie jest, czy jest częścią Jahwe, bo Bóg powiedział przez anioła pańskiego, ale jest Malak Jahwe, bo nie jest Jahwe.
3: Jest jeszcze ciekawy link w krzewie gorejącym, prawda? Się objawia. Anioł Pański w krzewie gorejącym mówi: jestem, który jestem, Echeje, Asher Echeje. Ale Jezus mówi: kiedy zostanę nad ziemię wywyższony, wtedy poznacie, że ja jestem.
2: Tak.
3: Ja pamiętam, nawet miałem, to jest nie do wykazania, ale ja myślę, że u Jana koncept krzyża jako krzewu gorejącego jest obecny. Jezus mówi tam dipso, pragnę, jakby było gorąco. Chodzi mi o to, że, prawda, ogień przyszedłem rzucić na ziemię. I to się dało tam, pamiętam, kiedyś nawet miałem wystąpienie na ten temat, ale te argumenty nie były rozstrzygające, więc porzuciłem, jakby nie da się tego matematycznie wywieźć. Natomiast jest, mam intuicję, tak, że, znaczy jest objawienie, i to takie teofaniczne objawienie na pewno. Wtedy poznacie, że ja jestem, i to jest absolutnie, no ja jestem, absolutne jestem, w tym sensie na krzyżu, i jest analogia do tego Malach Jahwe, to ci powiedziałem. Znowu jest taki, nie do końca się to domyka, ale myślę, że jest to bardzo, że to jest do dostrzeżenia.
1: A do Abrahama i do Sary przychodzi przecież trzech wędrowców.
2: To jest, no, chyba jedna z najpiękniejszych w ogóle opowieści biblijnych Starego Testamentu, pokazująca Trójcę Świętą. Zresztą najpiękniejsza ikona, jaka jest w Kościele, całym Kościele, bo przecież Wschód i Zachód to jeden Kościół katolicki powszechny, mający dwa płuca, jak nauczał nas święty Jan Paweł II. No przecież wizyta trzech wędrowców, Malak Jahwe, którzy mówią jednym głosem, są trzech, mówią w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej, to się wszystko miesza. Mówią o tym, że za rok o tej porze ty będziesz piastowała dziecko, więc to nie są zwykli wędrowcy, którzy są prorokami. To jest niesamowite objawienie. Zresztą od samego początku Kościół widział właśnie w tych trzech wędrowcach, tych trzech aniołach, jakich namalował właśnie Rublow w pięknej ikonie Trójcy Świętej. Warto sobie ją dzisiaj gdzieś tam wygooglować, otworzyć, trochę na nią popatrzeć, bo ona jest przepiękna. Tak, Rublow ją pokazuje, właśnie trzech wędrowców, trzech aniołów. Każdy ma w sobie elementy kolorów, które grają ze sobą, pokazując jedną naturę, ale trzy odrębne osoby, ale oni są ułożeni w kielich, kształt kielicha, a na środku jest stół ofiarniczy z ofiarą, z Eucharystią, prawda? No niesamowita jest ta ikona, która pokazuje właśnie tą, właśnie nawiązanie do Starego Testamentu, do wizyty, ale przecież też my o tym opowiadaliśmy Państwu znowu z Abrahamem i Izaakiem, jeszcze piękna historia, przecież Górę Moria, prawda? Jaka zapowiedź, przecież my wiemy doskonale, że to jest coś więcej niż tylko figura, prawda? Tylko to jest jedyny syn ukochany, który idzie na Górę Moria po to, żeby został oddany w ofierze, niesie drwa, no przecież wielokrotnie o tym Państwu opowiadaliśmy. Jest tam także obecny Syn Boży, tak? Jezus Chrystus.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania. Radio Plus. Głogów.
4: Reklama.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
13: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus. 8 godzina czytania.
1: Tak, powoli dzisiaj dochodzimy do tematu rozmowy Jezusa z Nikodemem, opisywanej w Ewangelii według świętego Jana, ale dochodzimy poprzez szukanie Trójcy Świętej. Dzisiaj jest uroczystość Najświętszej Trójcy, już w Starym Testamencie.
2: No właśnie, to podejmę to, dokładnie nie było to związane z Trójcą Świętą, to co mówiłeś o Abrahamie, prawda, ofierze Izaaka, natomiast ja nie mam tutaj, no bo można pomyśleć, dobrze, no syna swojego jednak, dobrze. W każdym razie tam jest Jezus. Ja osobiście uważam, że prorok, który pisał ten tekst, miał przed oczami również ukrzyżowanie Jezusa. Mówię dlaczego. Weź swojego syna jedynego, prawda? Jedynego syna. Ja mówię, tak historyczny Jezus, tak? Bez tego próby z interpretacji teologicznej tego. Tylko chciałbym zwrócić uwagę. Albo zacznijmy od tego. Historyczny Jezus, nie mamy wątpliwości, żeby twierdzić, że został poza murami Jerozolimy ukrzyżowany. Tak? No ja mówię tak już najbardziej sceptycznie, to się zgodzą, 99% badaczy się zgadza, oprócz zawsze sceptycy będą gdzieś tam. Pod Poncjuszem Piłatem na Golgocie został ukrzyżowany w święto Paschy, w okolicach święta Paschy między 26 a 36 rokiem, kiedy Piłat był prokuratorem tam, prawda? I to my wiemy. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz. Niósł krzyż, Plutarch mówi, że każdy niesie krzyż na miejsce swoje. I w tym bardzo krótkim opisie, niezwykle skondensowanym, kilkanaście wersów, mamy się pojawia pięciokrotnie ece ola, ha ola, czyli drewno na ofiarę, potem on kładzie, Abraham w tym jakże, kładzie na Izaaka to drewno, żeby on niósł je. A uwaga, jeszcze jadą skądś, czy z Berszeby najprawdopodobniej, jadą do kraju Moria, a ten kraj Moria to Księga Kronik mówi Jerozolima i na jednym z pagórków, jeśli Golgota, ale mamy najstarsze dane, że to jest jednak od kształtu czaszki. Gulgolet, czaszka, kranion, prawda, to po skraniju miejsce czaszki, więc prawdopodobnie, najstarsza tradycja w każdym razie mówi, że to jest jakiś pagórek. Na jednym z pagórków, złóż w ofierze syna, prawda, i my mamy, i on kładzie na niego te drwa. Jeszcze dalej idziemy. Dalej, to dopiero początek. I uwaga, czyli i on niesie te drwa, tak jak każdy ukrzyżowany niesie drewno na swoich plecach, którym zostanie zniszczone. A to jest drewno na ofiarę, to jest też element tej destrukcji. Uwaga! I nagle się okazuje, baranek się pojawia. Jesteśmy w czasie święta Paschy, moment. Bo to akurat nie są sprawy kontrowersyjne historycznie, że to w okolicach, gdzie centrum jest oczywiście złożenie ofiary z baranka. Ale uwaga, on jest uwikłany w drewno, w krzak. No to przecież ukrzyżowanie też jest jakimś uwięzieniem w drewnie. No motyw bycia uwięzionym w drewnie, no to nie jest jakiś motyw taki mega się pojawiający często. Uwaga, dalej. On jest jeszcze bez sewach, był uwięziony w tych gęstych krzakach. Tam się pojawia rdzeń sybk. A Jezus na krzyżu woła Eli, Eli, lama sebaktani. Sybyky, to się pojawia. Naprawdę. Bo to jest, on cytuje tu psalm Eli, Eli, lama, azaftani, hebrajski, ale w wersji aramejskiej. To są troszeczkę inne litery, ale wymawiane w dzisiejszym hebrajskim identycznie, po grecku też jest. Sybyky. I dlatego jest takie, on się chyba Ben Lerner nazywa, jest artykuł w Nowym Testamentum, że Jezus tak naprawdę na krzyżu nie zawołał Boże, Boże, czemuś mnie opuścił, tylko Boże, Boże, dlaczego zostałem uwiązany tak jak ten baranek? Tak jak ten baranek. Myślałem, że będę oszczędzony jak Izaak, a oto będę złożony jak ten baranek w ofierze. No ale i to się da filologicznie argumentować bardzo ładnie. Problem z tym, że jednak nie, że jednak cytuję tutaj psalm 22, Panie Eli, Eli, lama, azaftani, po hebrajsku w wersji aramejskiej, który my odkryliśmy. Ten psalm, to znaczy mamy go, dokładnie to, co Jezus mówi. No jedno nie wyklucza drugiego, to znaczy moim zdaniem prorok widział i jedno i drugie. Dotykamy tutaj jakiejś niesamowitej tajemnicy. Znaczy jestem najgłębiej przekonany, ja myślę, że ten tekst został zredagowany w III wieku przed Chrystusem w tej postaci. Mam ku temu powody na podstawie badań naukowych, znam literaturę przedmiotu. Też to badałem. No nie, no to się układa jednak w wizję, jak tu nie widzieć i miejsca, i tego baranka, i kaźni krzyżowej.
3: No i teologii, prawda? Bo przecież kurczę, mamy prostą rzecz. I mamy jedynego syna Abrahama, który jest ojcem wiary, tak? Mhm. I ten syn ma zostać złożony w ofierze, ale uwaga, ten syn nie zostaje złożony w ofierze, bo jest baranek. No tak. Jest to absolutna zapowiedź pascha.
2: Patrz, ale tak? poczekaj, ale to już jest interpretacja. Ja powiedziałem, że tutaj jest historycznego Jezusa nie przez pryzmat wiary, to mówię. To znaczy sekwencja wydarzeń i obraz, spójność miejsca tych rzeczy jest taka, że czy wierzący, czy niewierzący, no, musi dostrzec tę analogię potężną, prawda? Przy tym, natomiast to, że my to jeszcze dodatkowo interpretujemy, prawda, że monogenes, bo on jest jedynym synem, to nie jest tyle syn jednorodzony. To tłumaczenie to jest syna jedynego syna. Monogenes, który się tutaj pojawia, to jest ten. I to kachna et bincha et yehidcha asher ahavta, weź swojego syna jedynego, którego kochasz. W Septuagincie się to nie pojawia, tego jedynego. Niemniej w liście do Hebrajczyków tam się pojawia, że Abraham wziął właśnie swojego syna monogenes. Czyli Izaak jest w tradycji z tym monogenes. Czyli to, rozumiesz, ale to już jest interpretacja teologiczna, do której ja się przyznaję, mi ona się narzuca. To jest oczywiste dla mnie. Natomiast to, co wcześniej chciałem powiedzieć, pokazać, no to, że dla mnie to jest potężny argument, jeden z argumentów na istnienie opatrzności. To znaczy, ja nie jestem w stanie tego w żaden sposób, tego zbiegu okoliczności, tak niesamowitego. A tym bardziej jeszcze widzimy na podstawie innych tekstów wcześniejszych, tak? To znaczy, tutaj autor Genesis przerabia tutaj teksty w tak skondensowanym tekście, żeby tak precyzyjnie, bym powiedział, się pojawiło i miejsce Jerozolima i wzgórza obok Jerozolimy i baranek, i niesienie drewna, i prawda, uwikłanie, i to szybyky, bo jeszcze ciekawe w Septuagincie, jakby tłumacz Septuaginty widział, że to tam jest Beszewach, a on enpchyto sebek, to jest zwykłe słowo, które może oznaczać, nie wiem, tcham nos, krzaki. Są greckie wyrazy. A ten autor Septuaginty przetłumaczył to sebek, jakby to była nazwa własna. Czyli jakby coś przeczuwał, że to jest szczególna, prawda, że on jest katechomeno, zdaje się, tak, jest uwikłany właśnie w tym sybyky. No i tak, i kiedy zobaczyłem to szewachtani i sybyky, prawda, tu sybyky i tu sybyky, to myślałem, kurczę, że mamy może jakieś omamy, jakieś mi się coś kojarzy, ale nie. Znalazłem artykuł, nawet w korespondencję wszedłem z tym badaczem z Izraela, który w Nowym Testamentum na ten temat, czyli jednym z najbardziej prestiżowych periodyków naukowych, tak, Brill wydaje, poświęcił temu artykuł w 2013 roku, więc tą intuicją się podzielił, czyli to nie jest moje żadna jakieś widzimisię, to jest intersubiektywne co najmniej, prawda, może to się tak skojarzyć, no, więc dla mnie to jest kontemplacja tego opisu jest, no, jakimś silnym takim elementem też dla takiej rozumowej, bym powiedział, aspektu wiary.
3: To jeszcze tylko dokładając tą właśnie ikonę Malakiahwe, czyli tego anioła pańskiego, to w tej samej właśnie Morii, tak, czyli jesteśmy na górze. Proszę posłuchać, to jest 22 rozdział Księgi Rodzaju i teraz mamy 15 werset. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi, czyli wcześniej też anioł pański przemawiał do Abrahama. Przysięgam na siebie wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak zianka piasku na wybrzeżu morza. Tutaj zrobię trzy kropki, bo dalej ten werset jest kontynuowany. No szanowni państwo, tu mamy ewidentny dowód na to, że to jest anioł pański, który mówi jak Bóg, tak? Który przywołuje słowa, które Bóg powiedział do Abrahama przy jego pierwszym powołaniu, tak? Przy pierwszym przymierzu, jakie Abraham zawiera z Bogiem, tak? Proszę zauważyć, no to jest absolutna, no ten Malakiahwe, zresztą przebadana rzeczywistość, mnóstwo prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych z Malakiahwe powstało na świecie. Anioł pański nie jest po prostu aniołem, tak? To nie jest anioł, tak, tylko i wyłącznie. I my to doskonale wiemy, bo anioł pański mówi jak Bóg i mówi słowa Boga. Jest więc Bogiem. I proszę zauważyć, że wyrocznia Pana, tak, przysięgam na siebie. Tak, czyli to nie jest tylko posłaniec, tak? To nie jest tylko posłaniec. Tu jest

0: wykład na ten temat prowadzić i czasu by nam nie starczyło. Te kilka tylko obrazów.
1: A może wiedzy by nie starczyło.
0: I pewnie raczej. Wiedzy też, oczywiście. Ale te, tylko kilka przykładów pokazuje, że nauka o Trójcy Świętej jest obecna od pierwszych stron, bo Duch się unosił nad wodami. I jedna tylko jeszcze mała rzecz. Mądrość Boża, czy chachma. Prawda? To też jest, prawda, obecność realna Jezusa Chrystusa, tak? Tak, która potem towarzyszyła po stworzeniu. Muszę to powiedzieć, bo to też jest ważna sprawa, czyli nie tylko Malach Jahwe, ale właśnie Chachma, czyli ta mądrość, która towarzyszy Bogu przy stwarzaniu.
1: Nazwana Logosem potem, prawda, bo Bóg stwarza słowem swoim, Logos, męski, i u Filona z Aleksandrii już ta Sofia, czy Chochma, mądrość jest nazwana Logosem. I właśnie tutaj mamy cały koncept, więc Logos z Ewangelii Janowej to jest właśnie owa mądrość, która jest przy stwarzaniu świata, dlatego przez niego wszystko się stało, bo to jest to stworzenie.
0: Tak.
2: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Przejdźmy teraz do tego nocnego spotkania Jezusa i Nikodema. Piękna rozmowa dwóch teologów, można powiedzieć, w wielkim uproszczeniu.
2: Albo dwóch nauczycieli, tak.
3: No i
2: Izraela.
3: Tak. Piękna rozmowa, pięknie to wprowadziłeś, Arturze. Skupiłbym się tutaj na wersie 3:18, rozdział 3, 18 wers, bo to jest ciekawa sprawa i my często, Jana, jak nie jesteśmy czujni, no to nie rozumiemy, co on pisze, a są smak. Jest smak też tego tekstu duży. A mianowicie hopisteuon eisauton ukrinetai hodeme pisteuon edekekritai. Kto wierzy w niego, nie jest potępiony albo nie podlega sądowi, a kto nie wierzy, już jest osądzony albo potępiony, choć i u me pepistełken, bo nie uwierzył, nie ma wiary, eis to onomatu monogenus hiu tutheu. W imię, bo nie uwierzył, w imię jedynego Syna Boga. Jedynego, monogenes. Ja to tłumaczę tak, Piotr Zaręba to tłumaczy na przykład, prawda, w swoim tłumaczeniu, znakomite tłumaczenie Nowego Testamentu właśnie jako jedyny. Cała polska tradycja ma jednorodzony, ale on to tłumaczy jako jedyny. Monogenes znaczy jedyny, tak? Czy młodzieniec z Nain to jest jedyny syn, monogenes. Czy córka Jaira, prawda, uzdrowienia Jezusa, ona jest też monogenes. Jedyna, więc tutaj też jest jedyny, ale wiem, że teologia też ma na ten temat coś do powiedzenia, jednorodzony, różnica, dobrze, zostawmy to. Natomiast, bo nie uwierzył w imię, no albo to u nas może być takie tautologiczne, no bo nie uwierzył, że Jezus to Jezus. Rozumiemy, jeżeli nie mamy myśli, wiedzy, no to tak sobie tłumaczymy, że Jezus to Jezus. No i tak się kończy nasza, bym powiedział, namysł, wiedza, refleksja na temat. Trzeba wiedzieć, co to imię znaczy. Bo to jest Jeszua, Jeszu wymawiane, ale Jehoszua, czyli czasownik Jasza, prawda, Jaszaa, zbawiać, zbawił, Jod, Shin, Ain i Jahwe, i imię Boże. Tak, podobnie odwrócone mamy Jeszjachu, Izajasz. I prawda, Isaijas. To jest to samo, jak Mirosław Sławomir, no coś takiego, taka bym powiedział sprawa, ale to jest bardzo ważne. I to nam daje jakąś istotną, bo nie uwierzył w imię, w to, że Bóg jest zbawieniem. To jest ważna sprawa. To jest ważna sprawa, bo jeżeli ty w sobie widzisz Boga, że ty się sam zbawisz, że ty jesteś mocny, że ty pokonasz, no to się zamykasz na Boga, no chyba normalne, tak? To jest chyba oczywiste, prawda? Więc trzeba się otworzyć i trzeba uwierzyć, że Bóg może ciebie wyratować. Do tego potrzebna jest pokora z kolei człowieka, a człowiek nie ma danej pokory, ona gratis nie jest. Gratis jest pycha dana człowiekowi, bo na tym polega grzech, tak? Natomiast pokora nie jest dana gratis, więc trzeba się ukorzyć wzywając Boga. To jest jasna sprawa. I to, bo nie uwierzył w imię jednorodzone właśnie jedynego syna, czyli chodzi tutaj o Jezusa. Natomiast jeszcze jest inna sprawa i to jest bardzo często się, to jest teraz się tym zastanawiam, bo no, zajmuję się trochę hebrajskim i patrzę, przyglądam się tekstowi hebrajskiemu Biblii, ale też jak po hebrajsku może wyglądał Nowy Testament, prawda? Też te rzeczy mnie interesują, tłumaczenie Franca Delicza z XIX wieku, na przykład sobie tam czytam, no znam nieźle tekst Nowego Testamentu, więc przetłumaczony mechanicznie niejako na hebrajski też jest dla mnie jakoś ciekawy, dostępny jest pojęciowo biblijny hebrajski. Natomiast zobaczmy, widzimy jak gra imię Jezusa, jak jest ważne. Bo w 21. w tekście greckim, w pierwszym rozdziale Mateusza, anioł mówi, teksetai dehion kai kalesis to ono ma autu Jesun. Ona urodzi syna, a ty nazwiesz, nadasz mu imię Jezus. Autosgar soseiton laon autu apoton hamartion auton. Bo on zbawi lud swój od jego grzechów, od tego, co go oddziela od Boga. No moment, no to nadasz mu imię Jezus, bo on zbawi lud, no to jeżeli nie wiesz, co to znaczy Jezus, to w ogóle nic tego nie rozumiesz, tak? No bo nadasz mu imię, nie wiem, Krzysiek, Tomek, bo on, no ale musi być jakaś odwołanie, bo on, bo to jest odwołanie do znaczenia, czyli widzimy, że grecki adresat tego tekstu doskonale wie, co znaczy Jehoszua czy Jeszua, że to znaczy Bóg jest zbawieniem, prawda? Pan jest zbawieniem. Dalej, inna rzecz, na przykład czytamy u Marka, wybrałem obraz Marka, kajhoj proagontes, kajhoj akolutchuntes, ekrazon hosanna. A ci, którzy szli przed nim i obok towarzyszyli mu, wołali hosanna, bo ja mówię po grecku, eulogemenos ho erchomenos en onomati kiriu, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. No to jest, on cytuje tutaj psalm 118 jest cytowany. O Panie, wybaw po hebrajsku, Adonai Hoshian Na. I to Hoshian Na to jest też Yasha'a, ten rdzeń. Wybaw, ratuj.
1: Teraz pomyślałem, że może to powinna być gwiazdka, że znaczenie tego zdania to kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył, że Bóg zbawia.
3: No tak, nie wierzy w to, no w tym sensie to jest jakieś tak, jasne. Natomiast zobacz, Hosanna, to jest bardzo ważne, błogosławiony, kto przychodzi w imię Pańskie. A kto przychodzi? Jehoszua. Więc Panie zbaw, Panie zbaw, bo to jest Adonai, to jest Jahwe, Hoshianna, zbaw, prawda? To jest rdzeń hifil, tutaj, czyli spraw, przynieś zbawienie, spraw, żeby zostało zbawione, tak? Czyli przynieś zbawienie. Więc więc tutaj mamy Baruch Haba Bashem Adonai, czyli ten błogosławiony, który idzie w imieniu, no, Adonai, czyli Jahwe, czyli, a Jezus właśnie przynosi to zbawienie, bo Jahwe jest zbawieniem. Czyli zobaczmy, jaki mamy tutaj smak. Oni prorokują to, oni odwołują się tutaj do imienia Jezus, że to Jezus na tym osiołku jedzie, prawda? Że on ma takie imię, czyli to jest nomen omen, imię wróżba. To też chciałem podkreślić, że nomen omen ludzie tego używają bardzo śmiesznie dzisiaj, bo zamiast notabene mówią nomen omen, nie rozumieją. I ktoś mówi, no ja nomen omen stałem w kolejce 2 godziny. No takie nomen omen, no. A nie, imię wróżba to jest...
1: I wicewersja
3: i nomen omen.
2: A ja chciałbym, parafrazując te słowa, trochę wrócić znowu do takiej praktycznej wersji, no bo ktoś powie, no dobrze, ale to jest tak wielka tajemnica, ja jej nie rozumiem, jak 1 równa się 3, albo 3 równa się 1, bo przecież każdy z nas, przynajmniej podstawowo znamy matematykę i to jest po prostu, no 1 to nie 3, 3 to nie 1, a my a głęboko wierzymy, że 1 równa się 3 i że te 3 są jedynką, ale są doskonale różne od siebie i mają różną rolę do spełnienia w naszym życiu. Pomocą jest kolekta dzisiejszej mszy świętej. Ja do niej wrócę za chwilę, ale chcę jeszcze tylko powiedzieć taką ważną refleksję, która mi towarzyszy zawsze podczas tej uroczystości, że skoro Bóg zechciał, bo to jest wola Boga, tak? Bóg jest w stanie, Bóg jest absolutem, tak? Używając języka filozoficznego, jest absolutem, czyli jest jedynym bytem, który jest doskonały, jedynym bytem, który nie zna braku, jest bytem, który sprawia, że wszystkie inne byty są bytami, czyli wszystko, co jest, jest dzięki temu, że On jest. To jest podstawa metafizyki. Każdy student, który przychodzi na filozofię na pierwszym roku, mierzy się z metafizyką Arystotelesa.
3: Właśnie, to też pamiętajmy, że to nie jest chrześcijańskie.
2: To nie jest chrześcijańskie, chociaż zabrzmiało to tak, jakbym używał języka, prawda, biblijnego.
3: Sprawdzałem to i Arystoteles, piszący w IV wieku przed Chrystusem, nie mówi o nieruchomym poruszycielu, tylko mówi to akineton kinun, czyli o czynniku poruszającym, rodzaju niejakiego, o czymś, co porusza, a samo jest nieporuszane, akineton, prawda? Ale to zostało już w cudzysłowie, to mówię, ochrzczone, że to jest nieruchomy poruszyciel, ale Arystoteles dochodzi rozumowo, że musi być jakieś akineton kinun, czynnik poruszający, który tymczasem sam jest anankestenaj, trzeba się zatrzymać, który sam trwa.
2: Tak, no i refleksja taka praktyczna, która przychodzi mi do głowy, to jest to, że skoro Bóg zechciał sam z siebie objawić się światu jako Bóg w Trójcy Przenajświętszej, jako jedyny Bóg, ale w trzech osobach, to znaczy, że jest wspólnotą. Jest wspólnotą, bo teologia katolicka, w szczególności teologia zbudowana na świętym Tomaszu, jeśli chodzi o pneumatologię, czyli naukę teologiczną zajmującą się pneumą, czyli Duchem Świętym, to jest ta dziedzina teologii.
3: Rodzaj niejaki, zajmującą się pneuma.
2: Pneuma, Duchem Świętym, to właśnie ta wspólnota i ta relacja, która jest bardzo ważna, istotna, szalenie istotna, to jest relacja, która jest między Bogiem, Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym. Tą relacją jest miłość. Oni są nieskończoną miłością i to bardzo pięknie, no wybitny teolog, jeden z najwybitniejszych teologów całego Kościoła Powszechnego, a na pewno XX wieku, Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, mówi Deus Caritas Est, oczywiście cytując Nowy Testament, prawda? Bóg jest miłością Jana, apostoła. Kościoła. Bóg jest miłością, czyli ta nieskończona miłość, źródło wszelkiej miłości jest w jedynym Bogu, który jest w trzech osobach. I to, co utrzymuje Trójcę przy życiu, jest nieskończona miłość. Jest miłość, którą oni sobie nawzajem dają. No i teraz, szanowni państwo, no jaki wniosek może dzisiaj zwykły zjadacz chleba wyciągnąć? No wydaje mi się, przynajmniej ja taki wniosek wyciągam dla siebie, w mojej codziennej pobożności, że skoro Bóg jest wspólnotą, to pokazuje nam, że człowiek jest stworzony do wspólnoty. Rodzimy się w pierwszej wspólnocie, czyli w rodzinie. Tak, czyli dzisiejsza niedziela Trójcy przy Najświętszej jest takim wołaniem o to, żebyśmy na nowo chcieli wracać do tej wspólnoty. Do tej wspólnoty, która jest pierwsza, ważna. I ja jestem po kilku takich trudnych rzeczywistościach, refleksjach, czy pracy z naszą młodzieżą akademicką, czy bycia na zebraniach w szkole. Widzę, że ta nasza rodzina jest coraz słabsza. Że my nie chcemy mieć tej relacji, że my celowo uciekamy od tych relacji. Uciekamy od rozmów, tak? Mamy bardzo wiele rzeczywistości, które nam w tym pomagają. To jest AI, to są komputery, to jest cyfryzacja. Ale ja to widzę dzisiaj bardzo mocno, że my nie chcemy z sobą gadać z rodzinami, że się alienujemy, zamykamy się w pokojach, zamykamy się w hobby, zamykamy się w wielu rzeczywistościach tylko po to, żeby nie rozmawiać. I myślę, że dzisiaj, w XXI wieku, w 2026 roku, to jest nam szalenie potrzebne, żebyśmy z Trójcy Świętej prosili o to, żebyśmy się zafascynowali tą relacją miłości, że oni są dla siebie ciągle, prawda? No przecież Trójca Święta to rodzina, no to jest absolutne, piękna taka korelacja, tak? Oni są jedną wielką rodziną, bo przecież my też w rodzinie trochę jesteśmy sobą i trochę jesteśmy inni, to nas czyni rodziną, że mamy jedno nazwisko, jedną historię, jedną tradycję, nawiązujemy do pewnych rzeczy, ale każdy z nas jest odrębną historią tego wielkiego rodu, jakimi są nasze rodziny. Ale ta miłość jest takim wołaniem, które ja widzę absolutnie dzisiaj bardzo potrzebne jest to. Wielu młodych ludzi mówi o tym, że on nie umie już rozmawiać ze swoimi rodzicami. Ja to słyszę, szanowni państwo, od studentów, 20-parolatków, którzy mówią: nie gadam z mamą, z tatą. Nie mamy o czym rozmawiać.
3: A tutaj wejdę jeszcze z badaniem a propos naukowym. Właśnie w Nowym Testamentu ukazał się nie tak dawno takiego Christophera Atkinsa artykuł Rethinking John 1:1, czyli na nowo odkrycie i reinterpretacja 1:1, i on wykazał, że
1: Jana 1:1,
3: tak, na podstawie analizy, co znaczy tutaj w prologu tekstów medioplatońskich, i że w kontekście, że uwaga, en archeen hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos, czyli ja mówię, w zasadzie istniał logos, istniała mądrość, bo to jest na początku było słowo, to jest mądrość. Jezus, uwaga, i słowo było proston theon. I on mówi, że to znaczy logos był zwrócony ku Bogu. Nie statycznie u Boga, tylko dynamicznie zwrócony ku Bogu, bo proston theon może znaczyć u, lokatywnie, ale pierwsze znaczenie jest dyrektywne i on przedstawił argumenty, które wydają się przekonujące za tym, że logos był zwrócony ku Bogu i Bogiem był logos, była ta mądrość właśnie, logos, słowo Boga. I to jest zupełnie fantastyczna sprawa, bo okazuje się, że nie mamy takiego quasi parmenidejskiego zastoju w Bogu, że był u Boga i Bogiem było słowo, tylko jest ruch w Bogu. Zobaczmy, to jest dosyć duża różnica, bo jeżeli jest u Boga i ku Bogu, no to nagle się ku Bogu, się tam ruch się pojawia w naszym wyobrażeniu, prawda, relacyjność jakaś, i to nie jest statyczny, to jest dynamiczny obraz, w Bogu jest dynamika. I uważam, że to pros właśnie, Godwards, on to właśnie tłumaczy, zwrócony ku Bogu, prawda, i sam jednocześnie jest Bogiem. No to piękne, takie bym powiedział, odkrycie, takie, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli, piszący, prawda, w pierwszym wieku, myślę, te słowa, co on miał na myśli. Logos był zwrócony ku Bogu i Bogiem był logos.
1: Dziękuję bardzo za tę rozmowę, którą sobie tutaj we trzech prowadziliśmy. Gośćmi Radia Plus byli dzisiaj profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW oraz profesor Piotr Kosiak z Uniwersytetu Civitas, teolog, biblista i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Artur Moczarski, do usłyszenia.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Chojnu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Wypadek ukraińskiego busa niedaleko Chrubieszowa na Lubelszczyźnie. Za chwilę też astronomiczne kwoty kontraktów w ramach programu SAFE oraz zamieszki we Francji po finale Ligi Mistrzów. Jest 9:00, Marcin Bartnik. Na początek wypadek busa w miejscowości Uchanie niedaleko Chrubieszowa. Poszkodowanych zostało 6 z 7 osób znajdujących się w pojeździe. Wszyscy to Ukraińcy. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Według wstępnych ustaleń bus z niewiadomych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Do wypadku doszło około 3:00. W tej chwili ruch na drodze wojewódzkiej numer 846 odbywa się już bez utrudnień. A my wracamy też do wypadku w powiecie rypińskim w Kujawsko-Pomorskim w miejscowości Brzuze. Samochód wjechał do bagna. Jedna osoba zginęła, dwie trafiły do szpitala. Szczegóły zna nasz reporter Damian Pieczonka.
1: Do wypadku doszło w sobotni wieczór w Brzuzem przy drodze powiatowej. Z nieustalonych jeszcze przyczyn samochód osobowy wjechał do bagna. Autem podróżowały 3 osoby. Ratownicy po wydobyciu poszkodowanych prowadzili reanimację 2 z nich. Niestety życia jednego mężczyzny nie udało się uratować. 2 pozostałe osoby zostały przewiezione do szpitala. Do późna trwało przeszukiwanie terenu wokół miejsca zdarzenia, aby upewnić się, że w pojeździe nie było więcej osób. Do działań skierowano również specjalistyczną grupę wodno-nurkową z Włocławka.
0: To był Damian Pieczonka. 29 umów opiewających na 78 miliardów złotych podpisali przedstawiciele resortu obrony. To kontrakty dotyczące bojowych wozów piechoty Borsuk, transporterów Rosomak czy pojazdów minowania Baobab. Pieniądze na ich realizację pochodzą z unijnego programu SAFE. Sprzęt wyprodukują firmy z Polskiej Grupy Zbrojeniowej w zakładach Dezamet, Huta Stalowa Wola i Rosomak na Śląsku.
2: I ten potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny, jest jednym z największych w Polsce. Osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym. To jest bardzo ważny sygnał dla tego regionu.
0: Mówił w Siemianowicach Śląskich szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Kolejne umowy na ponad 40 miliardów euro w ramach programu SAFE mają zostać podpisane w lipcu. W Pionkach w powiecie radomskim rozpoczęło się referendum w sprawie odwołania burmistrza. Jak mówi Anita Bugajny, dyrektor biura wyborczego w Radomiu, będzie ono przebiegało podobnie jak wybory.
3: Lokale będą otwarte od godziny 7 do 21. Wyborcy będą głosowali na kartach formatu A5.
0: By referendum było ważne, musi w nim wziąć udział prawie 4000 mieszkańców Pionek. Zamieszki po finale Ligi Mistrzów. Co najmniej 416 osób zatrzymano w całej Francji po wygranej PSG z Arsenalem Londyn w Budapeszcie. W Paryżu na polach elizejskich zgromadziło się co najmniej 20 tysięcy osób. Niszczono samochody, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. W całej aglomeracji zatrzymano 283 osoby. Spośród 7 rannych policjantów stan jednego określano jako poważny. Po południu na polach marsowych ma się odbyć parada z udziałem piłkarzy PSG, a policja spodziewa się, że wydarzenie może zgromadzić nawet do 100 tysięcy osób. Po jej zakończeniu zawodników i sztab trenerski paryskiego klubu ma przyjąć w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron. Paris Saint-Germain wygrało piłkarską Ligę Mistrzów 2 raz z rzędu.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Setki warszawiaków z niecierpliwością i lekkim niepokojem wpatrują się w niebo między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w stolicy. Estoński kaskader Jan Ruse zamierza pokonać dystans między budynkami po rozwieszonej między nimi linie. Do pokonania będzie miał około 0,5 kilometra. Jakie emocje towarzyszą widzom, pytał nasz reporter.
5: Byłam ciekawa po prostu, jak to będzie wyglądało. Co prawda wcześniej widziałam też próby, bo pracuję akurat tutaj w budynku, bo wydaje mi się, że taka szansa nie powtórzy się.
6: Jak pani myśli, da kaskader radę?
5: Da radę, na pewno da. Wierzę w niego.
7: Wiatru nie ma, pogoda dobra jest. Deszcz nie pada.
6: Pan też, rozumiem, czeka na wyczyn kaskaderski.
8: Absolutnie, sytuacja jest niesamowita, dzień wyjątkowy. No, takie przedsięwzięcie zdarza się w stolicy Polski w zasadzie pierwszy raz, więc no, należy tutaj być i podziwiać, widzieć to na własne oczy, tym bardziej, jeżeli ktoś ma taką okoliczność.
0: Te głosy wśród wyczekujących na wyczyn estońskiego kaskadera zebrał nasz reporter Mateusz Chłyston.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: O tym, czy wznosimy nową wieżę Babel, czy będziemy budować, odbudowywać miasto, będziemy dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiać, czy z budowniczymi? No także, ale przede wszystkim dzisiaj z czytelnikami. Dzień dobry, Weronika Kostrzewa, Kościół, wydarzenia, komentarze, zaczynamy. I dzisiaj Państwu pokażemy, jak fascynujące potrafią być lektury papieskich dokumentów, bo mamy 2 godziny na najnowszą encyklikę papieża Leona XIV, Wspaniałe człowieczeństwo. Ze mną dr Agata Rujner, teolog, moralista, prawie morały, i Grzegorz Polak, dziennikarz, autor książek, wicedyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Państwo są oczytani, że tak powiem, zaczytani. Czy jeszcze jakby konsumują encyklikę?
3: Och,
1: panie Grzegorzu, bliżej mikrofon. Myśmy tutaj rozmawiały o tym, że pana słabo słychać.
3: Chciałbym się zamienić w eremitę i móc tak na 3 dni, 4 zostać z tym tekstem, bo jest fascynujący. Różnorodność wątku, wydawałoby się od siebie odległych, jest tak niesamowita i to jest tak aktualne i tak potrzebne. Widzę, że to jest na encyklika. Dla mnie jest to wielkie zaskoczenie, bo to nie jest encyklika tylko o tym, że o sztucznej inteligencji. To jest w ogóle głos ważny w debacie takiej cywilizacyjnej, w czasie tych przemian teologicznych. Właśnie ona dotyka każdego człowieka i to jest taki dokument, który już papieże nas do tego trochę zaczynają przyzwyczajać, że nie tylko to są te encykliki, dokumenty kościelne, ale to dotyka każdego człowieka. U Franciszka, Laudato Si, Fratelli Tutti. Tutaj encyklika pierwsza Leona XIV, która nie, chciałbym bardzo, żeby przeczytali ją także ludzie, którzy nie są związani z Kościołem. I wydaje mi się, że też taki zamiar papieża jest, bo tam jest, on rzuca wyzwanie tym wielkim firmom technologicznym, przede wszystkim Krzemowej Dolinie. To jest, na razie odpowiedzi nie ma, ale zdaje się, że będzie bardzo ciekawa dyskusja, a może nawet głosy osądzające papieża od czci i wiary.
1: No, to by pobudziło dyskusję. To ponieważ to wejście mamy bardzo krótkie z różnych powodów, to jeszcze, Agata, tak, ja do ciebie takie pytanie mam. Jakby tak papież Leon zadzwonił, albo przynajmniej z Watykanu zadzwonili i powiedzieli taką polecajkę na okładkę encykliki, to co byś o niej powiedziała?
2: Dzięki lekturze można się dowiedzieć, jak wielki i wspaniały jest człowiek i dokąd zmierza.
1: Teolog, moralista, proszę Państwa. No dobrze, a my dzisiaj konkretnie będziemy za chwilę rozmawiać.
3: Trochę z tą wielkością tutaj tonował te nastroje moje.
1: No ale Magnificat Humanitas, prawda?
3: No tak.
1: Dużo jest tutaj też o godności, ale trzeba przyznać, że ja mam wrażenie, że tak jak czasami się mówi, że niektóre encykliki są encyklikami programowymi dla danego papieża, to jest encyklika programowa dla świata na najbliższe lata. W sensie takim, że papież Leon opisuje, diagnozuje świat i jeszcze podpowiada rozwiązania. I nawet jest tu pomysł, jak zmienić obliczanie PKB, a jak właściwie ubogacić PKB o pewne wskaźniki, żeby naprawdę to, co nam wyjdzie, pokazywało dobrobyt państwa i obywateli. Więc dzisiaj, proszę Państwa, bardzo szczegółowo, pochylając się nad różnymi podpunktami, bo jest ich bardzo dużo, i nad rzeczami, o których chyba wcześniej nikt nie mówił, i o tym, czy Kościół ponownie, jak w dawnych czasach, będzie tak mocno wyznaczał kierunek patrzenia i dyskutowania, to o tym będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze. Radio Plus. Głogów.
4: Reklama.
5: Barbara?
4: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert tanie masz. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Po reklamie.
9: Let's go, girls.

0: Plus Głogów. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Magnifica Humanitas, odmieniana przez wszystkie przypadki, a właściwie tam nie za bardzo się da podmieniać przez przypadki, ale omawiana przez wszystkich i zazwyczaj pod kątem AI, no bo to tak Kościół AI brzmi bardzo chwytliwie. Natomiast myślę, że sprowadzanie tej encykliki do sztucznej inteligencji jest bardzo krzywdzące, no tak. Bo to podejście tak holistyczne, że ja właściwie przy kolejnych akapitach, nie wiem jak państwo, miałam tak, o tym też papież pomyślał i o tym jeszcze. I właściwie chyba o wszystkim. Papież wychodzi od takiego porównania, że możemy albo budować wieżę Babel i tu uzasadnia, dlaczego współczesny świat i to, co się dzieje, może pójść w kierunku i w pewnych nurtach idzie wieży Babel, albo możemy odbudowywać Jerozolimę powoli, wspólnymi siłami. I to porównanie przeplata się przez całą encyklikę. Co przykuło państwa uwagę tak na początek, zanim zaczniemy sobie jakieś konkretne tematy omawiać?
2: Język. Język i sposób zbudowania tego dokumentu. Z jednej strony papież Franciszek już nas chyba trochę przyzwyczaił do tego, że dokumenty Kościoła są zrozumiałe.
1: Czytelne.
2: Tak, że nie trzeba się za bardzo domyślać, nie trzeba znać hermetycznego języka teologii, tylko że można tak właśnie sobie usiąść i się delektować poszczególnymi słowami. I mam wrażenie, że u papieża Leona też to tak wygląda. Ale to, co różni papieża Leona od papieża Franciszka, moim zdaniem, to jest to, że papież Leon pisze swój dokument niezwykle metodologicznie. I tam jest krok po krok czytelnik prowadzony przez sposób myślenia papieża Leona. Papież nam mówi we wprowadzeniu, jaki jest cel, co się za chwilę wydarzy, potem jest pierwszy rozdział, znowu mówi, na czym mu zależy, podsumowuje ten rozdział, konsekwentnie przechodzi do kolejnego i ta myśl i porównanie do wieży Babel i prorok Nehemiasz przewija się, przeplata przez poszczególne elementy, stanowiąc właśnie taką spójną całość. Mnie nawet urzekło, że gdzieś pod koniec pojawia się takie pytanie, to wróćmy teraz do naszego kluczowego zagadnienia, którym jest to, to i to. Czyli widać taką pełną myśl, nie chcę powiedzieć rzecz jasna, że u papieża Franciszka tego nie było, tylko u papieża Franciszka to może się nie wybijało aż tak wyraźnie. Tam trzeba było trochę pokopać, żeby zobaczyć, o co chodziło, a tutaj mamy to wręcz na tacy podane.
3: Tak, u mnie to zachwyciło. No chyba mogę tak powiedzieć, bez przesady. Logika wyjaśniania, logika wywodu papieskiego i już mi się wydawało, że on w pewnym momencie gdzieś tam zbacza, schodzi i potem okazuje się, że jest taka jednak nić przewodnia. Zaczyna od tego Nehemiasza i kończy tym Nehemiaszem. To jest w ogóle dokument, który odwołuje się. No właśnie, to mi się szalenie, inni papieże też to robili, a on chyba w największym stopniu, ponieważ spektrum osób, postaci historycznych, literackich jest tak olbrzymi, od Platona, a skończywszy na Picassie, także i wydawało się, że to wszystko jest tak, no, od sasa do lasa. Jest w tym wielka myśl ja odnajduję w tej encyklice, że papież czerpie z całego dorobku ludzkości i to, co Franciszek w takim swoim genialnym liście do kleryków o pożytkach czytania literatury, niekoniecznie religijnej, bo ona, te intuicje ludzi tam, którzy są nie związani z Kościołem, a nawet ateiści, tak jak Maria Skłodowska-Curie, albo innej wiary, jak Viktor Frankl, którego papież też przytacza, że oni dotykają pewnych niezwykle głębokich spraw i z tego skarbca ludzkości korzysta, nie zawęża się tylko do tego kręgu stricte katolickiego, chrześcijańskiego. No i to, co w tej encyklice jest też, no, piękny język, bardzo precyzyjny język Ja zacząłem sobie gdzieś tak przez pierwszy rozdział wynotowywać takie sentencje i potem zorientowałem się, że właściwie przepisuję całą encyklikę i
1: ja mam kilka
3: zaniechałem. Prawdę mówiąc, miałbym kłopoty, żeby wszystkie problemy, które tam, istotne problemy, które papież poruszył, teraz streścić i powtórzyć. Ale mam tu wsparcie. Może wy, dziewczyny, zwróciliście uwagę na to, co ja przegapiłem i to wspólnymi siłami postaramy się jakoś przedstawić.
1: Ja tylko państwu powiem, że przed naszym gościem, który żadnych notatek nie robił, leży kilkanaście zapisanych kartek.
2: Tak, ja jeśli jeszcze mogę coś dodać, to zgadzam się z tym, że czytając ten dokument widać niesamowicie matematyczny umysł papieża. I myślę, że to jego wykształcenie
1: wielościan się pojawia.
2: Tak, że potrafi się poruszać w skomplikowanych wątkach, które z jednej strony analizuje, ale potem syntetycznie łączy, więc to jest niesamowite. I jak teraz słuchałam pana Grzegorza, który mówił o tym czytaniu różnego rodzaju literatury, to przypomniało mi się, jak papież Franciszek w Amoris Laetitia w pewnym momencie, zwracając się do małżonków, mówiąc o dialogu małżeńskim, pisze, że żeby dialog był pożyteczny, trzeba mieć coś do powiedzenia. I to właśnie zwykle studenci też się bardzo śmieją, jak do tego nawiązujemy. I potem wymienia to, że trzeba właśnie i oglądać filmy, i czytać różne książki, i karmić swoje życie wewnętrzną modlitwą. I mam wrażenie, że w tym dokumencie Leona też to widać. Właśnie nawiązanie do tak wielu różnych źródeł może nas wierzących, ale myślę, że nie tylko wierzących, otwierać na ciekawość wobec świata, wobec kultury, wobec tego, co jest tworzone.
1: To też się chyba pięknie łączy z tym, co papież mówi o takim trochę poście od sztucznej inteligencji, w sensie, żeby z niej korzystać i z nowych technologii, no to trzeba zachować pewne proporcje, że tak powiem. I te proporcje w czytaniu, oglądaniu i otwarciu na inne rzeczy, też na ciszę, bo to też się pojawia. Ale proszę państwa, taki realizm tej encykliki też jest nieprawdopodobny. Za chwilę kolejne rzeczy, natomiast mam taki cytat. Sądzić, że nowe technologie automatycznie przyniosą korzyść wszystkim, to ignorować oczywistość. Jeśli transformacjami nie kieruje się tak, by na etapie projektowania priorytetem było zapobieganie dalszym i nowym nierównościom, wówczas postęp technologiczny sam rodzi nierówności strukturalne. Sprawiedliwość wiąże się dziś także z dostępem do korzyści płynących z innowacji, do opieki, wiedzy, narzędzi i możliwości. Bo my tak często, że AI to taka szansa. Znaczy, mam wrażenie, że te wszystkie wypowiedzi o sztucznej inteligencji, nowych technologiach, papież tak powszechny, papież tak wziął i te płytkie wypowiedzi wziął i troszeczkę też omówił, w sensie takim, że pokazał, że samo się nie zrobi. Znaczy, tam nawet jest taki fragment o tym, że, no, że tutaj potrzebne jest działanie. Ale też, że nie ma miejsca na bierność i o tym, co jest prawdziwym zagrożeniem, o real politics, która tak bardzo ostatnio nam mocno weszła w dyskurs i nawet praktykujący katolicy uważają, że real politics to jest to, czym warto się kierować, proszę państwa, w obecnych czasach. To do tego wracamy za chwilę. Radio Plus.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Są takie spotkania integracyjne, na którym każdy ma się przedstawić i powiedzieć coś o sobie. To zróbmy sobie takie. Każdy, państwo już przedstawieni, Agata Rujner, Grzegorz Polak, Weronika Kostrzewa, i powie, co go zachwyciło w nowej encyklice. To prowadząca zacznie, żeby ośmielić. Mnie zachwyca to, że papież, pisząc o sztucznej inteligencji i o wykorzystywaniu jej w pracy, z jednej strony zwraca uwagę na to, że praca jest prawem człowieka i dostęp do pracy, i jakby tutaj odnosi się też do Leona XIII. Natomiast podnosi taką

0: kwestię, której jeszcze nie słyszałam, bo wiele mówi się o zagrożeniu, jakim jest AI na rynku pracy i jak może posłużyć zwolnieniom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast papież, pokazując, że ludzie będą musieli pracować no, trochę w tempie sztucznej inteligencji i trochę w tempie robotów, no bo tu też robotyka w to wszystko wchodzi, pokazuje, że to będzie zabijać ich kreatywność. Czyli de facto ostatecznie będziemy tracić na zrównaniu człowieka z AI-em i wymaganiu od niego, żeby był jak maszyna. I to jest taki postulat, który pokazuje też, że nie warto ostatecznie stawiać wszystkiego na nowe technologie, bo nowe technologie nie mają same w sobie kreatywności, jaką ma człowiek. Więc to jest mój osobisty zachwyt. Słucham państwa.
1: A jak dużo mam czasu?
0: A dopiero zaczęliśmy, ja bardzo się streszczałam, proszę.
1: Wiem, właśnie, spróbuję syntetycznie, ale to będzie bardzo trudne, bo mnie rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo wiele wątków zachwyca i porusza. Pierwsze, co jakoś mi się tak przewija przez cały ten dokument, to jest połączenie kruchości ludzkiej natury i tego, że będziemy popełniać błędy. Tego, że kiedy pojawiają się w nas jakieś błędy, to człowiek ma w sobie tę moc, żeby w procesie je naprawiać. A ze sztuczną inteligencją jest trochę inaczej, bo kiedy tam pojawia się błąd w algorytmie, to trzeba to natychmiast usunąć. Mhm. I przyjęcie, że człowiek po prostu jest człowiekiem i jego kondycja jest krucha, to jest jeden wątek, który mnie dotyka. A drugi, który się poniekąd z tym wiąże, to jest kwestia współodpowiedzialności. Dlatego, że mam takie wrażenie już od wielu lat, że coś nam się w społeczeństwie zrobiło takiego, że dążymy niesamowicie do autonomii, do indywidualizmu szeroko pojętego, do niezależności, która miałaby być miarą tego, że ja jestem kimś, bo wreszcie nikogo nie potrzebuję. Tymczasem to jest nieprawda, to jest ułuda i papież nam pokazuje w wielu wątkach i takich świeckich, i kościelnych, że współodpowiedzialność i współzależność są tak naprawdę miarą rozwoju społeczeństwa i człowieka. Potem bardzo mnie dotyka wątek związany z rozbrojeniem AI i rozbrojeniem słów. Być może to dotyka mnie dlatego, że ja sama mam często kłopot ze słowami, więc zawsze jak widzę to zaproszenie do zwracania uwagi na to, co mówię, jak mówię, do kogo mówię, kiedy to mówię, to jakoś to do mnie przemawia. I ostatnia rzecz, żeby nie zagadać i dać tutaj przestrzeń panu dyrektorowi, to co wydaje mi się też fundamentalne dla tego dokumentu, to jest takie pytanie, które się ciągle pojawia, czyli co to znaczy troszczyć się o to, co ludzkie? Co to znaczy, że my jesteśmy ludźmi? I że chcemy się zatroszczyć o ochronę człowieka, jego godności dziecka Bożego i promocji tego, powrócę do pierwszej wypowiedzi, tego, że jesteśmy wielcy, ale jesteśmy wielcy wtedy, kiedy umiemy patrzeć na siebie przez pryzmat Chrystusa, przez pryzmat Boga i w tym odniesieniu. I wtedy też to, co w nas wielkie, jest bezpieczne i nie staje się budowaniem wieży Babel, tylko staje się budowaniem królestwa. To na ten moment tyle ode mnie, ale mogłabym naprawdę godzinę.
0: Jeszcze mamy drugą godzinę. Panie dyrektorze.
2: Mnie dwie rzeczy zachwyciły, bo tam papież tam wyraźnie nam mówi, że przez ten rozwój technologiczny możemy coś niezwykle głębokiego, ważnego utracić, jeżeli nie będziemy krytyczni. I jest tutaj taki fragment, w którym papież zwraca uwagę na to, żeby AI nie traktować jako środka, który zastąpi nam myślenie, dochodzenie do wiedzy. I pozwolę sobie ten cytat, bo tam jest też nawiązanie do Platona, przytoczyć. Szybkość i łatwość, z jaką otrzymuje się odpowiedź albo syntezę, niosą ryzyko wygaszenia pragnienia stawiania pytań. Wygaszenia pragnienia stawiania pytań. Jakie to pięknie sformułowane. Które tylko w dłuższej perspektywie przynoszą owoc. Jak pisze Platon, rzeczy najgłębszych i najważniejszych człowiek uczy się dopiero po długim czasie i wielu wysiłkach, podejmując wraz z innymi dyskusję i ocierając się, w cudzysłowie, o siebie pojęcia oraz doświadczenia niczym krzemienie, może Dolina Krzemowa tutaj, a w nas samych aż w nas samych zapłonie iskra zrozumienia. No to jest kapitalny cytat, więc gdyby, no to jest cudowne to dochodzenie do prawdy, właśnie do wiedzy. Cały ten proces studiów, rozmów z ludźmi, zagłębiania się w literaturze. I to, zdając się całkowicie na sztuczną inteligencję, tracimy coś największego, co jest najpiękniejszego, co jest istotą, decyduje też o naszym człowieczeństwie. I ludzkość, człowiek wyjałowieje, jeżeli szuka tylko szuka odpowiedzi sztucznej inteligencji. A druga rzecz, to jest taki przytyk w stronę tych poprawiaczy Pana Boga, jak ja ich nazywam, tych transhumanistów, że ten transhumanizm, czyli coś to przekraczanie takich pokonywania ludzkich ograniczeń, a papież widzi w tym, nie w tym przekraczaniu, tylko właśnie w tych ludzkich ograniczeniach również moc twórczą i przekonuje, że ograniczenie nie jest wadą, którą należy wyeliminować, ale ono nas konstytuuje jako osoby i właśnie my w tej kruchości, o której Agata mówiła, i skończoności, dojrzewa otwartość na Boga i na drugiego człowieka. I to jest kreatywne. A rozwój techniki poprzez eliminowanie ludzkich ograniczeń oznacza regres serca. To jest bardzo ważne. Ta technologia coraz bardziej się zatraca w służeniu tym udoskonalania człowieka i w tej sytuacji część ludzkości będzie już absolutnie skazana na margines tych, których już poprawić się nie da.
1: Tak, ja jak tego słucham, to od razu mam w pamięci cytaty, które do tego nawiązują, gdzie papież mówi o tym, że człowieczeństwo rozkwita nie pomimo ograniczenia, lecz bardzo często poprzez ograniczenia.
2: No właśnie, tak.
1: I że właśnie ograniczoność i w niej jakby znajdujemy miejsce na współczucie, szczerą troskę o potrzeby innych, wielkoduszność, która potrafi zaskoczyć nawet pośród mroku i porażki. I tam pojawia się też miejsce na doświadczenie duchowe i adorację Boga. I mnie niezwykle zachwyca w tym dokumencie też to, jak papież z jednej strony, to czym ty mówiłaś, Weroniko, dotyka realizmu, a z drugiej strony natychmiast pokazuje nam teologiczną głębię naszego życia. I że to się spotyka ze sobą.
2: Tak, no właśnie to jest tam regres serca, że odcięcie się od tego oznacza regres serca.
0: Proszę Państwa, trójka zachwyconych w studio, jeszcze realizator jest z nami, ale nie wiem.
3: Też zachwycony.
0: O, proszę bardzo, też zachwycony. To, ale żeby Państwo, bo mało powiedzieliśmy trochę o tych ścisłych rzeczach, o których papież pisze, to żeby Państwo nie myśleli, że to jest jakaś encyklika, która chce zahamować sztuczną inteligencję, bo ona zupełnie nie tak do tego podchodzi. To jeszcze taki cytat chyba układający to. Pierwszym zadaniem, jakie stoi przed nami, jest to, by nie demonizować narzędzi, ani ich też nie ubóstwiać, lecz nimi kierować, wychodząc od jednej fundamentalnej zasady. Prawda jest dobrem wspólnym, a nie własnością tych, którzy posiadają władzę lub są rozpoznawalni. I tutaj papież dużo miejsca bardzo poświęca temu, jak podzielone są dobra i zasoby, jak wykorzystywani są słabsi i właśnie ci, którzy tych zasobów nie mają. Tutaj nawiązuje też mocno do encykliki Laudato Si, która jakby odnosi się do tych zasobów tylko jeśli chodzi o naturalnych. Natomiast bardzo podkreśla, ale też w taki rzeczowy sposób, jak to teraz przebiega, jak zarządza się metadanymi, jak można wykorzystać to, że wiadomo, gdzie robimy zakupy, co robimy, jak robimy, gdzie jeździmy, ile mamy pieniędzy, żeby dystrybuować dobra tam, gdzie ludzie mają pieniądze, a nie tam, gdzie ludzie ich potrzebują na przykład. W sensie mam wrażenie, że papież dostrzegł wszelkie zagrożenia, jakie są i wszelkie problemy, jakie są, łącznie z uzależnieniem dzieci od internetu i zwracając uwagę, że państwo ma pomóc rodzicom w ochronie dzieci przed smartfonami, social mediami, pornografią i wszystkim tym, co się z tym wiąże. Znaczy, czy on coś tam pominął?
1: Wydaje mi się, że nie pominął. Wręcz też pokazał, jak dużym niebezpieczeństwem jest to, że nasze zachowania będą sterowane odgórnie, a my nie będziemy tego świadomi. Przez to, jak algorytmy działają, przez to, co nam się będzie wyświetlało i nam się będzie wydawało, takie... że mamy wolność, a tymczasem nie.
0: Tam jest takie mocne zdanie bardzo o tych, którzy te algorytmy ustawiają. Znaczy, że oni za to odpowiedzą, że to nie jest tak, że to jest ich praca, żeby nas uzależnić od internetu i wyzwolić w nas złe emocje, żebyśmy dłużej zostali przed ekranem, tylko że to jest ich odpowiedzialność i to jest ich wina, jeśli to się wydarzy.
1: Tak,
2: tak,
1: to
2: bo
1: prawda.
2: Te algorytmy nie są neutralne.
1: Tak, no, i tam się pojawia takie zdanie, że one nie są neutralne moralnie. Tak.
2: To jest kluczowe zdanie. W ogóle ja tu sobie zapisałem nawet to, co mówiłaś, Weroniko, że właśnie traktowanie AI jako bożka. On tego nie używał, ale tak to myślenie papieża to wyraźnie nam sugeruje. I trzeba tutaj zachować bardzo wyostrzony krytycyzm. Ja powiem taki śmieszny trochę przykład, bo
0: może, jak my lubimy śmieszne przykłady.
2: Może nie, to nie
0: dyrektora.
2: Jest akurat rzecz, kwestia niezwykle istotna, ale chciałem pokazać, jak AI nieraz głupieje. I niedawno kolega z muzeum ode mnie, z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego próbował rozszyfrować osoby stojące obok Jana Pawła II w lodży Bazyliki Świętego Piotra zaraz po wyborze papieża 16 października 1978 roku. No i wyszło, rzecz miszmasz niesamowity, AI się skompromitowała, bo ja okazałem się mądrzejszy od sztucznej inteligencji.
0: W ogóle mnie to nie dziwi.
2: Bo na 11 osób wokół papieża sztuczna inteligencja prawidłowo rozpoznała tylko dwie. A ja na 11 osób rozpoznałem 9, a dwóch nie udało mi się rozszyfrować. I przy tym ta kompromitacja polegała na tym, że AI zupełnie tak mówiąc kolokwialnie od czapy wymieniła osoby, które nie powinny tam stać, które zostały biskupami dopiero mianowanymi przez Jana Pawła II. No i po prostu nigdy nie zostały kardynałami, a tam był papież w otoczeniu kardynałów i ceremoniarzy papieskich. Także sztuczna inteligencja jest bardzo często bezradna wobec naszych pytań i polegajmy też na sobie, na własnej wiedzy, na wiedzy ludzi mądrych, bo sztuczna inteligencja wszystkiego nie, za nas nie załatwi.
0: Popełnia błędy kardynalne, proszę państwa.
2: Kardynalne właśnie, tak.
1: Tak, ja czytałam, że ktoś zapytał sztuczną inteligencję o ten dokument właśnie, o którym rozmawiamy i sztuczna inteligencja miała powiedzieć, że to
0: nie
1: jest...
0: Nie ma Leona.
1: Tak, że nie istnieje Leon i że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra mistyfikacja i tak świetnie udaje dokument
2: papieski.
1: To było
2: papieski, świetne, tak, rzeczywiście. Tak.
0: Ale to w ogóle z kościołem, ja nie wiem jak w innych dziedzinach, bo ja tą zazwyczaj się zajmuję, to kiedyś próbowałam sprawdzić, któryś biskup przeszedł z jednej diecezji do drugiej i to, w jakich diecezjach obsadzono tego biskupa przez AI, no to proszę państwa, można by z siebie zrobić człowieka popełniającego kardynalne błędy, a to jakie określenie jest na takich ludzi, no to wiadomo. Znaczy nie powinniśmy, ale siebie bym tak określiła chyba wtedy. To my wracamy po wiadomościach.
3: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Głogów.
1: Trąba powietrzna w Balcarzowicach na Opolszczyźnie, w tym samym miejscu co w 2008. Znany adwokat z Warszawy zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów. 11-letnia rowerzystka potrącona przez samochód w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Jest 10. Marcin Bartnik. Potężna nawałnica, a nawet trąba powietrzna, o której mówią świadkowie, przeszła w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. Uszkodzonych jest 16 budynków, zerwane zostały linie energetyczne i powalone drzewa. Mieszkańcy są w szoku, bo wielu pamięta jedno z najsilniejszych tornad w Polsce, które przeszło w tym samym miejscu w sierpniu 2008. Zniszczonych zostało wtedy 150 budynków. Nawałnice przeszły też przez Śląsk. Strażacy odnotowali 70 interwencji. Służby najwięcej pracy miały w gminie Rudziniec.
2: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków.
1: Powiedział nam Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Kolejne zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb to 48-letni znany adwokat z Warszawy, poinformował dziś rano minister spraw wewnętrznych i administracji. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak działał ten mężczyzna i za co dokładnie odpowiada?
3: Podejrzany podszywał się pod różne osoby i wysyłał do instytucji i organów publicznych informacje o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Takie informacje trafiły od niego m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezydenta. Żeby się uwiarygodnić, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i naprowadzać na nie śledczych. 48-latka zatrzymano w mieszkaniu w Warszawie. Policjanci zabezpieczyli w tym lokalu m.in. broń, amunicję i fałszywe dokumenty. Mężczyzna trafił już do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
1: To był Mateusz Chłystun. 11-letnia rowerzystka potrącona przez samochód w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Dziewczynka z poważnymi obrażeniami przetransportowana została śmigłowcem do szpitala, mówi Adam Dębiński z łódzkiej policji.
4: Jak wynika z ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 53-letni kierujący Skodą w trakcie wyprzedzania potrącił jadącą rowerem 11-latkę, która została zabrana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. W chwili zdarzenia kierujący Skodą był trzeźwy.
1: Stan zdrowia rannej rowerzystki jest stabilny. Pojedynek o ćwierćfinał w 25. urodziny za godzinę Iga Świątek zagra w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk. Obie tenisistki zmierzą się po raz czwarty. Na razie we wszystkich meczach górą była Polka. Jednak Kostiuk ostatnio może się pochwalić serią 15 zwycięstw z rzędu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Daleko od osiedli studenckich, jedna wspólna impreza dla wszystkich uczelni i trzeba było płacić za bilety. Organizacja tegorocznych koncertów na łódzkich juwenaliach wywołała sporo kontrowersji. Z uczestnikami zabawy rozmawiał Grzegorz Mnich.
5: Po raz pierwszy tutaj zwykle to było Lubumbowo.
6: Tak, to akurat muszę powiedzieć, że na minus, ponieważ na Lubumbowie był lepszy klimat, taki studencki, bo to były tam właśnie akademiki i tam studenci czuli się lepiej jak w domu.
7: Myślimy, że lepiej rozdzielić dla Politechniki i dla Uniwersytetu Łódzkiego.
5: Część osób zostało na Lubumbowie i nie przyjechali tutaj.
7: Tak, no bo my też mamy plan zaraz się zawinąć właśnie na akademiki, więc doskonale rozumiemy.
5: Trzeba by bilety kupować, a zwykle juwenalia były bezpłatne.
7: Tak, dlatego my nie kupiliśmy. My protestujemy, my mówimy, dobra, my się pobawimy. Bawimy tutaj. Za płotem. Słuchać muzykę, też jest zabawa, jest fajnie.
8: Nie no, drogo.
1: Z uczestnikami imprezy rozmawiał Grzegorz Mnich.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Wracamy do Państwa. Weronika Kostrzewa w studiu, Agata Rujner, Grzegorz Polak. Ostatni fragment zdania, który powiedziała Agata, brzmiał: nie googlałam, poczytałam encyklikę. Tak, proszę Państwa, wyglądał ostatni tydzień, ostatnie dni wielu katolików, którzy postanowili skomentować też tę encyklikę, ale tak sobie myślę, że będziemy ją konsumować jeszcze długo, pochylając się nad różnymi podpunktami. Ja w ogóle czytając to myślę, to by dobre było do takiego jakiegoś tekstu na ten temat. I to by było świetne, Napisz 100 wypracowań na podstawie encykliki papieża Leona i to też by się dało, proszę Państwa. To teraz chciałabym o podejściu do wojny, bo było słowo rozbrojenie słów. To mam wrażenie, że to będzie jakiś motyw, który będzie się bardzo mocno przewijał w pontyfikacie papieża Leona, bo z jednej strony te słowa płyną mocniej i bardziej w dobie internetu i social mediów i anonimowości, nazywane popularnie hejtem, co jest po prostu nienawiścią często, a z drugiej strony już przecież orędzie na Wielki Post tak się do tego nawiązywało bardzo mocno. Natomiast o wojnie papież Leon też pisze, bo wojny właściwie trwały zawsze i trudno znaleźć moment w historii świata, myślę, takiego momentu, kiedy nigdzie nie dochodziłoby do żadnego konfliktu, nawet wewnętrznego. Natomiast po pierwszej i drugiej wojnie światowej te konflikty jakieś jakoś tak były mniejsze, w sensie takim, że patrzyliśmy na nie, ale też emocjonowaliśmy się mocno nimi. Chociażby wojna w Iraku, to były takie rzeczy, że wszystkie oczy były zwrócone w tamto miejsce. No a teraz wojna na Ukrainie trwa już tak długo, że właściwie przywykliśmy, co tu dużo mówić brutalnie. Mamy też konflikt i wojnę w Strefie Gazy i ataki izraelskie. I tak właściwie zaczynamy się przyzwyczajać, że w tym naszym światowym krajobrazie no gdzieniegdzie po prostu giną ludzie, prawda? I żeby chyba przejść nad tym do porządku dziennego i żeby nasza psychika za bardzo nie ucierpiała, to jesteśmy w stanie sobie bardzo to zracjonalizować. W takim sensie, że no, dbają o swoje interesy, no, przynajmniej się biją, no, i tak dalej, i tak dalej. No i papież Leon trochę tutaj, a jest papieżem, katolików to chyba można powiedzieć, że w takim razie przywołuje do porządku, bo jednak on wyznacza nam pewne standardy i pokazuje pewne bolączki, na które musimy zwrócić uwagę. Jak Państwo wojnę widzą przez tę encyklikę?
2: Ja zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, to mogę się podzielić tym, że pamiętam, jak byłam dzieckiem i zawsze w niedzielę Zmartwychwstania czy w Boże Narodzenie oglądałam, słuchałam i modliłam się razem z papieżem w czasie Urbi et Orbi. I tam był taki moment, gdzie papież, modląc się o pokój i też błogosławiąc, no, wymieniał te miejsca, w których wojny trwają. I pamiętam, że jako dziecko byłam w bardzo dużym szoku, że jest tak wiele wojen, o których na co dzień no, nie słyszałam, bo nie oglądałam za bardzo telewizji, czy nie śledziłam tych miejsc. I to w moim sercu zostawiało bardzo duży ślad, że tak naprawdę to złudzenie pokoju, które mieliśmy wtedy w Europie, gdy byłam dzieckiem, to jest tylko złudzenie, że na całym świecie te konflikty istnieją. I mam nadzieję, że nikt z nas właśnie nie może spokojnie słuchać o wojnie. Bo papież w tym dokumencie też nam przypomina o tym, że jest taka postać politycznego realizmu, która zasiewa w sumieniach i kulturze pogodzenie się z wojną jako z czymś, co jest nieuniknione, a pokój i dialog przedstawia jako postawy utopijne albo irracjonalne, rzekomo ignorujące istnienie zagrożenia. Tymczasem, pisze papież, pokój nie jest naiwną nadzieją ani jedynie brakiem wojny. Jest owocem zawsze możliwym sprawiedliwości i miłosierdzia. I myślę, że to jest coś, co powinno nami wstrząsnąć i bardzo świadomie używam słowa powinno, używam go bardzo rzadko, ale tu pasuje, że my nie możemy przejść obojętnie wobec tego. Nie możemy uznać, że no, zawsze były wojny, będą wojny i trudno i nie mamy wpływu na to, co będzie, tylko to jest owoc zawsze możliwy sprawiedliwości i miłosierdzia, które zaczynają się na naszym podwórku. Które zaczynają się w naszych sercach. I to rozbrojenie AI, o którym papież też bardzo wyraźnie pisze, ukonkretniając, że tutaj chodzi o rozbrojenie z narzędzi, które będą jakoś służyły jako broń, no to jest kluczowe.
3: Tak, właściwie Agata powiedziała to, co ja mniej więcej chciałem powiedzieć. Jest to takie oswojenie się z wojną, że to, że ona jest no, koniecznością, że te wojny zawsze były, prowadzi do takiego zobojętnienia i takiego bagatelizowania. No, czytam komentarze po tym ataku na Kijów i tam, że tylko 4 osoby zginęły, to po co robić takie, że w Strefie Gazy ile osób ginie. W ogóle takie lekceważące podchodzenie do ludzkiego życia, że po prostu, że tylko, że tak mało zginęło, to po co takie, co zrobić wokół tego wielkie halo. I to, co proponuje papież, to jest, zresztą to u Jana Pawła II to było też niezwykle mocne, że pokój nie oznacza tylko braku wojny, ale po prostu wymaga aktywności, żeby do tych wojen nie dopuścić, żeby nie obojętnieć na los ludzi, którzy giną. I rzeczywiście w Europie mieliśmy taki długi czas, no oczywiście był ten konflikt bałkański, prawda? To były lata 90. ubiegłego wieku, ale niemniej jednak wszystko się toczyło gdzieś daleko od nas, takie samo uspokojenie, taki czas błogości i tu nagle za naszą wschodnią granicą dzieje się wojna, do której też już przywykliśmy. Ja widzę w środowiskach katolickich takie podejście, że to już, no, że już tyle czasu, że to nie jest nasza sprawa, że tyle czasu pomagamy, a Ukraińcy nie są wdzięczni. No kurczę blade, to gdzie tu jest jakaś chrześcijańska wrażliwość, chrześcijańskie myślenie, że w ogóle jedna nie zabijaj, prawda? To jest, powinno nam cały czas to dźwięczyć w uszach. I papież tutaj burzy nam to takie samo uspokojenie przy swoim podejściem, mówiąc o tym, krytykując ten realpolitik w takim właśnie ujęciu, że my się przyzwyczailiśmy do wojny. I nie wiem, czy ono budzi sumienia, że ten problem, który on porusza jako jeden z wielu gdzieś tam znowu nie zniknie z naszych radarów, z pola widzenia, z naszego po prostu wyjdzie z naszego serca.
2: Ja wierzę, że obudzi. Moje budzi. Są takie dwa cytaty. Pierwszy. Budowanie świata pozostającego w permanentnym stanie wojny jest złem i trzeba to nazwać po imieniu. Jest taka kropka poważna. Tak,
1: bo papież jest taki tak, nie, w sensie jest taki konkret w tym, tak, w tych zdaniach, prawda?
2: Tak, tak. I tu bardzo jest prosta sprawa. Trzeba to nazwać po imieniu, to jest złe. I teraz coś, co mnie bardzo poruszyło, kiedy czytałam ten dokument. W tym miejscu pojawia się jednak subtelna pokusa. Myślenie, że problemy są zbyt wielkie, a my zbyt mali. I że wobec tego nasze wybory niczego nie zmieniają. Jest to elegancka forma kapitulacji.
1: Ja przypadam za tym fragmentem, znaczy w ogóle też za tym...
3: Świetnie
1: takim,
3: powiedziane.
1: Prawda? Tak. Takim, że ta bierność i takie poddanie się na zasadzie tak już jest... Bo chyba nic mnie bardziej w Kościele nie boli. Może są rzeczy, które mnie bolą, ale takie podejście, no tak już jest. Tak już jest. I tak wyobrażam sobie Jezusa, który przychodzi, rodzi się na świecie i nie bardzo go chcą słuchać na początku i on mówi, ojcze, tak już jest. Tak. Nie będziemy jednak tej religii tutaj głosić.
2: Tak. I czy przypadkiem ta postawa to nie jest jedno z największych wyzwań moralnych, jakie dzisiaj mamy? Taki indyferentyzm, taka obojętność, to bycie ani zimnym, ani gorącym, tylko letnim. No taki jest świat, tu już nic się nie da zrobić. A papież bardzo wyraźnie pisze nam o tym, że każdy dysponuje własną przestrzenią działania i właśnie tam, a nie gdzie indziej jest wezwany do wyboru, czy podsycać logikę siły, czy też strzec logiki pokoju.
1: To jest chyba też taki fragment, który pokazuje, że ta encyklika ma konkretne zadanie do każdego z nas. W sensie, że możemy pominąć sobie wielkie globalne rozważania, prawda? Ale ten fragment jest konkretnie o nas i konkretnie o tym, że ja po prostu pamiętam, jak kiedyś bardzo nie w porządku, z pełną nienawiścią zaatakowano grupę księży w internecie. Jeden z biskupów zareagował słowami, co się dziwią, tak już jest. I to podniosło mi ciśnienie do poziomu do takiego, którego nie powinno się przekraczać. Znaczy, oczywiście, że takich sytuacji jest dużo, tylko chodzi mi o to, że to jest takie straszne, że komuś dzieje się krzywda, a my mówimy, no tak świat wygląda. I papież tutaj mówi jasne nie.
3: Tak, no jest jeszcze jeden biskup, który mówi, że on ostatni będzie w diecezji gasił światło, no to takie pogodzenie się, prawda, to absolutnie. Więc to myślenie papieża jest bardzo bliskie jak gdyby mojej wrażliwości, bo ja świat postrzegam na dwóch biegunach, jak z jednej strony zachwyt, a z drugiej niezgodę na to, co złego się w tym świecie dzieje, co nazywam tak po młodzieżowemu i nie przytoczę tutaj tego słowa, ale no właśnie chyba tak powinno być, bo w tej encyklice też mamy taką rozpiętość, taki wachlarz, prawda, taka biegunowość. Z jednej strony afirmacja, dostrzeżenie, że technologii, której nie należy uważać za siłę przeciwstawną osobie ludzkiej, że jej rozwój też przyczynia się do poprawy kondycji człowieka, do poprawy jak gdyby ludzkości, a z drugiej strony są te niebezpieczeństwa. Ona może służyć wojnie, może służyć podporządkowaniu człowieka, współczesnemu niewolnictwu i tak dalej, i tak dalej. Także to w tym się jak gdyby powinno mieścić nasze odczuwanie tego postrzeganie świata.
1: Proszę Państwa, można się zastanawiać, co katolik, nawet jak nie ma narzędzi zrobić, może nie zrobić, ale co powinien myśleć o różnych sytuacjach i jakie stanowisko zabierać w dyskusji i nie wiedzieć, co robić, no to można sobie tę encyklikę wziąć i jak takie było kiedyś do nauki języka i przez czerwone nie było widać i jak się zabrało to czerwone, to było widać, jak mówić jakieś zdanie w języku obcym. No, to właśnie to jest taka kalka, którą jak zabierzemy, to będzie wszystko widać. Wracamy do Państwa niebawem.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze. Radio Plus. Głogów.
4: Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Salon optyczny Vision Optic w Głogowie, Aleja Wolności 52G to miejsce, w którym dba się nie tylko o twój wzrok, ale także o twoją kieszeń. Największy wybór, najlepsze ceny, wyjątkowe promocje na produkty optyczne. 50% rabatu na najlepsze szkła progresywne i modne oprawy. Druga para okularów korekcyjnych lub przeciwsłonecznych w prezencie. A do tego kompleksowe badanie wzroku w cenie okularów. Salon optyczny Vision Optic Głogów, Aleja Wolności 52G. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Głogów. Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Mikrofony włączone, uwaga. Proszę Państwa, tak to już w studiu jest. Grzegorz Polak, Agata Rujner. No, jest też taki, powiedzmy to, o czym rozmawialiśmy w przerwie. Jest też o godnej płacy. I ja nie wiem jak Państwo, znaczy Radio Plus jest radiem prywatnym, więc ja nie mówię o swoim pracodawcy, bo jest to radio prywatne, komercyjne, z misją katolicką. Natomiast jak rozmawia się z ludźmi pracującymi w kościele, a może lepiej, jak rozmawia się z ludźmi pracującymi w kościele, którzy mówią, że nigdy swoim dzieciom nie życzą pracy w kościele ze względu na zarobki. Mhm. No i pytanie, czy my poczujemy się jako kościół, bo ja zawsze my kościół traktuję jako wszyscy wierzący, wezwani do tego, żeby ta godna płaca w kościele wyznaczała standardy godnej płacy na świecie. Bo mam wrażenie, że to nie chodzi o to, że w kościele nie można się dorobić, bo nie chodzi o to, żeby się dorobić. Zresztą papież pięknie pisze o pracy, o tym, jaki jest sens pracy poza samym zarabianiem i tak dalej. Natomiast o tym, że godna płaca jest też problemem kościoła. Kościół, osoby, które zatrudnia jako kościół, no nie do końca dobrze opłaca. Nie mówię, że wszystko jest za Bóg zapłać, ale sporo, nie, może coraz mniej. Natomiast to nie są godne pensje często.
2: No tak, no już mówiłem, że to ci, którzy pracują na przykład w mediach katolickich, to są biedni jak myszy kościelne. Mogę tutaj powiedzieć o swoim osobistym doświadczeniu, bo od samego początku swojej drogi zawodowej służę Kościołowi i najlepiej się miałem wtedy, kiedy nie pracowałem w mediach kościelnych i stanąłem na nogi dzięki temu, że przestałem w pewnej instytucji pracować i jestem pełen podziwu dla kolegów, koleżanek z mediów kościelnych, że za niewielkie w sumie pieniądze, czasami to jest poniżej, no nieporównywalne w ogóle.
1: Poniżej zakupów w sklepie spożywczym, mam wrażenie.
2: Z dziennikarzami, którzy pracują w mediach prywatnych czy państwowych, że jednak trwają przy tej pracy. Chyba z miłości do kościoła zabezpieczają się w ten sposób, że jeszcze tam gdzieś dorabiają. Więc tutaj to, co już od Leona XIII, bądź w tej swojej słynnej encyklice sprzed 135 lat Rerum Novarum opowiadał za sprawiedliwym wynagrodzeniem dla robotników, dla wszystkich ludzi pracy, no to jest postulatem jeszcze do tej pory niespełnionym i takim wyrzutem sumienia i moim zdaniem też to jest powód, że Kościół tej katolickiej nauki społecznej z wielkim zapałem nie promuje, a to jest niesamowity dorobek. Drodzy Państwo, jeszcze o tym nie mówiliśmy, ale w dwóch pierwszych rozdziałach Leon XIV dał fantastyczny, znakomity background do w ogóle katolickiej nauki społecznej. Kto można w ciągu godziny, półtorej naprawdę poznać najważniejsze wątki i jak ona ewoluowała, począwszy od Leona XIII aż do jego imiennika Leona XIV. To jest naprawdę bardzo, bardzo cenna część też encykliki, pokazująca, że to wyzwanie, jakie Kościół podejmuje teraz we współczesnych czasach, to nie jest czymś wyjątkowym, tylko to po prostu trwa od samego od właśnie tego wielkiego pontyfikatu Leona XIII, który zaraz 1878-1903, tak, no jeden z najdłużej panujących papieży, który tam miał na swoim koncie chyba 86 encyklik. Właśnie niektóre źródła podają 51, bo tam ale to też można, to przyprawia o zawrót głowy. To był papież encyklik.
1: Nie potrzebujemy AI encyklopedii, mamy Grzegorza Polaka. Ja, proszę Państwa, się zbieram po tym. Ta wiedza jest nieprawdopodobna i ogromna. Papież, myślę, że pisząc to też wiedział, jaka jest sytuacja ludzi zatrudnianych przez Kościół, ale też bardzo mocno mówi o niewolnictwie. Nie możemy jednak zaprzeczyć ani umniejszać opóźnienia, z jakim Kościół i społeczeństwo potępiły plagę niewolnictwa. Jakby tutaj pokazuje, że Kościół przez różne naciski też sam niewolnictwa, że tak powiem, długo nie stosował, natomiast niewolnictwa nie potępiał tak, jak powinien. I papież pisze, nie sposób nie odczuwać głębokiego bólu, gdy rozważamy ogromne cierpienie i upokorzenie, jakie niewolnictwo oznaczało dla tak wielu osób, w sprzeczności z ich nieograniczoną godnością, nieskończenie umiłowaną przez Pana. Dlatego w imieniu Kościoła szczerze proszę o przebaczenie. Tylko tutaj papież Leon nie kończy. On pisze dalej, że jeśli dlatego pamięć o współudziale i ślepocie minionych czasów wobec niesprawiedliwości niewolnictwa staje się dla nas wezwaniem do czujności, do tego, czego się nauczyliśmy. Musimy to przełożyć na rozeznanie i odpowiedzialność w teraźniejszości. Jeśli nie chcemy w przyszłości prosić o przebaczenie za to, że nie byliśmy wierni skarbowi godności ludzkiej, no to teraz trzeba już zacząć działać, że tak powiem. I bardzo mi się to podoba, te przeprosiny połączone z tym, że na przyszłość trzeba się z tego nauczyć.
2: Tak, ale najważniejszego nie powiedział.
1: A to słucham.
2: O co tu chodzi? Tak, przede wszystkim dlaczego papież o tym powiedział, prawda? Może to się wydać zaskakujące, bo nie on dostrzegł, że AI generuje nowe formy niewolnictwa, tak jak niewolnictwo doprowadzające do okaleczenia, wyniszczenia ludzi pracujących przy wydobywaniu rzadkich metali niezbędnych do produkcji nowoczesnych technologii.
1: To te dzieci pracujące w kopalniach.
2: Tak, natomiast tu chodzi o winę papiestwa. To nie to, że tam niewolnictwo było popierane przez
1: Kościół, ale sami papieże. Tego, tak.
2: Bo ja pamiętam, było takie wstrząsające przemówienie w 1992 roku na wyspie Gorée w Senegalu, skąd Jana Pawła II, skąd niewolników wywożono do Ameryki. Tam ludzie masowo ginęli, wyniszczeni, po prostu wszystko poniżej godności. To był krzyk papieża, tak to nazwano, i przeciwko niewolnictwu. I wtedy papież powiedział, że wyznał winę Kościoła, że Kościół też się do tego przyczynił. Natomiast Leon XIV poszedł dalej, że to papiestwo też sankcjonowało to niewolnictwo. I była taka na przykład bulla Mikołaja V w 1452 roku, który nadawał królowi Portugalii i jego następcom prawo do ziemi, prawo do przejmowania majątków, do podbijania tych ludzi, zwalczania ich. To była legalizacja de facto gwałtu na ludziach. I to było straszne i do tego papież nawiązał i przyznał się do winy. Dla mnie to najbardziej szokujący fragment tej encykliki, najbardziej taki poruszający. Jak gdyby papież przeprasza za winy swoich poprzedników, którzy to sankcjonowali.
1: I od razu zwraca uwagę, że stoimy przed kolejnym takim rozdziałem w historii, tylko w innej formie może.
3: Zdecydowanie i dotyka też handlu ludźmi i tego zagadnienia. Myślę sobie trochę o tym, że papież Leon przez to, że jest Amerykaninem, to siłą rzeczy musi przeżywać te wszystkie zagadnienia związane z niewolnictwem, z kolonializmem.
1: W Polsce tego aż tak nie odbieramy, bo to nie jest nasza historia. My mamy swoje różne rzeczy. Natomiast kolonializm, niewolnictwo,
3: Tak, to musi być coś, co go poruszało, co nie mogło mu być obojętne w czasie jego formacji, budowania swojej tożsamości i tak dalej. Więc myślę, że też stąd są te słowa tutaj aż tak wyraźne. A jednocześnie jest to człowiek historii. Znaczy jego zamiłowanie do ojców Kościoła, do żywej tradycji, którą mamy, też wpłynęło na to, że mógł powiedzieć dzisiaj to, co napisał, ze świadomością, że jeśli się zatrzymamy tylko na przepraszam, to za chwilę będziemy przepraszać znowu. Że za przepraszam musi iść działanie.
1: Też tak sobie myślę po tym, co powiedziałaś, że to Stany Zjednoczone, że każdy naród ma jakieś takie swoje ciemne karty historii i one, mimo że na przykład już prawnie zostało wszystko zmienione, to w mentalności ludzi zostają dowcipy, zostają żarty. I on prawdopodobnie też z tym się stykał, nawet w jakimś swoim środowisku, bo to jest, po prostu wiemy, mm-hmm. że to jest, prawda? Więc tutaj ta wrażliwość, znaczy to jeszcze a propos wstępu. Ja czytałam ten wstęp i sobie myślałam, jejku, jaka to jest, po pierwsze skarbnica wiedzy w kościele, ale po drugie, jak on to wszystko pięknie przeplata, jak on mhm. o tym pięknie pisze. Znaczy, to jest w ogóle coś niesamowitego. Na to niewolnictwo rzeczywiście pokazanie, że my znowu będziemy musieli przepraszać, też jako Kościół, pozostając trochę ślepi na różne rzeczy, no to łączy się z tym, o czym Grzegorz mówił, czyli o tym takim, no tak już jest, prawda?
2: Tak.
1: Proszę Państwa, krótka muzyczna przerwa i wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: A na mieście słychać, proszę Państwa, czyli w klubie Jagiellońskim, że trochę za mało teologiczna jest ta encyklika. I rzeczywiście, proszę bardzo, Ctrl F, Jezus. 9 razy. Słowo Jezus się pojawia, imię Jezus. To ja nie wiem, czy to jest godne.
2: Ja nie wiem, czy to jest wyznacznik tego, czy coś jest teologiczne, czy nie.
1: Może jeszcze Chrystus dodamy.
2: Nie powiedziałabym, że to nie jest teologiczna encyklika, wręcz przeciwnie, że ona jest głęboko teologiczna.
1: 30 Chrystusów.
3: Tak. No, ja tam czuję ducha ewangelicznego. To wszystko wypływa z Ewangelii, te przemyślenia papieża. Zresztą taki jest sens katolickiej nauki społecznej, nauczania społecznego Kościoła, żeby tłumaczyć to, co zachodzi w świecie językiem Ewangelii, wyciągać wnioski z pokorną stanowczością. To określenie Leona XIV.
1: To jest jak opis Leona. No. Pokorna stanowczość.
3: No tak, to on użył tych.
1: Znaczy, ja trochę nie rozumiem tego zarzutu. Powinnam zapytać zarzucających, ale dopiero rano go zobaczyłam. Bo mam wrażenie, że wszystko, co papież Leon tutaj rozpatruje i

0: I rozwiązania, które proponuje, albo jak pokazuje, że coś jest złe, to jest w kontekście Ewangelii i teologii.
1: Jasne. Można nie używać słowa miłość, a tekst, te słowa wypowiadane świadczą o tym, prawda?
0: Że... I kończy Maryją. Jeszcze.
2: No to tak, ale to można powiedzieć, że jest taki styl, że się zawsze te dokumenty kończy Maryją i że to tylko dlatego. Ja mam wręcz wrażenie, że ten dokument, choć w większości dotyka rzeczy doczesnych, bo mówimy i o technologii, i o tym, kim jest człowiek, jaka jest nasza natura, to i tak przenosi nas w stronę eschatologii i to budowanie królestwa, to budowanie nowego Jeruzalem, ten powrót do Nehemiasza, proszenie nas o to, żebyśmy się nie bali pobrudzić rąk przy budowaniu tego Jeruzalem, no to co to jest, jeśli nie zwrócenie nas w stronę eschatologii, a jeszcze w kilku miejscach pojawia się wątek Eucharystii. I w kontekście ciała, i w kontekście wspólnoty, jest cała eklezjalność też, i w kontekście samego stołu słowa i właśnie Eucharystii, także tak. Nie.
1: Papież pyta nas o ostateczne przeznaczenie człowieka, przyszłość ludzkości. I ten obraz Nehemiasza jest, przewija się, ten Nehemiasz jest takim, przypomnijmy, ten Nehemiasz, który odbudował z gruzów Jerozolimę. Jerozolima to jest metafora nie żydowstwa, tylko po prostu nas jak gdyby wszystkich. I mówi się niebieskie Jeruzalem, prawda? To jest nasz cel. Papież wykorzystuje tę postać, która jest przewodnikiem, że w nim dostrzegamy naszą przyszłość, o naszym powołaniu do życia w czasach transformacji cyfrowej. I pięknie mówi, byśmy, po co to? Byśmy nie byli tylko biernymi widzami społecznych i kulturowych podziałów, ani zwykłymi komentatorami ruin, lecz kobietami i mężczyznami, którzy wchodzą na place budowy historii, aby podnosić to, co zrujnowane i chronić to, co jest wystawione na zagrożenie. Kończy tym encyklikę. Są to słowa skierowane. Właśnie ta encyklika jest, moim zdaniem, ona podkreśla rolę każdego człowieka, co każdy człowiek może zrobić niezależnie od wiary, bo wprawdzie ten Nehemiasz to człowiek, który swoje powołanie rozeznał w Bogu, jak gdyby przy pomocy Boga to wszystko robił, ale tam jest zachęta do działania w poczuciu takiej współodpowiedzialności
0: człowiek,
1: za świat,
0: zależy, prawda?
1: Że każdy dla każdego człowieka jest to ważne. Niekoniecznie musi być na niego motywacja religijna, bo to chodzi o ten świat, o jakość tego świata. I to, że papież mówi, że właśnie ten jakość cywilizacji mierzy się nie potęgą jej środków, lecz troską, jaką potrafi otoczyć człowieka, zdolnością uznania drugiego za twarz, a nie za funkcję. I to jest...
2: Tak, i ta twarz się tak często powtarza w tym dokumencie, kiedy mamy dotykać ciała drugiego, kiedy mamy rozmawiać twarzą w twarz, kiedy mamy być w relacjach, to mnie też bardzo porusza. A jeszcze tak w kontekście tej teologii, to wręcz papież zamyka dokument taką klamrą związaną z modlitwą, że to wszystko, o czym napisał, te wszystkie sposoby zaangażowania, zagrożenia, które wymienił i szanse, które wymienił, i tak będą możliwe wtedy, kiedy będziemy czerpać siłę z modlitwy. Co więcej, to te nasze zaangażowania będą modlitwą podtrzymane. I tutaj jest obraz Jezusa Zmartwychwstałego, który przychodzi i głosi pokój uczniom, tak jak głosi nam pokój dziś, żebyśmy my ten pokój wzięli i zanieśli go światu. No to jest wskroś teologiczne.
1: No tak, on wyszedł do nas z tym pozdrowieniem Jezusa Zmartwychwstałego tak. Na po raz
0: to jeszcze,
1: pierwszy
0: żeby
1: jako papież.
0: Dorzucić, proszę państwa, to jest chyba ulubione dwa zdania moje, bo te ja skupiłam się na konkretach, ale w sensie takich rozwiązaniach ekonomicznych i tak dalej, ale właśnie w podsumowaniu, dlatego ja, jako wierzący pośród wierzących, zapraszam do kontemplacji w obliczu Syna Wspaniałego Człowieczeństwa, które rzuca światło także na epokę AI. W Chrystusie rozumiemy, że człowiek jest powołany, by być współpracownikiem w dziele stworzenia, a nie zrezygnowanym widzem procesów technologicznych, które ograniczają jego wolność i odpowiedzialność. I tak sobie myślę, że przez Chrystusa, z Chrystusem.
2: I w Chrystusie. Tak. No, albo inny fragment, który też jest pod koniec. Troszczmy się o relacje. W epoce, która dąży do przyspieszenia i fragmentaryzacji, ludzkie ciało wciąż domaga się troski i uznania ze strony rąk zdolnych do czułości, uważnych umysłów i dobrych słów. Kultura cyfrowa mnoży połączenia i otwiera nowe możliwości spotkania. Serce człowieka zachowuje jednak niezbywalną potrzebę bliskości. Zachęcam do pielęgnowania miejsc i chwil, w których fizyczna obecność pozostaje niezastąpiona, a są nimi wspólnota stołu, gromadząca się wspólnota chrześcijańska, wizyta u osób samotnych czy posługiwanie osobom biednym. Są to znaki człowieczeństwa, które wciąż wierzy, że każde ciało jest świątynią Ducha Świętego i domem Boga. I to jest takie coś, czym papież kończy, że właściwie zamykamy dokument albo ewentualnie plik, jeśli czytamy to w telefonie czy na komputerze, i idziemy działać.
0: Czy idziemy z nadzieją, prawda?
2: Tak.
0: Mieli państwo takie poczucie, że to zakończenie to jest takie, taki wiatr w żagle, taka nadzieja tchnięta?
2: Bardzo.
1: No tak, to daje, powinny te słowa dodawać nam takiego poweru do działania, do aktywności. No i kwintesencja tego wszystkiego, wydaje mi się, że zagrożeniem, to co wyraźnie z tego wynika, nie jest sama sztuczna inteligencja, lecz człowiek.
0: No tak, człowiek, który, to co już mówiłeś, robi sobie ze sztucznej inteligencji bóstwo, ale bóstwo nie tylko w takim sensie, że zasłania mu ona Boga, tylko nawet bardziej w takim zrzucaniu winy i odpowiedzialności. W sensie, że pamiętam, był kiedyś taki nagłówek, już lata temu, z 10 może, że sztuczna inteligencja jest rasistowska, bo w konkursie piękności wskazała białe kobiety. Ale to nie sztuczna inteligencja ustawiała parametry piękności, tylko żywy człowiek ustalił parametry piękności, które pewnie dodawały jakby punkty w piękności za to, co charakterystyczne dla białych kobiet. Ale to sztuczna inteligencja jest rasistowska, to nie my.
1: No tak, zrzucanie odpowiedzialności na coś, co jest bezduszne, no nie.
0: Ale to chyba też tutaj bardzo mocno w tym dokumencie też wybrzmiewa, już mówiliśmy o niewolnictwie, ale o takich miejscach, gdzie Kościół też ma za co przepraszać, gdzie Kościół ponosi winę.
2: Tak, jest taki moment też poruszający, gdzie papież przypomina, że żyć sprawiedliwością w Kościele znaczy oczyszczać relacje i struktury kościelne z tych wypaczeń, które powodują nierówności, nieprzejrzystości i nadużycia. I to, co wymienia, jest bardzo istotne i myślę, że warto zwrócić na to uwagę, bo tu się pojawia wiele rzeczy. Słuchanie ofiar wykorzystania duchowego, ekonomicznego, instytucjonalnego, seksualnego, nadużyć władzy i sumienia, i że dopiero jak my wysłuchamy tych wszystkich osób, to możemy mówić o jakiejś części drogi sprawiedliwości, gdzie za wysłuchaniem pójdzie też, rzecz jasna, przeproszenie, naprawienie krzywdy, zadośćuczynienie i prewencja, bo jeszcze mamy zrobić wszystko, żeby do tego już nigdy nie doszło. I papież nam pokazuje, że dopiero taka postawa będzie służyła prawdziwej komunii, prawdziwej wspólnocie.
0: Proszę państwa, to czytamy od deski do deski, czy jak państwo zalecają lekturę? Bo może tak, nawet wśród duchownych nie jest zbyt powszechne czytanie dokumentów papieskich. Mam wrażenie, że czasami, może tak, ja ostatnio widziałam się z kilkoma księżmi, jeden mówił, że już prawie kończy, a jeden się zdziwił, że jest encyklika. Ja też mam takie poczucie trochę, że my w Kościele, nawet jak czytamy te dokumenty i się nimi zachwycamy albo krytykujemy, to różnie, to potem odkładamy je na półkę i zastanawiamy się, co duszpastersko robić, i tak zbieramy się i robimy sobie burzę mózgów na temat tego, czego Kościół potrzebuje. Tak jakby ta encyklika i adhortacja nie leżały na półce i nie były odpowiedzią i wskazaniem na to, co powinniśmy robić. No ta encyklika jest do wprowadzenia w życie.
1: Absolutnie. Jest niezwykle konkretna, odpowiada na pytania palące, powiedziałbym, współczesności cywilizacyjne, i jest bardzo dobrą wskazówką, jak się do tego odnieść, co robić, w ogóle, żeby w ogóle coś robić. I mi się wydaje, że ona wymaga. Nawet jestem lekko zawiedziony. Myślałem, że będzie większa burza w internecie, jakaś poważna dyskusja, są dość mądre komentarze, ale ich jest mało.
0: Może jeszcze nie wszyscy przeczytali.
1: Może jeszcze wszyscy, tak, bo to nie da się...
0: Było tak, że wszyscy chwalili, wszyscy przywódcy światowi, a żaden nie doczytał, że tam jest ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
1: No właśnie, takiego drobiazgu nie zauważyli. No.
0: Chodzi mi o to, że my się rzucamy i czytamy i czekaliśmy i wiedzieliśmy, że w poniedziałek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast może potrzeba czasu, może potrzeba opracowań skróconych.
1: Tak, czasu trochę potrzeba, bo my też nie wszystkich ważnych wątków dotknęliśmy w tej naszej rozmowie dzisiaj. To jest taka długofalowa, powiedział, dokument, który wymaga długofalowego działania i bardzo bym sobie życzył, no, żeby został poważnie potraktowany, żeby to nie był kolejny dokument świadczący o tym, że prawda, że Kościół trzyma rękę na pulsie, że się odnosi do rzeczywistości, ale żeby z tego wynieść jakieś korzyści, bo dla mnie samego, no, prawdę mówiąc, znaczy bardzo cenię Leona, bardzo, bardzo go, już od pierwszych dni jego pontyfikatu wiedziałem, że to będzie papież, który jest najbardziej odpowiednim sternikiem Łodzi Piotrowej, mówiąc tak metaforycznie, natomiast tą encykliką mnie on zaskoczył szerokością i głębią myślenia i wiele rzeczy tam odnajduje. Dla mnie to jest encyklika, to jest taki list papieża w jakimś sensie pisany do każdego wiernego i ten list do mnie dotarł i ja go będę na pewno studiował i dopominał się o to, żeby w Kościele on zdobył swoje, został doceniony, dyskutowany i żeby wnioski były wyciągane z tych przemyśleń leonowych.
2: Mnie też to bardzo porusza i będę chciała wprowadzać w życie. Tam są też takie wątki, gdzie papież się zwraca do teologów, żeby też wzięli pod uwagę, co tu jest napisane, więc moi studenci, strzeżcie się. Żartuję oczywiście, ale będziemy też dotykać tego dokumentu na naszych zajęciach. I myślę sobie o tym, że każdy z nas może poprosić we wspólnotach parafialnych o spotkania wokół dokumentu i czytajmy razem.
0: Proszę Państwa, ja już nawet moim kilkuletnim dzieciom powiedziałam. Znaczy na razie, że cytuję papież Tolkiena. Klękajcie narody, podzielam papieża za fascynację Tolkienem. I wymienia Marię Skłodowską Curie. I to jest na dobry początek zainteresowania dzieci encykliką. No bo to są osoby rozpoznawalne u nas w domu, że tak powiem.
1: No tak, słuchajcie, właśnie Maria Skłodowska Curie. Tutaj chodzi o odpowiedzialność za przyszłość ludzkości, o pracę na rzecz ludzkości. Przecież my nie znamy, jaki skarb mieliśmy. Ona była niewierzącą, straciła wiarę, po jakiej mama w wieku 11 lat zmarła, ale po prostu krystaliczna uczciwość. Wiecie, oni odkryli z mężem Polon i Rad i byli w bardzo w opłakanej sytuacji materialnej. Nie mieli laboratorium z prawdziwego zdarzenia. I tak sobie siedzą i może byśmy opatentowali. A Piotr Curie mówi, opatentowali, a za tym idą pieniądze. A Piotr Curie powiedział, to nie byłoby zgodne z duchem nauki. To jest cudowne podejście. A żeby osiągnąć jeden decygram radu, to oni przez 4 lata przewalili kilka ton rudy uranu, żeby... jaka to gigantyczna praca. I oni nie mieli odwagi, żeby to zdyskonsolować finansowo. To jest, no...
0: To jest przykład, proszę Państwa, dobra wspólnego, ale też sobie myślę zawsze wtedy o tej furgonetce, do której wsiadła i jeździła i robiła zdjęcia rentgenowskie, jak wybuchła wojna, jakby po prostu służąc. Znaczy służba to jest chyba też to słowo, które ono, nie wiem, czy ono się tutaj pojawia, natomiast ono jest bardzo mocne wtedy, kiedy mówimy o godności drugiego człowieka. No to my też do encykliki będziemy wracać. Bardzo serdecznie dziękuję. Agata Rujner, prawie morały, doktor teologii moralnej i Grzegorz Polak, wicedyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, autor książek wielu, dziennikarz kiedyś pracujący w mediach katolickich, co padło tutaj. Tak podkreślam na koniec. Proszę Państwa, do usłyszenia za tydzień. A nie, Boże Ciało przed nami. Do usłyszenia w czwartek w takim razie.
3: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Znany warszawski adwokat usłyszał zarzuty w sprawie fałszywych zawiadomień o zagrożeniach i zamachach. Rosja i Ukraina przerzucają się odpowiedzialnością za incydent z dronem, który uderzył w elektrownię atomową. Estoński kaskader Jan Rose przeszedł na linię między Pałacem Kultury a Warsaw Tower w stolicy. Jest 11. Marcin Bartnik. Łącznie 7 zarzutów usłyszał zatrzymany w Warszawie 48-latek, który zawiadamiał służby o fałszywych zagrożeniach i rzekomych przygotowaniach do zamachów. To znany w stolicy adwokat. Policja podkreśla, że podejrzany nie miał związku z grupą, która w ostatnim czasie wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością oraz w siedzibie Telewizji Republika. Na jego trop trafili stołeczni policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw.
2: Podszywając się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne, wysłał fałszywe zawiadomienia o czynionych przygotowaniach do zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministra spraw zagranicznych.
1: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej. 48-latek próbował uwiarygadniać wysyłane w przeszłości fałszywe zawiadomienia.
2: Załączał do przesyłanych listów nielegalnie podane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
1: Mężczyzna miał w mieszkaniu także nielegalne broń i amunicję. Trafił do aresztu. Grozi mu 8 lat więzienia. 3 osoby zatrzymane po policyjnym pościgu w Bydgoszczy i Koronowie. Akcję prowadzono wspólnie ze Strażą Graniczną. Informacje na ten temat zebrał nasz reporter Damian Pieczonka.
3: Na razie służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach tej akcji. Wiadomo, że działania były prowadzone wspólnie przez policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej, a ich celem były osoby podejrzewane o nielegalne działania na terenie naszego kraju. Zatrzymano 3 osoby, jedną z nich jest obywatel Gruzji. Tożsamość 2 pozostałych osób nie została jeszcze potwierdzona i będzie ustalana przez służby. Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze sprawdzają również legalność pobytu zatrzymanych osób w Polsce.
1: Z Bydgoszczy Damian Pieczonka, dziękujemy za relację. To i granie z ogniem, tak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej reaguje na incydent w zaporowskiej siłowni jądrowej. Dron uderzył w budynek turbiny. Eksperci agencji poprosili o dostęp do budynku, w którym się ona znajduje, by zbadać rozmiary zniszczeń. Tymczasem Rosja i Ukraina przerzucają się odpowiedzialnością za incydent z dronem. Chaos na ulicach Rzymu wywołało go 30 uciekających, spłoszonych przez fajerwerki koni. Nagrania zwierząt galopujących wśród samochodów na jednej z głównych arterii miasta opublikowały włoskie media. Konie zgromadzono w rejonie Term Caracali na nocnej próbie przed rzymską paradą 2 czerwca z okazji Święta Republiki. Zwierzęta stały w szeregu przygotowane do próbnego pokazu, gdy w odległości około 200 metrów od nich fajerwerki odpalił strażnik miejski, który bawił się w towarzystwie kolegów. Wystraszone młode konie taranowały ludzi i samochody, powodując kilka wypadków. Bilans to 4 osoby ranne, policjantka i 3 żołnierze. Obrażenia odniosło też kilka zwierząt.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Estoński kaskader Jan Rose przeszedł na linię między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w centrum stolicy. Do pokonania miał około 0,5 kilometra, krocząc po cienkiej taśmie ponad 180 metrów nad ziemią. Wyczyn młodego Estończyka śledził nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, jakie warunki panowały wtedy na górze?
4: Prędkość wiatru wynosiła niewiele ponad 5 km na godzinę, ale zmienna prognoza opóźniła nieco decyzję o starcie. Około 9 Jan Rose ruszył jednak na swój podniebny spacer.
5: Tutaj teraz nie wieje wiatr, a tam na górze nie wiem, może i wieje.
6: Coś też wyjątkowego dla widza tutaj z dołu, mimo że tam na górze są takie wyjątkowe wrażenia. Trudno jest zasymulować podobne okoliczności podczas treningu.
5: To jest coś takiego, co może się już nie powtórzyć u nas.
7: Trochę takiego stresu.
4: Że może się nie udać?
7: Mhm.
4: Uda się czy nie?
7: Uda.
4: Usłyszałem od widzów, którzy przyglądali się wyczynowi kaskadera, wpatrując się najpierw w taras Pałacu Kultury i Nauki, a potem w cienką taśmę i balansującego na niej Jana Rose, który do Warsaw Tower dotarł po niemal równo 30 minutach.
1: Przy Warsaw Tower był Mateusz Chłyston. Dziękujemy za relację.

0: RMFM na plus.
1: Magdalena Szefernaker, witam bardzo serdecznie. A dziś ze mną w studio Marek Sierocki, jeden z najbardziej znanych i cenionych dziennikarzy muzycznych w Polsce, no i też bardzo dobrze znany Państwu, słuchaczom Radia Plus. Prowadzi tutaj przebojową pocztę Marka Sierockiego, prywatkę z Radiem Plus i muzyczny alfabet Marka Sierockiego. No i też od razu zaznaczmy, dyrektor artystyczny Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu tegorocznego. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie i witam wszystkich słuchaczy.
1: No ale zanim o Opolu, bo no nie sposób o tym nie opowiedzieć, za chwilę rozpocznie się Festiwal Muzyki w Opolu. Powiedz nam, jak to wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o Twoją muzyczną karierę? Dlaczego zostałeś dziennikarzem muzycznym, a nie chociażby muzykiem?
2: Dużo przypadków w tym było, a wychowałem się w domu, w którym muzyka zawsze grała, czy to z radia, czy z płyt, czy z taśmy magnetofonowej. Moi rodzice, szczególnie tata, bardzo lubił muzykę. Jego tata, czyli mój dziadek, był skrzypkiem, więc w pewnym momencie tata stwierdził, że powinienem grać na jakimś instrumencie i wybrał mi ten instrument, to był akordeon.
1: I byłeś zachwycony. Podejrzewam.
2: No, myślę, że wolałbym wtedy grać na gitarze, ale akordeon był fajnym instrumentem. To taki instrument, na którym można zagrać melodię, do tego można jakieś rytmiczne rzeczy lewą ręką na basie. Jest instrumentem harmonicznym, melodycznym, takim, który sam może zagrać na imprezie, o właśnie.
1: No właśnie, na imprezie, ale ty też, nie chcę powiedzieć, że zaczynałeś od tego, no ale masz taki epizod, czy może nawet nie epizod, ale okres w swoim życiu, gdzie byłeś DJ-em, dalej jeszcze, rozumiem, że czasami od czasu do czasu można gdzieś ciebie spotkać w jakichś muzycznych imprezach i gdzieś to też był taki początek, gdzie poznałeś też swoją żonę.
2: No, zgadza się, to były hybrydy, poznałem żonę, poznał mnie mój kolega, przyjaciel, który razem z moją żoną chodził na religię.
1: Myślałam, że na randki.
2: Nie, na religię, zresztą przyjaźnimy się do tej pory. Myślę, że ta przyjaźń to jest warta więcej niż jakieś więzy rodzinne. On mnie zapoznał z żoną i jesteśmy już 41 lat po ślubie.
1: Gratuluję. Gratulacje, no i pozdrowienia dla małżonki, no bo to no po prostu piękny staż.
2: Tak, myślę, że to małżeństwo przetrwało też między innymi, że czasami znikałem z domu, nie było...
1: Jakkolwiek to nie zabrzmiało.
2: Znaczy, znikałem do pracy, oczywiście.
1: Czy można było od siebie trochę odpocząć?
2: No więc właśnie, takie przebywanie ze sobą 24 godziny na dobę to czasami właśnie powoduje jakieś konflikty. Cieszyłem się w pandemii, że codziennie wychodziłem na godzinę tu do radia poprowadzić audycję, bo to też było takie, no kiedy siedzi się we dwoje w domu, to może dojść do różnych małych jakichś spięć.
1: A jak się wychodzi, to potem się tęskni.
2: No więc właśnie.
1: I się trochę zapomina, oczyszcza się atmosfera.
2: Tak, wracam do domu, bo nie lubię wyjeżdżać na jakieś długie wyjazdy, kiedy teraz będę musiał zaraz, no niebawem, pojechać do Opola na cały tydzień, to na pewno będę tęsknił za domem.
1: Czy muzyka to jest coś, co was połączyło, czy to po prostu wtedy był taki impuls, taki moment, że nie wiem...
2: No, też w jakiś
1: sposób.
2: Małżonka
1: tobie przyszła, oczywiście wpadła w oko, czy ty jej, czy po prostu jest ona obecna też w waszym domu, bo tak jak mówisz, u ciebie zawsze była muzyka, a teraz w twoim rodzinnym domu też ta muzyka jest tak jakby wszechobecna?
2: Też jest wszechobecna i słuchamy tej muzyki we dwoje sporo, kiedy przynoszę jakieś nowe płyty do domu, bo ja nadal kolekcjonuję płyty. Wychowany w świecie analogowym, jestem wierny płytom i kolekcjonerstwu, bo dla mnie to nie jest tylko słuchanie muzyki, ale też jest jakaś pasja kolekcjonowania płyt. Mamy w kuchni takie radio z odtwarzaczem kompaktowym. 20 kilka lat temu przywiozłem z takiej wyprawy do Stanów Zjednoczonych i ono nadal gra, już parę razy było konserwowane, ale dobrej jakości i najczęściej tam słuchamy we dwoje muzyki, kiedy ja przynoszę płyty i żona ma w kuchni też 10 swoich ulubionych płyt. I są to płyty polskich wykonawców.
1: No to powiem szczerze, to już chyba taka unikatowa historia.
2: Ona ma w tych ulubionych płytach takie rzeczy, które ja też bardzo lubię. Marek Grechuta, Manam, Kaja i zespół Enej.
1: No to bardzo ciekawy dobór.
2: Bardzo różnorodny.
1: Myślę, że tak, że gdybym ja mogła powiedzieć, co u nas w kuchni by mogło grać, to chyba książki. To by było to, chociaż muzyka też...
2: Ale książki kucharskie?
1: Nie, właśnie nie kucharskie, tylko wszelakie inne, aha, tak? Książki kucharskie.
2: Do słuchania.
1: Książki do czytania. Tak, a propos, mówisz, że wy macie płyty i zbieracie, kolekcjonujecie, że to jest pasja i pewnie też historia zamknięta gdzieś w każdym kawałku. Chyba już niewiele osób to robi, zwłaszcza teraz, kiedy mamy świat cyfrowy, wszystko jest digitalizowane, można odsłuchać tej muzyki w każdym momencie. Z książkami jest chyba podobnie.
2: Ja nie mogę czytać. Próbowałem na iPadzie czytać książki i mi to nie wychodziło. Ja muszę mieć papierową książkę.
1: U nas już jest trochę taki zakaz przynoszenia książek do domu, bo one się już nie mieszczą, ale ciągle przychodzą nowe, przybywają, więc jakby jestem w stanie zrozumieć, jeżeli chodzi o płyty.
2: Ja często do mamy wywożę książki, takie, które już się nie mieszczą w domu.
1: Mam inną jeszcze kwestię. Sport. To też jest jedna z twoich pasji. Nie wiem, na ile ona jest bardzo rozpowszechniona, natomiast wiem, że jesteś i fanem Legii Warszawa.
2: Zgadza się.
1: I Barcelony.
2: Zgadza się.
1: I to mnie intryguje, bo kiedyś mieliśmy taką chwilę rozmowy i zastanawia mnie to, dlaczego nie wybrałeś dziennikarstwa sportowego, jeżeli już idąc w ogóle w dziennikarstwo?
2: Myślę, że nie. Myślę, że nie. Jednak muzyka jest niesamowicie ważna w moim życiu. I też podchodzę do niej w taki sposób bardzo zawodowy. Staram się wiedzieć jak najwięcej. Dzięki temu, że sporo książek zostało przetłumaczonych na polski, takich biograficznych artystów, sporo dowiedziałem się z tych książek rzeczy, o których nie miałem pojęcia. No ale też w internecie znajdujemy dużo wiadomości. Jednak piłka nożna to jest dla mnie taki oddech od pracy codziennej. Ja bardzo się odstresowuję podczas meczu, chociaż...
1: Chociaż jak grają Polacy, ja nie wiem, czy
2: no właśnie,
1: się odstresować.
2: Szczególnie jak ostatnio Legia grała i przegrywała, to byłem załamany i bałem się tego, tej degradacji do pierwszej ligi i słuchałem zewsząd takich zgryźliwych komentarzy kolegów, którzy kibicują innym drużynom. Ja zostałem wychowany, jak kiedyś ojciec mi powiedział, że ta drużyna, z którą gra Legia, to nie jest wróg, to jest przeciwnik.
1: No to jest taka chyba bardzo...
2: I że trzeba szanować...
1: No więc właśnie, zasada sportowa, która
2: nauczył mnie
1: często
2: takiego
1: obowiązuje.
2: Szacunku dla innej drużyny. Ja mam kumpli, którzy kibicują Lechowi Poznań, Widzewowi Łódź i bardzo się z nimi przyjaźnię. Oczywiście nie ma to jak takie złośliwe, delikatne uszczypliwości po jakimś meczu, kiedy Legia na przykład przegra i kolega z Łodzi dzwoni. I jaki wynik? Bo wiesz co, nie miałem dzisiaj czasu śledzić, jak tam w polskiej lidze układają się wyniki. No to są fajne, śmieszne rzeczy. Ale kiedyś poleciałem z drużyną Legii na mecz do Barcelony. Wtedy niewiele zobaczyłem z tego miasta, bo przylecieliśmy dzień przed meczem i zaraz po meczu był wylot. Ale kilka lat później w Barcelonie spędziłem taki, trochę więcej niż weekend, bo poleciałem w środę, a wróciłem w niedzielę i też miałem możliwość pójść na mecz, na Camp Nou, zwiedzić ten stadion. Notabene pierwszy mecz na tym starym Camp Nou w 50-tych latach Barcelona zagrała z reprezentacją Warszawy.
1: O proszę, kto by teraz pomyślał?
2: I pierwszy mecz na odnowionym Camp Nou kapitanem był Lewandowski.
1: Ale
2: to też było miłe przeżycie. 13 razy widziałem Lewego na żywo w Barcelonie. Nigdy w życiu nie przypuszczałem, że będę widział Polaka, nawet dwóch, bo były takie mecze, gdzie i Wojtek Szczęsny stał w bramce. Zawsze mówiłem, jak coś Czesi grali, Bułgarzy, Rumuni. Dlaczego nigdy Polak nie grał w Barcelonie? No i raptem okazało się, że piękne 4 lata. I to jest
1: i
2: też
1: historia
2: tak...
1: już dobiega końca.
2: No niestety tak, ale myślę,
1: bądźmy
2: że...
1: Bądźmy pozytywnie nastawieni.
2: Myślę, że...
1: Szlak został przetarty.
2: Barcelona to nie tylko futbol, to też ogromny biznes. I odnotowali, ilu Polaków przyjeżdżało na mecze w Barcelonie. Myślę, że będą rozglądali się za kolejnym piłkarzem z Polski, który by zasilił tę drużynę, bo dla nich to też jest biznes taki okołomeczowy. Przychody z dnia meczowego są niesamowite w Barcelonie. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Kiedyś to były miliony euro. Niesamowita duma, kiedy jeden z pierwszych meczów Roberta Lewandowskiego oglądałem w Barcelonie i wychodzę z metra. W telewizji, kiedy siedzimy, widzimy kibiców z przodu, a nie widzimy tego, co mają napisane na koszulkach. Kiedy wychodzi się z metra, widzi się tłum ludzi.
1: I Lewandowski.
2: I Lewandowski na co drugiej koszulce.
1: Też mam takie doświadczenie, takie spostrzeżenie.
2: Jak wybiegł na rozgrzewkę, to stadion wstał. Brawo, jak strzelił bramkę, to już była jakaś piosenka wymyślona dla Roberta. Jak schodził pod koniec meczu z boiska, to też na stojąco go żegnano. I to jest taki powód do dumy, bo kiedyś dość pogardliwie w Hiszpanii mówiło się Los Polacos o nas. Tak jak o Katalończykach, porównywano Katalończyków do Polaków w jakiś sposób, ale myślę, że Robert swoimi występami zrobił bardzo dużo dla takiej podniesienia rangi Polski w Hiszpanii. Mam przyjaciela Carlosa, który tu 6 lat mieszkał, uczył hiszpańskiego. Między innymi trochę mnie poduczał w hiszpańskim. Choć jest kibicem Realu Madryt, to mówi, wiesz co, Marek, zmieniło się podejście do Polaków w Hiszpanii. Teraz was niesamowicie szanują. Niesamowicie szanują za to, jakim piłkarzem i człowiekiem jest Robert Lewandowski i jakim człowiekiem jest Wojtek Szczęsny. Chyba jeszcze bardziej Wojtek jest uwielbiany niż Robert jako człowiek. Ma w sobie taką magię.
1: Ma w sobie magię. Cieszę się z tych słów, które ty mówisz, że też Polska zupełnie inaczej jest odbierana. Myślę, że to piękna historia Roberta Lewandowskiego, który zakończył karierę w Barcelonie, ale patrzę z optymizmem, że to jest przetarcie szlaku przed kolejnymi młodymi pokoleniami piłkarzy.
2: Myślę, że Robert był świetnym ambasadorem Polski w Hiszpanii. Natomiast mnie zawsze dziwiły te nagłówki w internecie koniec Lewandowskiego, że od 2 lat tak już było w Polsce pisane. W Hiszpanii nie. W Hiszpanii...
1: Czyli cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Dokładnie. W Hiszpanii pamiętam ponad 4 lata temu, kiedy poleciałem na kilka dni również na mecz, jeden z ostatnich na Camp Nou, i wtedy rano wyszedłem na spacer na Rambli i patrzę, a w kiosku z gazetami jest zdjęcie Roberta Lewandowskiego i podpis Se Acerca. To był 1 kwietnia. Myślałem, że to jest prima aprilis, czyli Se Acerca zbliża się. Okazuje się, że już wtedy wiedzieli o tym, co stanie się za kilka miesięcy, że Robert zasili szeregi Barcelony.
1: A my za chwilę porozmawiamy o tym, co stanie się za kilka dni na scenie w Opolu. Zostańcie Państwo z nami. Marek Sierocki jest naszym gościem.
0: Rozmowa na plus. Radio Plus. Głogów.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: Nowe na plus.
1: Magdalena Szefernaker, ze mną w studio Marek Sierocki, no doskonale znany Państwu z anteny Radia Plus, ale no nie tylko czasy Teleekspresu, to chyba
2: to już
1: całe,
2: za mną.
1: To już za mną,
2: blisko,
1: ale...
2: 38 lat.
1: Ale wydaje mi się, i chyba nie wydaje mi się, że masa ludzi, bardzo dużo osób, z kim nie rozmawiam i kiedy pada imię, nazwisko Marek Sierocki, Teleekspres jest bardzo mocno z tobą związany. Nie wiem, jak ty to czujesz, mówisz, że to już za tobą, ale ten kącik muzyczny to chyba tak. Twoje dziecko po prostu.
2: Tak było. Na początku były to utwory zagraniczne, potem, kiedy pojawiały się polskie teledyski, to byłem zdania, że trzeba promować polską muzykę, bo jeżeli nie będziemy jej promowali, to nie będziemy mieli swojej kultury. Polska piosenka jest częścią naszej kultury, a naród pozbawiony kultury przestaje być narodem. To może brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, że trzeba szanować nasz dorobek kulturalny, muzykę, kino, teatr. To są niezwykle ważne rzeczy i często politycy tak trochę po macoszemu traktują kulturę, a trzeba na tę kulturę wydawać pieniądze, bo bez nich ta kultura naprawdę będzie coraz słabsza.
1: No na pewno trzeba, bo tak jak mówisz o tej polskiej muzyce, tak bym powiedziała, Marek Sierocki, ambasador polskiej muzyki w Teleekspresie, ale to jest niezwykle ważne, tak jak wspominałeś chociażby w naszej pierwszej części rozmowy o Robercie Lewandowskim i ambasadorze Polski w Barcelonie, tak samo myślę, że ta muzyka jest też niezwykle ważna. Za chwilę mamy 63. Opolski Festiwal. No, ty jesteś z nim związany, no, od ilu już lat? Który to już twój festiwal, Marku?
2: Zacznę od tego, że w dzieciństwie oglądałem festiwal z rodzicami.
1: Ja też.
2: Wiesz, że była taka tradycja, wyobraź sobie, końcówka lat 60., początek 70., gdzie do moich rodziców, do rodzinnego mieszkania przychodziły sąsiadki. Oglądało się to w jakimś większym gronie i pamiętam, jak mama i sąsiadki rozmawiały o strojach, w jakich ubrane są gwiazdy, czy w jakim ubraniu jest Jan
1: Sądzin,
2: Maryla Rodowicz, czy Krystyna Loska. Komentowano to. Często bardziej słyszałem komentarze nie muzyczne, tylko o tym, jaką fryzurę ma. O, to teraz taka będzie modna fryzura, to
1: takie
2: trzeba się
1: trendy.
2: Tak, uczesać.
1: Ale to też łączyło ludzi, bo mówisz,
2: bardzo,
1: że zbierali się w
2: bardzo,
1: większym gronie.
2: Tak, dokładnie. Były dyskusje. Było biednie, ten telewizor był czarno-biały, niewiele w nim było widać, ale właśnie było coś takiego, to co powiedziałaś, taka więź między sąsiadami, między ludźmi. Nie było internetu.
1: Nie było internetu? Chciałeś powiedzieć, że internet to wszystko zniszczył.
2: No nie, to też ma swoje bardzo dobre strony internetu.
1: Ludzie też potem w internecie siedzą, jeżeli mogę tak to użyć, takiego sformułowania, zbierają się i komentują. I te komentarze czasem są bardzo nieprzychylne.
2: No, najgorsze jest w tym wszystkim to, że z reguły te złe komentarze są niepodpisane. Łatwo być anonimowym w internecie i łatwo wylewać swoje frustracje. Ale zostawmy to.
1: Ale to zostawmy. No właśnie, to który to
2: W roku 87, bo wraz z Wojtkiem Ryszczyńskim zostaliśmy zaproszeni. Wtedy Teleekspres przeżywał taki swój pierwszy boom, rok działalności naszej i zostaliśmy zaproszeni do poprowadzenia konkursu Debiuty. On się odbywał w Teatrze Kochanowskiego, kilka dni prób, no i potem nagranie to nawet nie było emitowane na żywo, ale pamiętam, że byłem niesamowicie zestresowany i też czekałem, kiedy ten koncert będzie emitowany w telewizji już po zakończeniu festiwalu, ale po nagraniu tego naszego konkursu zostaliśmy zaproszeni z Wojtkiem do amfiteatru na koncert Muzyka i Ekran, taki finałowy, i tam wręczaliśmy jakąś nagrodę zespołowi, który wygrał te debiuty, więc to było jeszcze większe przeżycie, ale też wtedy poznałem trzech wykonawców, z którymi wielkie gwiazdy, z którymi w jakiś sposób się zakumplowałem. To byli Boguś Mec, Andrzej Załucha i Zbyszek Wodecki. Ja do nich podszedłem jako taki fan z takim uniżeniem, a okazali się naprawdę sympatycznymi facetami, nie mającymi nic takiego wyobrażenia o gwiazdorstwie. Byli bezpośredni, rozmawialiśmy o muzyce. To były takie czasy festiwali w Opolu, gdzie to życie poza amfiteatralne kwitło, spotkania czy w jakiejś tam restauracji, czy właśnie w hotelu Opole, gdzie stało pianino i można było na nim grać i często artyści grali, śpiewali. Poznanie Jonasza Kofty. No, to było coś niebywałego dla mnie i takie obcowanie z tymi gwiazdami. Potem zacząłem z nimi pracować. Rok 99 byłem rzecznikiem prasowym festiwalu. No i rok później już byłem jego szefem artystycznym przez 5 kolejnych edycji.
1: I tak jak i w tym roku, do którego zaraz dojdziemy, ale to jeszcze trochę.
2: I pamiętam, że wtedy miałem przyjemność realizować wielkie koncerty, na przykład koncert z okazji 40-lecia telewizji polskiej zatytułowany Seriale, Polskie Seriale. Pisząc program artystyczny festiwalu, zastanawiałem się, co takiego ważnego było w historii telewizji polskiej przez 40 lat. No i te seriale. Kiedy pisałem scenariusz, okazało się, że większość piosenek skomponował Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, więc to był taki naturalny kandydat do Grand Prix tego festiwalu. Pan Jerzy był zaskoczony w ogóle tą informacją, przyjechał do Opola, był witany niesamowicie, a kiedy maszerował w towarzystwie aktorów, którzy odgrywali w stawce Większej niż życie rolę Klossa i Brunera, to wywoływał niesamowite emocje, autografy, zdjęcia. Amfiteatr odśpiewał mu 100 lat. Pamiętam też koncert na 40-lecie festiwalu w Opolu. Zrobiliśmy wtedy taki plebiscyt 40x40. To ludzie wybrali program tego koncertu, głosując w internecie, na kartkach pocztowych. No już wtedy internet odgrywał dużą rolę i to był rok 2003 i naprawdę publika wybrała bardzo fajne utwory i te starsze i nowsze z historii festiwali. Potem miałem przyjemność robić taki koncert na 60-lecie festiwalu. Taką historię, motywem przewodnim była O, Polska, kronika muzyczna. I tam były takie filmiki, które przygotowywałem, nawet nagrywałem swój głos tutaj w tym studiu, żeby to brzmiało tak jak w radiu. No i montowałem z materiałów archiwalnych. Wtedy zobaczyłem, jak wielka historia jest tego festiwalu, jakie wielkie zasoby archiwalne ma Telewizja Polska. Część tych materiałów gdzieś zniknęła, część nie została w ogóle zarejestrowana, ale naprawdę to, co jest w archiwach Telewizji Polskiej, to jest no jakby muzeum polskiej piosenki. Jest takie muzeum w Opolu tuż przy amfiteatrze, ale prawdziwe muzeum polskiej piosenki mieści się w archiwach Telewizji Polskiej.
1: Patrzę na współczesny festiwal w Opolu i na to, jak jednak, no nie wiem, czy społeczeństwo jest podzielone, ale na pewno komentarze są bardzo różne. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób on się odbywa, są zwolennicy, są przeciwnicy, są i tacy, którzy już bojkotowali, myślę, że to chyba nie pierwszy raz w historii, ale w twoich

0: stroje, nastroje, władze, rządy, opcje. Przez jeszcze do tego wchodzi nam internet, tak? Wchodzi nam nowa muzyka, nowy sposób w ogóle istnienia muzyki i funkcjonowania. Jaką widzisz przyszłość? Bo no nie wiem, czy będzie taki moment, że kiedyś on się zakończy. Być może będzie, ale 63 lata, no nie można tego tak zlekceważyć.
1: Nie wiem, od czego zacząć. Chyba od tego, że historię buduje się trudno i latami. Bardzo łatwo ją zniszczyć. Na szczęście, pomimo różnych zawirowań, udało się to, że ten festiwal wciąż trwa. Starszy jest tylko festiwal w Sanremo, a Włosi nadal go kochają. I pomimo
0: i
1: takich.
0: Nożną,
1: tak. To są tylko. No, mundial w tym roku nie pobije oglądalności Sanremo, bo Włochów trzeci raz z rzędu nie ma na tym mundialu. Ale Włosi naprawdę oglądają Sanremo. Ja też staram się oglądać. Mamy oczywiście Rai Uno w naszej telewizji kablowej, także nie ma problemu z oglądaniem. I ja uczę się od Włochów szacunku dla artystów, którzy mają dorobek, ale też otwarcia na nowe trendy. W ostatnich latach Sanremo to jest takie miejsce, gdzie spotykają się pokolenia. W tym roku Patti Pravo śpiewała, która no, jest już kobietą wiekową, ale też byli młodzi wykonawcy ze sceny takiej hip-hopowej, ze sceny, która łączy muzykę czy pop z taneczną muzyką, właśnie z hip-hopem. I historie takich młodych wykonawców jak Mahmud, jak Achille Lauro, jak Analiza pokazują, że ta muzyka włoska ma się bardzo dobrze. A myślę, że w Polsce ten festiwal przeżywa kolejny taki wzlot, bo w tym roku była rekordowa liczba zgłoszeń do dwóch konkursów, które są mega ważne, czyli debiuty i premiery. Do debiutów zgłosiło się blisko 4000 wykonawców. Naprawdę, to jest niesamowite. Ja, każdy członek Rady Artystycznej słuchał tych piosenek, wybieraliśmy swoją 20. I potem z tych naszych propozycji ci, którzy mieli najwięcej punktów, to 20 też przyjechała do Warszawy i wykonywali te piosenki na żywo, bo no dzisiaj w studiu można zrobić cuda. Na żywo wychodzi prawda mikrofonu i z tej 20 wybraliśmy 7, bo kolejna 2 to laureci szansy na sukces, a 10 osoba to zwycięzca konkursu, który robi miasto Opole, ponieważ miasto jest no ważną też instytucją, jeżeli można tak powiedzieć, w kreowaniu festiwalu. Do premier zgłosiło się ponad 3000 wykonawców i wybór był naprawdę ogromnie trudny i przez kilka ładnych godzin wręcz sprzeczaliśmy się, jak powinna ta 9, bo 10 osoba to laureat Voice of Poland, jak ta 9 powinna wyglądać. Są i artyści młodego pokolenia, jak Maciek Skiba czy Kuba Szmajkowski. Jest człowiek, który łączy muzykę popową z hip-hopem, czyli Vixen. Są też artyści no, doskonale znani, jak Michał Wiśniewski czy Poparzeni Kawą 3. Myślę, że jakaś piosenka pozostanie po tym festiwalu, że kilka tych utworów będzie granych częściej, bo ja uważam, że premiery powinny nam dawać takie piosenki, które przetrwają próbę czasu. Cieszy mnie to, że z tych lat 2000-2004 zostały takie przeboje jak Bal Wszystkich Świętych, Budki Suflera, Baśka Wilków, Oczy Szeroko Zamknięte West, W Kinie w Lublinie, Wratanków czy Powiedz zespołu Ich Troje. To są piosenki, które przeszły już do historii, a były właśnie laureatkami konkursu premier w Opolu.
0: A jaka piosenka z nami zostanie na dłużej po tegorocznym festiwalu w Opolu, to będę zaraz dopytywać naszego gościa. Marek Sierocki, już za chwilę wracamy po przerwie.
2: Rozmowa na plus.

0: Plus.
1: Magdalena Szefernaker, razem mną w studio Marek Sierocki. Rozmawiamy o festiwalu w Opolu, który już 4 czerwca rozpocznie się. Marek Sierocki jest też dyrektorem artystycznym tego wydarzenia, zresztą po raz kolejny. Marku, ty przeżyłeś już tyle festiwali, że na pewno ogrom historii jest zapisanej w twojej pamięci, jeśli nie w notatkach. Pierwszy festiwal, historia, czy może podzielisz się z nami jakimiś wspomnieniami ważnymi?
2: Ho, jest takie piękne wspomnienie, które dręczyło mnie przez wiele lat. W roku 87, kiedy z Wojtkiem Reszczyńskim prowadziliśmy debiuty, dyrektor Estrady Opolskiej, która wówczas była takim głównym organizatorem festiwalu, zadzwonił do mnie i mówił: Marku, czy mógłbyś wziąć ze sobą trochę płyt i zagrać w dyskotekę na koniec 8 klas w szkole, gdzie tam jego dziecko chodziło do tej szkoły. A mnie nie ma problemu. Zapakowałem do walizki, tam trochę singli wziąłem, no i gram tę dyskotekę w tej szkole, dzieci się bawią. Raptem podchodzi do mnie młoda dziewczynka, mówi: przepraszam pana, czy mógłby pan mi dać mikrofon, ja chciałbym zaśpiewać. Proszę bardzo. No, zaśpiewała tak, że kopara nam opadła i mówię do niej: wiesz co, jak będziesz tak ćwiczyła, uczyła się tego śpiewu, to może kiedyś zostaniesz gwiazdą. I powiem państwu, że przez lata dręczyła mnie ta myśl, co się stało z tą dziewczynką, która wtedy poprosiła mnie o mikrofon. Sprawa wyjaśniła się kilka lat temu, kiedy nagrywałem Gwiazdozbiór, taki program do TVP Rozrywka, z Edytą Górniak. No i mówię: cześć Edy, to pamiętasz nasze pierwsze spotkanie, na które się spóźniłaś, ale miałem taki ogromny szacunek do ciebie, że zadzwoniłaś, nie było wtedy telefonów komórkowych, zadzwoniłaś na recepcję hotelu, w którym się umówiliśmy w kawiarni na nagranie wywiadu, zadzwoniłaś, ja podszedłem do tego telefonu: przepraszam pana bardzo, ale przeciągnęła mi się sesja nagraniowa w radiu, czy pan jeszcze poczeka, ja za 45 minut przyjadę. No ja mówię: oczywiście. I miałem taki ogromny szacunek. W tych czasach, kiedy nie było takiej komunikacji jak dzisiaj, ona potrafiła zadzwonić i powiedzieć: no my szanuję cię za to, Edyto. To nie było nasze pierwsze spotkanie.
1: To nie
2: spotkanie.
1: Było pierwsze.
2: Pamiętasz, kiedy w roku 87 prowadziłeś dyskotekę w szkole w Opolu? To ja byłam tą dziewczynką, która podeszła do ciebie i poprosiła o mikrofon. I to ty wywróżyłeś mi karierę.
1: Niesamowite.
2: No. Niesamowite opowieści. Ale takich opowieści jest wiele. Na przykład koncert, o którym wspominałem w naszym pierwszym wejściu, seriale, polskie seriale. W pewnym momencie siedzę w kulisach razem z reżyserem Krzyśkiem Jaślarem, niestety nie żyjącym już, od którego wiele się nauczyłem. To był mój guru, jeżeli chodzi o festiwal, i nie byłoby, nie wiem, ja zawsze powtarzam, że jak jakaś impreza odnosi sukces, to stoją za tym ludzie. I nie jedna osoba, nie dwie, tylko cały sztab ludzi. Krzysiek był dla mnie taką osobą niesamowicie ważną, bo kiedy pisaliśmy scenariusze, kiedy on pracował nad reżyserią, Kabaret Tejto, jego dziecko, był człowiekiem z niesamowitą wiedzą, z niesamowitym doświadczeniem, ale też takim człowiekiem, który miał jakąś wizję. Ale wracam do historii. Siedzimy z Krzysiem i widzimy, mieliśmy kilka monitorów, podgląd na różne kamery i widzimy, jak na scenę, na której 40 lat minęło, śpiewa Andrzej Rosiewicz. Wchodzi facet, lekko podpity, chwiejącym się krokiem, i trzyma w ręku reklamówkę, i tam pewno pobrzdękiwały flaszeczki kolejne. No i szybka reakcja. Krzysiek mówi: zrób coś z nim. Ja pobiegłem, wpadłem na scenę, złapałem go, nie wiem skąd miałem tyle siły, i go tam wypchnąłem z tej sceny. Cały amfiteatr rył ze śmiechu. Tego w telewizji nie było widać, bo kamera na bliskim planie pokazywała Andrzeja Rosiewicza. No i, ale amfiteatr rył ze śmiechu.
1: Zareagował od razu, tak.
2: No po czym, jak występ Andrzeja się skończył, Piotrek Bałtroczyk całe zajście skomentował tak: widzieli państwo sami, ledwo stał na nogach, a próbował tańczyć. I Andrzej Rosiewicz myślał, że to było do niego. Ile myśmy przepraszali Andrzeja, pokazywaliśmy mu, mówiliśmy, że to dotyczyło,
1: tak, to nie dotyczyło
2: faceta,
1: jego,
2: który był podpity, i ciekaw jestem, czy ten pan jeszcze przychodzi na koncerty w Opolu.
1: No ale opolska widownia, no, chyba jest wierna, jak rozumiem, i ma tych swoich fanów, którzy od lat przychodzą, ale pytaliśmy, czy chciałabym cię dopytać o to, kto, na kogo stawiasz w tegorocznych debiutach. Ja wiem, że to trudne pytanie, ale zanim, to jeszcze taka rozgrzewka. Jak stworzyć hit? Co musi zawierać utwór, żeby stał się przebojem?
2: Gdybym wiedział, to bym komponował takie piosenki. Ale myślę, że tak. Po pierwsze musi być szlagwort, czyli coś, co jesteśmy w stanie zanucić. Po drugie, słowa są ważne. Ja przywiązuję jakąś wagę do słów, ponieważ Opole to historia Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, Wojtka Młynarskiego. W tym roku będziemy świętowali 80. urodziny Bogdana Olewicza. Już dziś Bogdan Olewicz będzie moim gościem w Muzycznym Alfabecie. Od razu reklamujemy kolejną naszą audycję i zapraszamy. To o godzinie 15:00 autor tekstów dla zespołu Perfect, dla Zdzisławy Sośnicki, Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka, no i wielu innych wykonawców. Naprawdę lista piosenek, do których słowa napisał Bogdan, jest imponująca.
1: Imponująca, no dobrze. Słowa, tekst, coś, co będzie brzmiało, ale
2: no,
1: to...
2: też głos, aranżacja, to wszystko jest ważne.
1: Twój taki, nie wiem, czy lepiej powiedzieć nos, czy ucho dziennikarskie, dziennikarza muzycznego, które potrafił wyłowić z całego tego konglomeratu różnych piosenek, też jest niezwykle istotny.
2: Tak.
1: Więc kogo wyłowiłbyś?
2: Wiesz co, nie mogę powiedzieć. Mam jakieś swoje prywatne typy, ale nie wypada przed koncertem, tym bardziej, że będę również w jury tego festiwalu. Ważne są te 3 minuty na scenie. To, jak publika zareaguje na wykonawcę. To jest niesamowicie ważne. Tak samo w Opolu, jak i na Eurowizji. Te 3 minuty, kiedy artysta może pokazać się u nas w Polsce, tam na świecie, to jest niesamowicie ważne i trzeba to wykorzystać, trzeba ciężko pracować. Dzisiaj świat muzyki w Polsce jest taki, że artyści wpadają na chwilę na próbę i nie zostają w Opolu. Lecą gdzieś dalej, bo mają kolejny występ. To nie jest takie proste utrzymać się na topie, utrzymać się i zarobić też na życie, bo to wcale nie jest takie proste.
1: Nie jest to prosty zawód.
2: Nie jest to prosty zawód być artystą estradowym, jeżeli tak można powiedzieć. No zobaczymy. Chciałbym, żeby po tym festiwalu zostało kilka piosenek. Nie zawsze one muszą wygrywać, bo przecież historia festiwalu pokazuje, że nie tylko ci, co wygrywali, potem odnosili sukcesy. Rok 78 i co? Bajm zajmuje 2. miejsce w debiutach i śpiewa Piechotą do lata. I 3 minuty, tak jak Beata powtarza, 3 minuty, kiedy pojawili się w koncercie mikrofon i ekran, późno wieczorem, sprawiły, że na 2 dzień cała Polska śpiewała Piechotą do lata i stali się w 3 minuty zespołem rozpoznawalnym. Do dziś Bajm jest wielką gwiazdą naszej estrady, także niektórzy swoje 3 minuty wykorzystują.
1: Czyli to pierwsze wrażenie się liczy, to jest najistotniejsze. Powiedziałeś o Eurowizji. No już nie będziemy zaczynać nowego tematu, bo już czasu nie ma, ale, ale wróćmy do Opola. Co jeszcze takiego fantastycznego czeka nas? Na co warto, żeby jednak i ci, którzy będą oglądać, i ci, którzy będą na miejscu, bo mimo tego, co powiedzieliśmy, że są i głosy krytyczne, i głosy przychylne, to i tak jest tak mocno wpisany w naszą kalendarz, to wydarzenie, kalendarz muzyczny i myślę, że wszyscy gdzieś tam jednak podglądają to Opole. Czy nawet czasami po to, żeby niestety skrytykować, ale no jest zainteresowanie jednak.
2: Myślę, że...
1: Albo na szczęście.
2: Nie warto po pierwsze podchodzić bezkrytycznie do tego festiwalu. Trzeba wysłuchać krytycznych uwag, bo to pomaga poprawić pewne rzeczy, ale w tym roku naprawdę jest bardzo ciekawie. Oprócz tych konkursów, o których mówiliśmy,
1: debiuty, premiery,
2: sporo takich koncertów jubileuszowych. Będą recitale Ani Wyszkoni, 30 lat swojej kariery, 30 lat Justyna Steczkowska będzie świętowała, 45 lat zespół Lady Punk i z Jankiem Borysewiczem już się umówiłem. W następną niedzielę, czyli w dniu ich jubileuszu, spotykamy się w Muzycznym Alfabecie. Będzie koncert Bogdana Olewicza, autobiografia, o którym wspominaliśmy. Będzie też w niedzielę finałowy koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer. Magda w zeszłym roku jeszcze śpiewała na festiwalu, rozmawiałem z nią. Nic nie wskazywało, że odejdzie. No, w tym roku są 90. urodziny Agnieszki Osieckiej, także no, kobiety, która napisała wielkie przeboje festiwalowe. Plejada artystów, nie tylko wokalistów, ale też śpiewających aktorów pojawi się w tym koncercie. Artur Andrus go poprowadzi. Też po latach do amfiteatru wróci Marek Niedźwiecki, który z Olą Budką poprowadzi koncert autobiografia. Trochę trwało namówienie pana Marka na
1: ale
2: powrót,
1: udało się.
2: Ale udało się.
1: Taki dyrektor artystyczny, to nie sposób było odmówić. Czy bardziej Festiwal Opolski powinien iść w nowoczesne kawałki, nowe formaty, czy jednak wracać do historii, do tego, na czym też polska muzyka została zbudowana?
2: To, co powiedziałaś, jest bardzo fajne. Powinien zarówno korzystać z historii, jak i iść w te nowe klimaty, takim koncertem jest hip-hop, który pojawi się w piątek. Chcemy, nie chcemy, ale to jest najpopularniejsza muzyka w naszym kraju dla młodego pokolenia.
1: A trzeba też do młodego
2: Trzeba też pamiętać o tym, że to jest też jakby historia naszych czasów, muzyka hip-hopowa. W zeszłym roku koncert został przyjęty świetnie. Nie tylko od strony muzycznej, ale wizualnej i to było coś, co zrobiło wrażenie na wielu osobach. W tym roku twórcy koncertu mają też ciekawy patent. Będzie naprawdę, jeżeli chodzi o wizję. I to jeszcze jedna rzecz, którą powiem. Pamiętam te początki moje na festiwalu w Opolu, to scenografia była z tektury, z desek. Dzisiaj to wszystko są diody, to jest zupełnie inaczej wygląda. I pamiętam, od 27 lat Jorgos Skolianu jest związany z robieniem scenografii do festiwali. I jaką drogę on przeszedł. Od faceta, który z desek tworzył scenografię, do człowieka, który tworzy wizję scenografii, która jest no, elektroniczna, w pełni taka wizualna. To jest coś niesamowitego. On ma taką wyobraźnię z pochodzenia Cypryjczykiem, więc bizantyjska wizja przestrzeni jest dla niego bardzo bliska.
1: Marek Sierocki był moim Państwa gościem. No, zapraszamy na kolejne audycje.
2: Już dziś. O 15.
1: Tak, festiwalu. Oczywiście też zapraszamy do śledzenia festiwalu w Opolu. I mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa pierwsza, bo pytań mam jeszcze sporo.
2: Dobrze.
1: Myślę, że tutaj jeszcze wiele, wiele moglibyśmy opowiadać. Dziękuję bardzo. Kłaniam się, Magdalena Szefernaker.
0: Rozmowa na plus.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
0: I po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Salon optyczny Vision Optic w Głogowie, Aleja Wolności 52G to miejsce, w którym dba się nie tylko o twój wzrok, ale także o twoją kieszeń. Największy wybór, najlepsze ceny, wyjątkowe promocje na produkty optyczne. 50% rabatu na najlepsze szkła progresywne i modne oprawy. Druga para okularów korekcyjnych lub przeciwsłonecznych w prezencie. A do tego kompleksowe badanie wzroku w cenie okularów. Salon optyczny Vision Optic Głogów, Aleja Wolności 52G. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Po reklamie.

0: Kolejna potężna wymiana ciosów między Rosją a Ukrainą. Wrócimy do ataku drona na elektrownię atomową w Zaporożu. 4 osoby ranne w wypadku karetki koło Siedlec. Plaga brudnicy mniszki w lasach niedaleko Bydgoszczy. Jest 12. Marcin Bartnik. Atak drona na elektrownię atomową w Zaporożu to nie wszystko. Co najmniej 3 osoby zginęły, a blisko 20 zostało rannych. Rosjanie dokonali ponad 900 uderzeń, m.in. na obwody charkowski i zaporowski. Szczegóły sytuacji na Ukrainie zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o ofiarach?
1: Dwie ofiary ataków minionej doby to mieszkańcy obwodu zaporowskiego. Rosyjskie siły uderzyły tam m.in. w elektrownię atomową, ale jak przekazują władze, zagrożenie udało się szybko wyeliminować. Kolejna osoba zginęła w obwodzie Czernichowskim po ataku na jeden z tamtejszych zakładów. Armia Putina zaatakowała też obwód charkowski, uderzając łącznie w 15 miejscowości w tym regionie, używając do tego głównie dronów. W tej części Ukrainy rannych zostało 11 osób. Łącznie, jak przekazują dziś siły powietrzne Ukrainy, 212 spośród 229 odpalonych przez Rosjan dronów udało się unieszkodliwić. 14 bezzałogowców trafiło natomiast w cele.
0: Z kolei Ukraińcy uderzyli dronami w potężne instalacje naftowe w obwodzie Kirowa, a także skład ropy naftowej w regionie Rostowa. Zakład Łazarjew w obwodzie kirowskim jest kluczowy, jeśli chodzi o transport surowca z Syberii i północy Federacji Rosyjskiej do bałtyckich portów oraz na Białoruś. 4 osoby ranne w zderzeniu karetki, pogotowia i osobówki. Do groźnego wypadku doszło wieczorem na drodze krajowej nr 63 w Wiśniewie w powiecie siedleckim. Jadąca na sygnale karetka pogotowia na skrzyżowaniu zderzyła się z Lexusem.
2: Ambulans przewożący pacjenta zderzył się na skrzyżowaniu z pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia 4 osoby doznały obrażeń ciała i zostały przewiezione do szpitala. W tym jedna została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Powiedziała nam Ewelina Radomyska z siedleckiej policji. Wśród poszkodowanych są pacjent przewożony karetką oraz ratownik medyczny. Brudnica mniszka na celowniku leśników to groźny szkodnik, który niszczy drzewa i glaste w części nadleśnictwa w Kujawsko-Pomorskiem. Trwa walka z tym owadem. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak jest też w okolicach Bydgoszczy, gdzie jest nasz reporter Dawid Olszewski.
3: Tak, jestem.
0: Dzień dobry, Dawidzie. Rozmawiałeś z leśnikami. Dlaczego te opryski są tak istotne?
3: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
4: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
3: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
4: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą koronę i powoli zamierają.
3: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
0: Lotnicze opryski potrwają do 3 czerwca, a w tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przymuszewo, Czersk i Bydgoszcz.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Droga do Morskiego Oka znów otwarta. Turyści mogą korzystać z pieszego szlaku i przewozów konnych. Kursują też busy elektryczne. To jednak nie koniec prac na tym szlaku. O szczegółach Ula Bienia-Niesyczyńska.
6: Pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka trwał od 18 maja. Prace objęły frezowanie nawierzchni, położono świeży asfalt i remontowano pobocza. Na razie 3 z 4 busów elektrycznych wraca do kursowania. Jeden z pojazdów nadal jest w naprawie po majówkowej awarii. Nie wpłynie to jednak na rozkłady jazdy. A kolejne utrudnienia od 8 czerwca. Szlak będzie otwarty dla ruchu pieszego, ale nie będą kursować busy i pojazdy konne.
0: I tak będzie do 10 czerwca.
7: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję kolejny za godzinę, a teraz już popołudnie niedzielne z przebojami z nutą nostalgii. Za parę minut Cyndi Lauper, wcześniej Skaldowi i prześliczna wiolonczelistka. Zaczynamy od duetu Albano i Romina Power, piosenka Liberta. Przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

To UB40 i piosenka Red, Red Wine. No nie, no na wine to trochę za wcześnie, ale taka popołudniowa kawa, no to myślę, że dobra pora. A i przeboje do kawy idealne. Za parę minut na naszej antenie pojawi się Krzysztof Krawczyk, piosenka Bo jesteś ty, a później będzie Queen. Mamy niedzielę, dzisiaj jest ostatni dzień maja, 31 imieniny. Oświętują Kamila Aniela i Petronella. Oryginalne imię najlepszego od Radia Plus.

0: Reklama.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
12: Radio Plus Głogów. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldo.

To zespół Queen i piosenka A Kind of Magic w Radiu Plus. Teraz ABBA, a po 15 dzisiaj muzyczny alfabet. Dzisiaj, panie i panowie, gościem Marka Środzkiego będzie Bogdan Olewicz, autor wielu doskonale znanych polskich przebojów. Pisał teksty m.in. dla Perfektu, Niepłaczewka, Niewiele Ci Mogę Dać, autobiografia, ale także dla Marli Rodowicz. Zresztą tekstem piosenki Za moim oknem debiutował i to była właśnie piosenka dla rozpoczynającej wtedy karierę Marli Rodowicz. No jak słyszycie, dziesiątki lat twórczości, więc z pewnością będzie o czym opowiadać dzisiaj po 15 w muzycznym alfabecie.

0: Słuchacie Radio Plus i przebojów z nutą nostalgii. To Genesis. Mamy 31 maja i to jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. Zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia, oczywiście w związku z zatrważającymi danymi dotyczącymi wielu milionów przedwczesnych zgonów związanych właśnie z używaniem tytoniu. Więc może to dzisiaj jest dobra okazja dla tych, którzy popalają, żeby powiedzieć stop i żeby zrezygnować z tytoniu nie tylko dzisiaj, ale żeby to był ten pierwszy dzień. Zachęcam do tego. Na naszej antenie już za chwilę Michael Bolton, a później Beach Boys i Kokomo.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Salon optyczny Vision Optic w Głogowie, Aleja Wolności 52G to miejsce, w którym dba się nie tylko o twój wzrok, ale także o twoją kieszeń. Największy wybór, najlepsze ceny, wyjątkowe promocje na produkty optyczne. 50% rabatu na najlepsze szkła progresywne i modne oprawy. Druga para okularów korekcyjnych lub przeciwsłonecznych w prezencie. A do tego kompleksowe badanie wzroku w cenie okularów. Salon optyczny Vision Optic Głogów, Aleja Wolności 52G. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
14: Grrr.

0: Za 3 minuty godzina 13. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii, ale nie tylko muzyka u nas, bo punktualnie o pierwszej serwis informacyjny, powiemy o tym, co dzieje się ważnego, tak żebyście czuli się dobrze poinformowani, a później wrócimy do przebojów. Tuż po serwisie pojawi się formacja Counting Crew.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Stan trzylatka wyłowionego zestawu koło Krakowa jest ciężki, a rokowania ostrożne. Trwa dogaszanie pożaru lasu w powiecie wołomińskim niedaleko Warszawy. Za chwilę też o tym, dlaczego w Polsce kurczą się uprawy truskawek. Jest 13. Marcin Bartnik. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Urodzinowa porażka Igi Świątek w Paryżu. Ukrainka Marta Kostiuk po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Teraz Kraków. Dziecko przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki, a rokowania ostrożne, przekazała nam Iwona Szelichniewicz z Komendy Wojewódzkiej. Wczoraj wieczorem w Łapanowie w powiecie bocheńskim 3-letnie dziecko wpadło do stawu. Było reanimowane, a potem przewiezione do szpitala.
2: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację. Na miejsce oczywiście zostały skierowane służby ratunkowe, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe. Po przywróceniu czynności życiowych 3-letnie dziecko zostało przetransportowane do szpitala.
1: Okoliczności zdarzenia bada teraz prokuratura.
2: Rodzina przebywała wówczas u znajomych. Rodzice dziecka zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi. Policja teraz będzie wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
1: Dodawała Szelichiewicz. Policja przekazała również, że w momencie zdarzenia dziecko było pod opieką rodziców. Ponad 1000 strażaków nadal pracuje na pogorzelisku w lesie w okolicy Wołomina na Mazowszu. Od czwartku trwa tam walka z żywiołem, w którą zaangażowane są strażackie zastępy z całego kraju. Ogień strawił blisko 300 hektarów ściółki i drzew. Aktualne informacje z miejsca akcji gaśniczej zebrał Mateusz Chłystun.
3: W przelewanie pogorzeliska zaangażowani są zarówno strażacy na lądzie, jak i ekipy zrzucające wodę z powietrza. Choć wczoraj wieczorem ratownicy na miejscu uznali sytuację za opanowaną, nadal starają się zapobiec ewentualnemu ponownemu zapłonowi.
4: Na całym obszarze występuje jeszcze wiele zarzewi ognia, które wymagają tego, aby każdy metr kwadratowy tego pogorzeliska został przelany.
3: Przekazał mi przed chwilą brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Wczorajsze niewielkie opady deszczu na Mazowszu nie wsparły tej akcji. Krople deszczu zatrzymywały się na koronach drzew.
4: Docierają do ściółki, która obecnie jest naszym jakby celem działania. Wiatr jest zdecydowanie mniejszy niż w poprzednich dniach. Prędkość rozdmuchiwania tego pogorzeliska jest o wiele mniejsza, także możemy tutaj bezpiecznie działać.
3: Jeżeli więc nic nie zmieni się na gorsze, kolejne zastępy straży będą stopniowo wycofywane z miejsca akcji gaśniczej.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy za relację. Do niedawna truskawka była symbolem siły polskiego rolnictwa. Od kilku lat jej uprawa przypomina grę w rosyjską ruletkę, zauważają eksperci. Rolnicy pracują dziś w dobie kryzysu, który niemal się nie kończy, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
5: Dzieje się tak między innymi za sprawą zmiany klimatu, która zwiększa częstotliwość gwałtownych zjawisk pogodowych. Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu.
1: Polska nadal jest jednym z najważniejszych producentów truskawek w Europie, ale produkcja z roku na rok spada. W ciągu ostatnich 5 lat z jej uprawy zrezygnowało blisko 12 tysięcy gospodarstw.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Eksplozja meteorytu nad Nową Anglią w Stanach Zjednoczonych wstrząsnęła budynkami i wywołała potężny grom dźwiękowy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale podwójny huk i drżenia budynków postawiły na nogi policję i służby, które próbowały ustalić źródło. Ostatecznie amerykańskie Towarzystwo Meteorytowe poinformowało, że eksplodował meteoryt o średnicy metra, który wszedł w atmosferę na północ od Bostonu i wywołał właśnie ogromny grom dźwiękowy. Wszystko musi jeszcze potwierdzić NASA.
6: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Teraz przeboje Counting Crew na początku, później Anna Jurksztowicz, a przed mikrofonem Andrzeja Szczyszyn. Dzień dobry.

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Rod Stewart i taki bardzo skromny tytuł Do You Think I'm Sexy? Rod Stewart był uznawany za ikonę męskiego seks appealu. Zresztą on też korzystał z tego, bo głośno było o jego różnych romansach. Umówmy się, najprzystojniejszy to on nie był, no ale ta charyzma jednak uwodziła kobiety. No i to też pokazuje, że u mężczyzny to uroda nie jest tak ważna, bardziej to coś, co z pewnością Rod Stewart miał, ciągle ma. Na naszej antenie już za chwilę Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem, a później duet Roxette.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. To Umberto Tabi i piosenka Ciao Siciliano. W tym utworze artysta śpiewa o tym, że gdziekolwiek uda się na świecie, to zawsze można spotkać tam Sycylijczyka. I podobnie z Polakami, bo pewnie gdzie by się nie pojechało, to jest szansa na to, żeby naszego rodaka spotkać. Przecież no, w latach...

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Już za parę minut Budka Suflera jest taki samotny dom, a po 15 dzisiaj także będzie dużo polskiej muzyki i polskich przebojów, do których tekst napisał Bogdan Olewicz. To właśnie on jest dzisiaj gościem Marka Sierockiego. No a w najbliższych dniach również festiwal w Opolu i tam specjalny koncert poświęcony twórczości Bogdana Olewicza. Dzisiaj pewnie coś w tym koncercie także Marek opowie. Zapraszamy po 15 na Muzyczny Alfabet.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Za 3 minuty godzina 14 o 2 w Radiu Plus najważniejsze informacje, a po serwisie kolejne przeboje. Wybrałem dla Was m.in. Modern Talking, Perfect, Chcemy Być Sobą, czy Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. To właśnie od tych piosenek rozpocznie się kolejna godzina, więc jak sami słyszycie, warto zostać z nami.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Głogów.
1: To było kilkanaście minut grozy. Trwa sprzątanie bałnicy koło Strzelec Opolskich, a świadkowie mówią o trąbie powietrznej. Stan 11-letniej rowerzystki potrąconej koło Rawy Mazowieckiej jest stabilny. Papież zaapelował do rządzących o trwały pokój. Jest 14. Marcin Bartnik. Trwa sprzątanie po nawałnicy lub, jak mówią mieszkańcy Balcerzowic w Opolskiem, trąbie powietrznej. Wszystko trwało kilkanaście minut, ale obraz wyrządzonych szkód poraża. Widok wsi jest postapokaliptyczny. Wczoraj przez tę małą miejscowość na granicy opolskiego oraz śląskiego przeszła gwałtowna burza połączona z wichurą. Ludzie stracili dorobek życia. Wszystko trwało kilkanaście minut, mówi Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
2: No dzisiaj wiemy, że to jest prawie 20 budynków zniszczonych w dużym stopniu, w tym 11 budynków mieszkalnych. Dwa budynki są w stanie agonalnym.
1: W akcji usuwania szkód na terenie całego powiatu strzeleckiego w województwie opolskim uczestniczyło 260 strażaków, z czego 80 zostało skierowanych do Balcerzowic. Burmistrz Ujazdu przypomniał, że w sierpniu 2008 roku przez tę miejscowość i sąsiednie przeszło tornado, które zniszczyło lub uszkodziło około 150 budynków. Nawałnica wczoraj przeszła też nad Śląskiem. Strażacy odnotowali 70 interwencji. Uszkodzonych zostało 12 dachów. Służby najwięcej pracy miały w gminie Rudziniec. Stan zdrowia rannej 11-letniej rowerzystki jest stabilny. Wracamy do wieczornego wypadku w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Znamy już szczegóły tego zdarzenia, mówi Adam Dębiński z łódzkiej policji.
3: 53-letni kierujący Skodą w trakcie wyprzedzania potrącił jadącą rowerem 11-latkę. W chwili zdarzenia kierujący Skodą był trzeźwy.
1: Po wypadku 11-latka z poważnymi obrażeniami została zabrana przez śmigłowiec LPR-u do szpitala. Po 27 latach od brutalnego zabójstwa w Nowym Mieście nad Pilicą na Mazowszu śledczy doprowadzili do przełomu w sprawie. Prokuratura Okręgowa w Radomiu postawiła zarzut kierowania zabójstwem 52-letniemu Sławomirowi K. Więcej o tym nasza reporterka Anna Badowska.
4: Chodzi o zbrodnię z 21 stycznia 1999 roku. Według śledczych to właśnie Sławomir K. miał nakłonić Roberta C., żołnierza Legii Cudzoziemskiej, do przyjazdu do Nowego Miasta nad Pilicą i zabicia wskazanego mężczyznę. Sprawca miał posiadać dokładny adres ofiary, a po dokonaniu zbrodni uciekł do Francji. Przez lata sprawa pozostawała niewyjaśniona. Przełom przyniosły działania Archiwum X i policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, pracujących pod nadzorem prokuratury. Robert C. został już wcześniej zidentyfikowany i oskarżony, jednak Francja odmówiła jego wydania Polsce. Teraz przed sądem stanie domniemany organizator zabójstwa Sławomir K.
1: I właśnie jemu grozi dożywocie. Teraz Watykan. Papież Leon XIV zaapelował do rządzących o to, aby podejmowali decyzje mające na celu szczere poszukiwanie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty pozdrowił m.in. uczestników pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szczecinek otrzymał nieoczekiwany spadek. 80-letni Kazimierz Łoś, artysta i performer znany za granicą jako Kaiser Kasimir, za życia przepisał swoją pracownię i wszystkie dzieła właśnie miastu.
5: Napisałem parę książek. Ja chcę zostawić to jako ślad. Maszyny stoją, bardzo dużo rzeźb. Życie zrobiło wariata ze mnie, ja z nich też.
1: Rzeźbiarz postawił miastu jeden warunek. W jego domu ma powstać dom pracy twórczej. Wiceburmistrz Maciej Maxelon przyjął ten pomysł z entuzjazmem.
6: Pan Kazimierz, czy Kaiser, czy Król Kloszardów jest postacią mieszkańców Szczecinka znaną. Jest oryginałem, takim naturszczykiem, artystą. Fajnie, że zostanie w Szczecinku.
1: Akt notarialny już podpisany. Niedługo pan Kazimierz Łoś spotka się z władzami i oficjalnie przekaże spadek.
7: To był serwis informacyjny, już wiemy, co ważnego się dzieje, więc teraz możemy spokojnie wrócić do przebojów. Modern Talking na naszej antenie, obiecany później Perfekt, a przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Zapraszam na kolejną godzinę niedzielnego popołudniowego programu Radia Plus.

0: To taki bujający utwór, Baby I Love Your Way, to oczywiście Big Mountain w Radiu Plus. No w końcu jest niedziela, można tak spokojnie pobujać się, nigdzie nie trzeba się spieszyć, odpoczywajmy, ładujmy akumulatory przed kolejnym tygodniem, choć będzie to tydzień wyjątkowy, bo przed nami też długi czerwcowy weekend, więc trochę mniej tych dni pracy. Myślę, że to dobrze wszystkich nastraja, mimo tego, że jutro poniedziałek. Za chwilę na naszej antenie Leonel Richie i piosenka Hello.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: W

0: nasze niskie ceny, duży uśmiech.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
4: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert dalej masz.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super! Kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
20: Skoda. Po reklamie.
21: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Słuchacie Radio Plus i przeboi w nutą nostalgii, to Cher. Już po 15:00 panie i panowie będą przeboje Perfektu, Krystyny Prońko, Maryli Rodowicz, bo teksty do tych piosenek napisał Bogdan Olewicz, dzisiejszy gość Marka Sierockiego. Debiutował pod koniec lat 60., więc no sami możecie sobie policzyć, ile to już lat kariera, więc z pewnością będzie o czym opowiadać. Będą anegdoty, historie, których być może wcześniej nie słyszeliście, więc warto zostać z nami i być po 15:00 z muzycznym alfabetem Marka Sierockiego. A to już wiosna, Ach to ty i Marek Grechuta.
1: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi, wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palce.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Gracie Jones. O godzinie 15 serwis informacyjny. Zbieramy dla was najważniejsze informacje. Do trzeciej jeszcze One and One, Edyty Górniak. Ta piosenka już za parę minut w Radiu Plus. Zapraszam, spędzajcie to niedzielne popołudnie razem z nami.
1: Radio Plus, Głogów.

Za 3 minuty godzina 15 w Radiu Plus, już za chwilę serwis informacyjny, a później zapowiadany przeze mnie program Marka Sierockiego. Dzisiaj gościem jest Bogdan Olewicz, polski twórca tekstów do najpopularniejszych, doskonale znanych wszystkim przebojów. To już za parę minut. Życzę wam udanego niedzielnego popołudnia. Do usłyszenia. Andrzeja Szczeszyn.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Wypadek autokaru w okolicach Białej Podlaskiej. Pojazd leży na boku, są poszkodowani. Kolejny zarzut dla byłego proboszcza podejrzanego o zabójstwo bezdomnego z gminy Tarczyn na Mazowszu. Za chwilę też pierwsze oceny porażki Igi Świątek na kortach w Paryżu. Jest 15. Marcin Bartnik. Dwie osoby ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. To wypadek z drogi krajowej nr 63 w okolicach Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu są już służby ratunkowe. Autokarem podróżowało łącznie 22 osoby, mówi Marek Waszczuk, rzecznik Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
2: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
1: Utrudnienia występują na odcinku drogi krajowej nr 63 w miejscowości Aleksandrów. Dodatkowy zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał były proboszcz z Przypek na Mazowszu. Mirosław M. w lipcu ubiegłego roku zaatakował siekierą, a następnie podpalił znajomego bezdomnego. Jak ustalili śledczy, duchowny już wcześniej podjął nieudaną próbę zamordowania mężczyzny. Mirosław M. przebywa w areszcie. Po zbrodni o smutku i moralnej odpowiedzialności mówił arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita warszawski przeprosił wiernych za tę okropną zbrodnię. Próbki osadu trafią do specjalistycznej analizy, zapowiadają radni z gdańskiej Letnicy. Chodzi o pył węglowy z portu, który regularnie osadza się na pobliskich budynkach, w tym na balkonach, oknach i parapetach. Zdaniem społeczników pył może być szkodliwy dla zdrowia mieszkańców.
3: Obecnie są podejmowane takie działania, że port zrasza te hałdy węgla. To są rozwiązania dobre, ale doraźne. One nie są wystarczające. Postanowiłem zebrać od mieszkańców to, co mają na balkonach, na parapetach, ponieważ wszyscy tłumaczą, że sprawa jest kontrolowana, kiedy ten pył występuje, ale mieszkańcy cały czas ten pył z parapetów wycierają.
1: Tłumaczył Sebastian Piasecki, radny dzielnicy Letnica. W zależności od wyniku próbek społecznicy będą domagać się odszkodowań od firm realizujących przeładunek węgla.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po przegranej o ćwierćfinał z Ukrainką Martą Kostiuk, Iga Świątek odpada z turnieju w Paryżu. To było niezwykle nerwowe spotkanie w wykonaniu obu zawodniczek, komentuje w rozmowie z naszym reporterem Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. W jego ocenie od pewnego momentu losy spotkania na korcie były przesądzone.
4: Bez wątpienia nie da się wygrać na tym poziomie w turnieju wielkoślemowym meczu, jeżeli przegrywa się 6 własnych gemów serwisowych. Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to myślę jeden z podstawowych powodów tej porażki.
1: Jak dodaje Romer, zawodniczka mimo porażki postawi teraz na intensywne przygotowania do turnieju w Londynie.
4: Z podwójnym zacięciem ruszy do przygotowań do turnieju wimbledońskiego. Pojedzie na Majorkę, będzie trenowała, zagra turniej w Bad Homburg i będzie starała się wypaść jak najlepiej na wimbledońskiej trawie.
1: Iga Świątek obchodzi dziś urodziny.
5: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki. Witam i zapraszam na spotkanie z człowiekiem, który stworzył, ho, ho, ho, trudno policzyć, ile wielkich polskich przebojów, a tym gościem jest...
6: Bogdan Olewicz. Witam Państwa serdecznie w niedzielne popołudnie.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, Marek Sierocki, moim i Państwa gościem Bogdan Olewicz, autor genialnych polskich utworów. Zagraliśmy piosenkę o Tobie, jesieni i innych rzeczach. Eliza Grochowiecka śpiewała.
1: Jeśli ją ktoś jeszcze pamięta.
0: Oczywiście, członkini zespołu Andrzej Eliza, była żona Andrzeja Rybińskiego. Wybraliśmy ten utwór nieprzypadkowo, bo to pierwszy singiel w Twojej karierze autora.
1: Najpierw na pewno jepce, a potem jako singiel, ponieważ piosenka niespodziewanie dla wszystkich zdobyła pewną popularność. Mogę powiedzieć o pewnym skojarzeniu, które mam?
0: Oczywiście.
1: Proszę Państwa, są święta Bożego Narodzenia, rok 1968. Moja rodzina jechała gdzieś pod Zakopane, albo zostawili mi jakieś jedzenie w lodówce, a ja już byłem samodzielny, poruszałem się swoimi ścieżkami. Jest chyba drugi dzień świąt. W tej kuchni na lodówce Polar 160 siedzi Zbigniew Hołdy z gitarą akustyczną, a ja odgrzewam obok pierogi. I w tym momencie rodziła się ta piosenka. Tego popołudnia, wieczoru, trochę szlifu i tak poszło.
0: Nieprawdopodobna historia. Zbigniew Hołdy, stąd skomponował ten utwór i przez długi czas byłeś związany ze Zbigniewem Hołdysem. Słynne słowa autobiografii: było nas trzech, w każdym z nas inna krew. Tych trzech facetów to ty, Zbyszek Hołdys i Andrzej Mogielnicki. Kumple z Muranowa.
1: Kumple z Muranowa, to w ogóle paczka Muranowa. Chociaż Hołdys nie był z Muranowa. On był po drugiej stronie ulicy Świerczewskiego, czyli on już mieszkał na Ogrodowej, na Mirowie.
0: Mhm.
1: A z Muranowa byliśmy my.
0: To była taka młodzieńcza przyjaźń.
1: To była taka paczka z pewnymi, no powiedziałbym, sporymi różnicami wiekowymi, bo Hołdys był od nas znacznie młodszy, ale pojętny, zdolny, no i posiadał w sobie ten drive, który nas rozpychał.
0: Długo trwało, zanim Zbyszek stworzył ten perfekt rockowy, bo wcześniej występował i z Januszem Krukiem, z Elżbietą Dmoch, w różnych innych formacjach. Też ten pierwszy perfekt to był taki taneczny. Ja pamiętam jakiś koncert w Stodole pod koniec lat 70. Właśnie perfekt w takim tanecznym klimacie. No i wreszcie ten zespół rockowy, no i autobiografia. To jest, śmiem twierdzić, największy polski przebój muzyki rockowej. Najczęściej grany, najczęściej słuchany i kolejne pokolenia, pomimo że te słowa są osadzone w innych zupełnie czasach, ale wiele nawet młodych ludzi utożsamia się z tym utworem.
1: Tak, to jest jeden z tych fascynujących dla mnie momentów, kiedy na któryś live perfektu się wybierałem, czy poszedłem, a i obecnie się wybiorę na tę jego kolejną odsłonę. To fantastyczne, że to nie były dwa pokolenia na sali. Tych pokoleń było pięć.
0: Tak. I wszyscy śpiewają tę piosenkę. I zobacz, największe stacje radiowe, które z reguły grają nowe utwory, nowe przeboje, bardzo często ten utwór grają.
1: Marek, pisząc ten utwór, który sporo czekał, bo nie mogłem do niego znaleźć klucza, trochę się ta balada ciągnęła, trochę nie miała dla mnie jakiegoś czegoś porywającego. Pomysł na to, aby wsadzić tam jakąś opowieść o własnym życiu, albo też życiach różnych znajomych scalonych w jedno fikcyjne życie bohatera, no był jakimś sposobem na to, że może tak wiele padało tam didaskali namacalnych i ciągle pamiętanych. Ja myślałem, że może to spowoduje, że ona nie będzie nudna w słuchaniu, ale ja 10 groszy na to bym nie dał, że to kiedykolwiek stanie się przebojem. To miał być ciekawy, długi numer na płycie.
0: Powiem ci, że ja kiedy pierwszy raz usłyszałem ten utwór, to czułem, że to będzie hit. Tak samo jak w przypadku piosenki Niepłaczewka. To pierwszy raz słuchasz i od razu wiesz, że to będzie przebój.
1: No ale Marku, no ja jestem tylko jednym z twórców tego utworu, a
0: ja
1: jestem
0: zawodowcem,
1: który no, z drugiej strony patrzy na to na pewno inaczej.
0: Wtedy nie byłem jeszcze zawodowcem. Miałem niespełna 20 lat, kiedy autobiografia się pojawiła i to czułem, że będzie naprawdę hit i z wielką przyjemnością teraz Państwu przypominamy autobiografię zespołu Perfekt, a w naszym studiu autor słów Bogdan Olewicz.

0: muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Radio Plus Głogów.
1: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Po reklamie.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet. Moim Państwa gościem Bogdan Olewicz. Będziemy na festiwalu w Opolu świętowali Twój piękny jubileusz. No i nie może zabraknąć tam piosenki Czas Relaksu, która przed chwilą zabrzmiała w naszym radiu. Andrzej Rybiński w tym samym studiu siedział na tym samym krześle przed tym samym mikrofonem. Opowiedział nam, że piosenka powstała w kilkanaście minut, bo zespół Andrzej Eliza kończył nagrywanie płyty, która miała się zupełnie inaczej nazywać. I okazuje się, że jakiś jeden utwór wypadł i trzeba było szybko napisać piosenkę. Ty podobno w jednym miejscu usiadłeś, pisałeś słowa, on wziął gitarę, zaczął grać i tak powstała ta piosenka.
1: To jest bardzo ładna historia dla radia, dla wszystkich, którzy próbują wypromować jakiś utwór.
0: A jak chyba było naprawdę?
1: Aż tak dobrze nie było. Zarys. Muzycznie tak, rzeczywiście. Tam był jeszcze pewien zapas utworów, które mogły być wykorzystane. I muzycznie. Ona zresztą przed napisaniem tego tekstu miała troszeczkę no jakby inny aranż i inną atmosferę. A to, że do niej tak się podeszło, to są didaskalia owych czasów, tego PRL-u dziwnego, w którego pewne święta, na przykład kościelne, radio i telewizja nęciły pozostaniem w domu.
0: I oglądaniem dla chorych.
1: Ale bardzo dobrych filmów. No tak. W związku z czym jest to tam takie klasyki hollywoodzkie, biało-czarne, z Fredem Astaire'em na przykład, i Bingiem Crosby, i Frankiem Sinatrą gościły. No, żeby nikomu tam nie chciało się pójść na ulicę tych kwiatków sypać.
0: No, więc... no tak. Takie to były czasy. I Ryszard Poznakowski, który był realizatorem wtedy w polskich nagraniach, powiedział, że ta płyta musi mieć tytuł Czas Relaksu, bo Rysio tak to R wymawiał i mówi, to jest tak świetny numer. Powiem ci, że to jest też jeden z tych utworów, który jak usłyszałem pierwszy raz, Piotr Kaczkowski go zagrał w radiu, to nagrałem sobie na magnetofon MK125 kasetowy.
1: Brawo.
0: Tak, i potem wielokrotnie odsłuchiwałem. Nie przypuszczałem, że kiedyś poznam i ciebie, i Andrzeja Rybińskiego. I uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych polskich piosenek lat 70. Ma swój niesamowity urok i broni się po latach różnymi wykonaniami, bo przecież było takie wykonanie, gdzie Zbyszek Wodecki i Rysio Rynkowski towarzyszyli Andrzejowi. Świetnie to zrobili 20 kilka lat temu.
1: Kapitalna wersja.
0: Kapitalna wersja, no nie? Ta piosenka ma niesamowity urok.
1: Mimo tego, że ona, jeśli chodzi o warstwę tekstową, w zasadzie nie jest polska piosenka.
0: No tak, bo tam opowiadasz, że gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych sobie jedziesz dobrym samochodem.
1: No może te Stany nie padają, ale rzeczywiście no, trudno, żeby ktoś tutaj poruszał się jakimś Cadillaciem, tak. albo zmierzał właśnie do swojego bungalowu. A obecnie mamy tego na ulicach, ile dusza zapragnie.
0: Dobrych samochodów i bungalowy też są gdzieś tam, Mazury, inne rejony tego kraju. Dobrze, to teraz jeszcze Zdzisława Sośnicka, bo to też artystka, dla której stworzyłeś wielkie przeboje i między innymi jeden z nich był hitem opolskiego festiwalu. Wygrał premiery w roku 1979. To utwór Żegnaj lato na rok i podobno to było przekleństwo, bo całe, pożegnaliście już wtedy
1: to
0: lato. Całe
1: tak.
0: Wakacje padał deszcz, ja pamiętam, że tak właśnie
1: lipiec
0: było. Deszczowy lipiec, tak. Ale numer niesamowity, bardzo taneczny. Wojtek Trzciński skomponował muzykę i Zdzisława fantastycznie to zaśpiewała.
1: Nawet nigdy Wojtka nie posądzałem o takie lekko karaibskie klimaty, o te steel dramy, które potem zostały emitowane, bo nikt na steel dramach nie grał prawdziwie.
0: No, tak.
1: Może jakieś offowe kapele. Oczywiście ta pogodowa historia, ale w sumie ona przysporzyła jej pewnej popularności. Piosenka często pojawiała się o dziwo we wrześniu, kiedy dzieci szły do szkoły.
0: Tak. Rzeczywiście, we wrześniu ten utwór bardzo często rozbrzmiewał. Ja pamiętam, że piosenka ukazała się na singlu. Tompers wydał ten utwór na singlu i wiem, że całe lato grałem w Domu Kultury, prowadziłem dyskoteki i wtedy tę piosenkę często graliśmy. Świetny, fantastyczny kawałek i oczywiście on będzie podczas koncertu Autobiografia już w najbliższą sobotę w Opolu. Proszę Państwa, będzie się działo. Trochę zdradzimy podczas tej audycji, ale już próby za nami. I wszystko brzmi fajnie.
1: Choć przyznam się Państwu, że starano się trzymać mnie od tych prób jak najdalej, tylko dlatego, abym nie stracił emocji niespodzianki, która mnie tam spotka.
0: No ale niedawno widzieliśmy się na próbie Perfektu i Łukasza Drapały z orkiestrą Zygmunta Kukli. Ja byłem na części tej próby, wyszedłeś podobno bardzo zadowolony.
1: Tak, bo to będzie chyba pierwsza taka wersja, w której usłyszymy przepiękne blachy, czyli sekcję dentą, a także prawdziwe skrzypce, a nie żaden parapet plastikowy, tak. A więc szlachetność jej znacznie wzrosła. A poza tym to nie będzie jeden wokalista.
0: No właśnie, to teraz przypominamy oryginalne nagranie Zdzisławy Sośnickiej, Żegnaj lato na rok.

0: muzyczny alfabet. O, jak Bogdan Olewicz. Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moim Państwa gościem Bogdan Olewicz, twórca wielu, wielu, wielu fantastycznych polskich przebojów. Za nami akustyczna wersja przeboju Urszuli, coraz mniej. Podczas tego koncertu jubileuszowego w Opolu będzie piosenka Rysa na szkle, bo to najpopularniejsza piosenka, ale dziś tak trochę z premedytacją postanowiliśmy zagrać właśnie ten utwór coraz mniej. Jak się pisze teksty dla kobiet? Mężczyzna pisze teksty kobiece.
1: No, jeżeli mamy szczerze porozmawiać, to powiem tak. Uwielbiam pisać dla pani. Pomimo tego, że jakaś dusza rockmana i w zasadzie ci moi wielcy idole, to mężczyźni, poeci, tacy jak Bob Dylan, Paul Simon, piszący przecudowną poezję i to takich wielkich miast betonowych, trochę jak w Santym Muranowie, tak się chowaliśmy, kiedy Warszawa się cały czas odbudowywała. Ale jest coś takiego, co powoduje, że piosenki śpiewane przez kobiety, nie wiem, jak drapieżna może być Chylińska na przykład, bo potrafi, albo Jenis, ale w tym jest jakieś ciepło, takie dodatkowe ciepło, które cię otula i które pozwala czasami te gorzkie pigułki słów przełknąć. Poza tym kobiety na świat patrzą trochę innymi oczami i tu chcę powiedzieć, że to już bardzo dawno temu pomyślałem sobie, że nie wiem jakim cudem, ale po części jestem kobietą. Teraz, kilka lat temu, potwierdził to pewien lekarz, który powiedział: o, ma pan chorobę kobiecą, tylko 4% mężczyzn ma Hashimoto, a pan ma. No i pomyślałem sobie, że się wcale kiedyś nie myliłem.
0: Ale te teksty są naprawdę tak, jakby opowiadały o tych kobietach, które je śpiewają.
1: No bo jakoś łatwo mi było wejść i zrozumieć, mimo tego, że mamę straciłem wcześniej, a chowałem się większość czasu z siostrą, z którą raczej darłem koty. Mhm. A więc dopiero do tych momentów, kiedy człowiek dojrzewa do tego, iż fajnie by było poznać jakąś kobietę miłą, ładną. Mhm.
0: Jak wygląda proces tworzenia piosenki dla kobiety? Spotykasz się z nimi, rozmawiasz, pytasz się, jakie mają oczekiwania a propos tekstu?
1: Powiem tak, kiedy już minęło parę lat, w których zacząłem uprawiać ten dziwny zawód, to ja zrobiłem sobie pewne postanowienia, między innymi takie, iż będę podczas nagrywania każdej piosenki, szczególnie na etapie wokalu. Dlatego, że jest to doskonała okazja, po pierwsze, usłyszenia się, jak te moje myśli czy słowa zostały włożone w cudze usta i jak mu przez te usta przechodzą. Jak niezbyt gładko, to stop i poprawiamy, po to, żeby to było lepiej i znośniej dla słuchacza. To jest dla mnie bardzo ważne. No i między innymi zagłębianie się w osobowość każdego twórcy. Ja przyznaję, że jeżeli nie słyszałem kogoś śpiewającego po polsku pewien rodzaj utworów, starałem się odmówić pisanie dla niego jakichkolwiek utworów. Dopiero po tym, po tej znajomości, po usłyszeniu, po trochę zanurkowaniu w duszę, to było łatwiejsze. Po to, żeby było prawdziwsze, bardziej autentyczne. Bo to na tym polega.
0: Na tym to wszystko polega i to jest recepta tych wielkich sukcesów. W drugiej godzinie kolejne kamienie milowe polskiej muzyki.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Zderzenia autobusów w centrum Łodzi są poszkodowani. Specjalny wojskowy samolot poleci jutro do Pekinu po polską studentkę przebywającą w śpiączce. IMGW wydał kolejne alerty po wczorajszych nawałnicach na Opolszczyźnie i na Śląsku. Jest 16. Marcin Bartnik. Zderzenie autobusu miejskiego z samochodem osobowym w centrum Łodzi. Są ranni. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Kopcińskiego i Narutowicza, informuje Adam Dębiński z łódzkiej policji.
2: W chwili zdarzenia w autobusie znajdowało się 20 osób, 6 zostało poszkodowanych. 3 osoby dorosłe i 3 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat. Poszkodowani zabrani do szpitala.
1: Poszkodowani doznali otarci niegroźnych urazów. Autem osobowym kierowała 60-letnia kobieta. Kierowcy byli trzeźwi. Wojskowy samolot z zespołem medycznym poleci jutro po Klaudię Uciechowską do Chin. Chodzi o 24-latkę, która leży w ciężkim stanie w szpitalu w Pekinie. Studentka filologii chińskiej we Wrocławiu i sinologii na Uniwersytecie w Pekinie doznała zapalenia mózgu, a ostatnio jej stan się pogorszył. Stąd decyzja szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, by wojskowa maszyna zabrała Polskę do kraju. Służby badają przyczyny wypadku w małopolskim Łapanowie niedaleko Krakowa. Wczoraj wieczorem 3-letnie dziecko wpadło do stawu, przebywa w szpitalu, a jego stan jest ciężki.
3: To miała być zwykła wizyta rodziny u znajomych. Do przydomowego stawu wpadło 3-letnie dziecko. Było reanimowane. W momencie zdarzenia dziecko przebywało pod opieką rodziców. To mogła być chwila nieuwagi, bo rodzice byli trzeźwi, przekazała nam Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
4: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację. Po przywróceniu czynności życiowych 3-letnie dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Policja teraz będzie wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
3: A sprawę wyjaśnia także prokuratura.
1: O czym informowała Ula Bienia-Niesyczyńska. Po wczorajszych nawałnicach na Opolszczyźnie i na Śląsku są kolejne niepokojące alerty IMGW. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla północno-wschodniej Polski. Pogodowe alerty obowiązują na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w części Mazowsza. Informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie może dziać się w wymienionych regionach?
5: Synoptycy prognozują występujące punktowo intensywne opady i silne porywy wiatru.
6: Mogą dawać opady około 20 mm oraz porywy do 60 km na godzinę. Nie wykluczamy także miejscami gradu.
5: Przekazała mi Anna Gryczman, dyżurny synoptyk IMGW w Warszawie. W nocy natomiast zagrzmieć i popadać może na Dolnym Śląsku i w części województwa lubuskiego.
6: Tam spodziewamy się najbliższej nocy przemieszczania się strefy opadów jednostajnych z wbudowanymi burzami i miejscami sumy opadów mogą wynosić od 25 do 40 mm.
5: Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w tych rejonach. W nocy front stopniowo będzie przesuwał się na południowy wschód, obejmując nad ranem swoim zasięgiem Opolszczyznę, Śląsk i część Małopolski.
1: To był Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rannych zostało 219 osób, 8 jest w stanie ciężkim. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło we Francji po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. Z raportu policji wynika, że w całej Francji zatrzymano 780 uczestników zajść. Tymczasem dziś na polach marsowych parada z udziałem piłkarzy PSG. Policja spodziewa się nawet 100 tysięcy fanów. Po jej zakończeniu zawodników i sztab trenerski paryskiego klubu ma przyjąć w Pałacu Elizejskim prezydent Emmanuel Macron. Za to piłka nożna w polskim wydaniu to mecz towarzyski z Ukrainą we Wrocławiu o 17.30. Jan Urban ma w kadrze 5 debiutantów, a dodatkowym znakiem zapytania jest występ Roberta Lewandowskiego od pierwszych minut tego spotkania.
7: Radio Plus, niedzielne popołudnie, rozpoczynamy drugą godzinę muzycznego alfabetu, a w najbliższy czwartek rozpoczyna się 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i wielki koncert w sobotę. W sobotę autobiografia, czyli urodziny Bogdana Olewicza, no i wielkie gwiazdy podczas tego koncertu. Będzie i Urszula, będzie i zespół Perfect, Andrzej Rybiński, no i wielu wykonawców i takie zaskakujące czasami wykonania.
8: No i będzie Kuba Badach, którego bardzo, bardzo cenię.
7: A więc zapraszamy na drugą godzinę muzycznego alfabetu.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moi i Państwa gościem Bogdan Olewicz. Za nami utwór Czekam na tę jedną chwilę, czyli Wielka Miłość, bo tak popularnie wszyscy nazywają tę piosenkę, i Seweryn Krajewski. Seweryna w tym koncercie zabraknie, ale usłyszymy artystę, który już ma na swoim koncie świetne przeróbki standardów polskiej muzyki, bo pięknie przerobił utwór Marka Grechuty. Ważne są dni, których jeszcze nie znamy, ale też i utwór Skaldów. No i teraz zaśpiewa wersję taką troszkę kołyszącą utworu, który wylansował Seweryn Krajewski. Piękna melodia. Seweryn jest gigantem, jeżeli chodzi o pisanie takich piosenek wpadających w ucho, lekko nostalgicznych. Jak powiedział, że kiedyś, że nawet jakby nagrał jakiś szybki utwór, to i tak zabrzmiałby jak kolęda. To słowa Seweryna.
1: Może coś w tym jest, aczkolwiek mój podziw dla Seweryna to był przede wszystkim podziw dla człowieka, który będąc bardzo utalentowanym, są tacy ludzie, którym po prostu cokolwiek stworzą, to jest godne uwagi albo staje się małym arcydziełem, ale on mimo wszystko jak tworzył, to przechodził przez naprawdę kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt prób i wersji, aby to wyszlifować. To dzisiaj brzmi to tak, jakby było zagrane od łapy, ale to wielki mistrz i bardzo mi go brakuje, tak jak brakuje mi mojego niemalże ojca chrzestnego Ryśka Poznakowskiego.
0: No, Ryszard kilka razy gościł tu w tym naszym studiu. Widywaliśmy się dwa razy do roku na takich imprezach, które Adaś Halber organizował. Rock'n'rollowe jajeczko i rock'n'rollowa wigilia. Ja z reguły siedziałem właśnie obok Rysia Poznakowskiego i uwielbiałem, jak opowiadał te wszystkie dowcipy, ale też prawdziwe historie show biznesu. Niektóre tak może nie do końca do powtórzenia w radiu, ale kupę śmiechu zawsze mieliśmy.
1: No i to prawdziwa skarbnica takiej wiedzy.
0: No i wielka kultura.
1: Rysiek Poznakowski znał wszystkich.
0: Tak, ale też był niezwykle oczytanym człowiekiem i na każdy temat można było z nim rozmawiać i zawsze był profesorem.
1: I tutaj chciałbym powiedzieć, że przyłożył się także w dużej mierze dla ochrony praw twórców.
0: No więc właśnie. To
1: tworząc też i organizację i pracując ze mną w Zaiksie. Przecież byliśmy w zarządzie przez 15 lat.
0: Tak, nasi słuchacze może sobie nie zdają z tego sprawy, ale lata 80. czy 90. to był czas, kiedy artyści naprawdę nie zarabiali jakichś pieniędzy, twórcy nie zarabiali pieniędzy. To była dżungla. Dopiero potem prawo autorskie, które powstało, i prawa pochodne sprawiły, że artyści dostawali godne pieniądze za to, że ich piosenki są grane w radiu, odtwarzane publicznie, wydawane na płytach. No i Ryszard do tego bardzo się przyczynił. Fantastyczny człowiek, brak go nam. Ale jest na stronie telewizji VOD taki mój dokument, który zrobiłem o Ryszardzie Poznakowskim. Warto obejrzeć. Między innymi nasz gość Bogdan Olewicz wypowiada się o tym niezapomnianym człowieku. To teraz z innej beczki, bardziej na rockowo, Ratujmy co się da i Budka Suflera. Też trochę piosenek dla Budki Suflera napisałeś.
1: Tak, ponieważ ja bardzo cenił, znaczy cenił nadal, mimo że Romka już nie ma z nami, ale jego talent był taki powalający, wszechogarniający. Jemu ta muzyka gdzieś krążyła cały czas wokół głowy. To były specyficzne harmonie, a w trakcie mojego rozwoju osobistego jako wielbiciela i słuchacza całej produkcji światowej muzyki, muzyka symfoniczna, rockowa symfoniczna albo quasi-symfoniczna, to miała swoje miejsce i ma, bo to bardzo piękne połączenie pewnych trendów, które nam w kulturze towarzyszyły, i nie wyobrażam sobie, aby pewnych takich utworów dzisiaj z nami nie było.
0: Ta historia z Budką Suflera trwa nadal, bo napisałeś kilka tekstów na płytę, która powstaje. Co prawda nie będzie tam mężczyzny w roli wokalisty, ale będzie Irenka, która śpiewa naprawdę fantastycznie.
1: Irenka jest odkryciem Mieczysława, mojego naprawdę serdecznego wafla. Mietek Jurecki, pozdrawiam. Lublin, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco.
1: Owszem, ale i płyta, która została stworzona w ramach projektu takiego po śmierci Romka, a mianowicie, że przeszukano zasoby wszystkiego, co zostawił na różnych nośnikach pamięci, na swoich nagraniach, na tym dyktafonie, który trzymał w samochodzie i pod światłami mu przychodziło coś do głowy, to
0: tak,
1: tam sobie zanucił.
0: Tak.
1: No i powstały takie dwie płyty, które gromadzą. Na jednej z nich utrwalony przecież jest także i wieloletni wokalista występujący w Budce Suflera.
0: Felicjan?
1: Andrzejczak, oczywiście. Ta. Jest tam taka piosenka, którą Państwu polecam, bardzo rockowa, wygrzebana, bo jakoś do końca Romka do niej przekonać nie mogła.
0: To my przypominamy ten wielki hit Budki Suflera, Ratujmy, co się da. Za chore.

0: Radio Plus Głogów.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! No, na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moim i Państwa gościem Bogdan Olewicz, autor słów wielu niezapomnianych przebojów, ale też autor polskich słów zagranicznych przebojów, z racji tego, że jesteś z wykształcenia anglistą.
1: No, ja się stałem anglistą w zasadzie dlatego, że będąc ogromnym fanem muzyki od lat nastoletnich i owego Radia Luksemburg słynnego, bardzo, bardzo chciałem dowiedzieć się, co oni takiego.
0: No i za nami piosenka Bye Bye, czyli Jambulaya, Brenda Lee w oryginale. Powiem ci, że ja bardzo lubię, mam trzy ulubione wersje tej piosenki. Oryginał Brenda Lee, potem wersję duetu Carpenters i właśnie wersję Ani Jantar. I każda jest w trochę innej stylistyce zrobiona, ale wszystkie trzy są świetne. Wiele osób w Polsce przez długi czas nie zdawało sobie sprawy, że to jest amerykańska piosenka. Wszyscy myśleli, że to utwór napisany dla Ani. Ale fajnie się pisze polskie teksty do zagranicznych hitów.
1: Oczywiście. Były takie momenty, że na przykład programy sylwestrowe telewizji zabiegały o to, aby stworzyć paletę polskich wersji piosenek zagranicznych wielkich hitów, które miałyby oprawę właśnie w postaci polskich wykonawców. No i przy tej okazji kilka razy to ja tam wystartowałem.
0: Super, ale dla Ani napisałeś dwa wielkie przeboje. Moje jedyne marzenie, czyli Przetańczyć chcę z tobą całą noc, bo to też taki obiegowy tytuł, i Tylko mnie poproś do tańca.

0: bardzo mądre teksty i powiem ci, że one się w ogóle nie zestarzały. Masz taki dar pisania utworów, które stają się wielopokoleniowe, międzypokoleniowe i w ogóle nie tracą swojej takiej niesamowitej wartości.
1: Ponieważ przez pewien okres, odpłacając państwu za moje studia, pracowałem jako nauczyciel w szkole, więc odezwę się jak Belfer i powiem tak. Tak się dzieje, nieczęsto, ale tak się dzieje tylko wtedy, kiedy jesteś absolutnie szczery wobec tego, co w danej chwili robisz, tworzysz, piszesz, odzywasz się, ponieważ ta szczerość buduje w stosunku do odbiorcy, a on jest najważniejszy. Ja tych piosenek nie pisałem do szuflady dla siebie, tylko dla tych ludzi, którzy kiedyś będą mieli okazję ich posłuchać. Mhm. To się tworzy taki właśnie bajkowy most pomiędzy, oparty na tym, że jest to autentyczne, nieoszukane, niewymyślone.
0: No i właśnie w muzyce ta szczerość, serce, dusza są niesamowicie ważne i odpłacają. To teraz zupełnie inny utwór. Tak mi słodko, tak mi gorzko. Maryla Rodowicz, Romuald Lipko, muzyka, twoje słowa. Pierwszy utwór, który napisałeś, tekst, to też był dla Maryli Rodowicz.
1: Tak, to było lata temu. Nieszczęśliwy pułkownik.
0: Pułkownik, czyli utwór, który przeleżał na
1: 30 lat.
0: Bo pani, jedna z szefowych chyba rozrywki wówczas w telewizji, stwierdziła, że to nie może być grane. Doszukała się jakiegoś drugiego.
1: No byłem wywrotowcem wyraźnie. I to nie takich się spodziewała autorów i może twórców posiadać w swoim wyidealizowanym socjalistycznym raju. No i tak się zdarzyło. A to był dla mnie okres buntu, naporu i coś takiego musiało się objawić, bo to chciało ze mnie wyjść na zewnątrz. Ale ta piosenka to z kolei też przez całe lata dla Maryli nic. Mhm. Wielbię ją, przyjaźnie się, spotykaliśmy się czasami w jakichś sklepach na zakupach, ale myślę, że tutaj było to trochę takie spojrzenie wstecz, podsumowanie tych lat, gdzie byliśmy obok siebie, ale odczuwaliśmy dokładnie tak samo. I ona, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny mógł to zaśpiewać tak fenomenalnie.
0: Tak, ona to zrobiła naprawdę fenomenalnie. To posłuchajmy. Maryla Rodowicz, słowa Bogdan Olewicz, muzyka Romuald Lipko, tak nam słodko, tak nam gorzko.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami zespół Korba i utwór Składam Broń. W naszym studiu niezmiennie Bogdan Olewicz, autor tekstów i między innymi tekstów dla zespołu Korba. To przypomnijmy, ten zespół w latach 80. naprawdę cieszył się powodzeniem. Nie wiem, co się stało z muzykami tej formacji. Gdzieś tam straciłem później z nimi kontakt.
1: Niektórzy już odeszli od nas, niektórzy mieli poplątane trochę ścieżki, ale po, nie wiem, 20 czy 20 kilku latach wygnania powrócił wokalista, który spędził te lata w Niemczech, o ile mi wiadomo, gdzieś pracował chyba w jakichś warsztatach samochodowych, bo był znakomitym lakiernikiem i blacharzem, ale Kazio Barlasz, ale nadal śpiewa i śpiewał tam, nie wiem co śpiewał w Niemczech, pokazał się na rokowisku chyba w Łodzi tutaj, tu po swoim powrocie, czytałem także wywiad z jednym z tygodników o nim. Za to w 83 roku Zbyszek zamknął epizod dla niego pewien Perfektu. Pod tytułem Perfekt. To był jeszcze stan wojenny. Po 84 już trochę te cugle zostały popuszczone, można było coś robić. Prawdę mówiąc, no siło mnie. No nie ma Perfektu. Oni się zajmują swoimi własnymi plugawe anonim i inne rzeczy, takimi projektami, bardziej w stronę Wagleskiego i tego. To pisali sobie sami. W związku z tym nie było dla mnie roboty. I kiedy zgłosiła się pewna grupa z Wybrzeża ze swoim menadżerem, którego znałem, i mówią, może byśmy tak coś zrobili, bo chłopaków też nosi, jest fantastyczny. No i przez kilka lat, do czasu powrotu, a w zasadzie do czasu nawet koncertu w Oliwii, bo koncert słynny Perfektu w kwietniu roku 87 w Oliwii otwierała właśnie Korba. Także miałem jakby dubla w postaci pewnych piosenek Perfektu i wykonaniu Korby. To była fajna kapela na owe czasy. Ton Press przygarnął, a potem troszeczkę to poszło nie w tę stronę.
0: Nie w tę stronę. Oj, w tę stronę pójdzie nam w najbliższą sobotę. Proszę Państwa, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W czwartek rozpoczyna się, w sobotę koncert, który mam nadzieję przejdzie do historii, tak jak do historii polskiej muzyki przeszły twoje piosenki. Część z nich usłyszymy w zaskakujących wersjach, część z nich w wersjach bardzo zbliżonych do oryginału. Towarzyszyć artystom będzie orkiestra Kukla Band pod dyrekcją Zygmunta Kukli, Herbie Tomaszewski, czyli Paweł Tomaszewski i Zygmunt Kukla to autorzy aranżacji tych utworów. Słyszeliśmy już na próbach, brzmi to naprawdę fajnie.
1: Powiem Państwu, że boję się tego, boję się tej konfrontacji i to nie jest jakieś takie igraszki. Większość tych utworów to jest nieprawdopodobne, które może i są evergreenami, może pamiętają je różne pokolenia, ale one potrafią mieć 40-50 lat i naprawdę boję się, czy to nie jest jakiś dysonans, który
0: nie
1: się
0: martw
1: tam
0: się.
1: Objawi
0: nie
1: w nowych
0: się.
1: Wykonaniach.
0: Ja bardzo wierzę w to i powiem Ci, tak jak robiłem pierwszy festiwal w Opolu jako szef artystyczny w roku 2000 i przeżywałem to niesamowicie. Miałem potwornego cykora, potworną tremę, potworny stres i Krzysia Jaślar, reżyser pierwszego koncertu, mówi, zapamiętaj jedno, każdy koncert musi się zacząć, odbyć i zakończyć. I ten też się zacznie, odbędzie i zakończy, ale pozostanie w naszej myśli. Myślę, że będzie wielokrotnie powtarzany na antenach Telewizji Polskiej, a Radio Plus jest jednym z patronów medialnych tego wielkiego przedsięwzięcia. Widzimy się i słyszymy w Opolu i od razu mówię tak, musisz tu przyjechać we wrześniu drugi raz, bo przed nami jeszcze co najmniej kilkadziesiąt piosenek, o których powinniśmy opowiedzieć.
1: Tak, niektóre mają nawet ciekawe historie.
0: No więc właśnie. Bardzo Ci dziękuję, życzę dużo zdrowia, no i oby ten koncert naprawdę przeszedł do historii.
1: Bardzo dziękuję, a Państwa proszę, abyście trzymali za mnie baluchy.
0: Naszym gościem był Bogdan Olewicz.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

ma cigarette. Il fait encore plus chaud.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
4: Skoda.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
22: Jedziemy.
23: Dziś ja prowadzę.
24: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
25: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.